0: To Brody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię.

samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

już trochę inny świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Ciupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 to.

0: Aż ja lubię ten numer. Koma przed chwilą i spadam na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców chwileczkę przed godziną szóstą.
1: I dziwię się, że masz taki dobry humor.
0: Dlaczego?
1: Ja ci go zaraz zepsuję.
0: Nie, niemożliwe.
1: Dlatego,
0: nie,
1: że, drodzy państwo, krakał, krakał i wykrakał. Kuba Marcinowicz, tę złą pogodę.
0: Nie, że krakał, tylko jak informował, nie? Od razu to... krakał. No.
1: Słuchajcie, ale to jest niesamowite, dlatego, że dzisiaj naprawdę od razu, jak tylko zetkniecie się z rzeczywistością na zewnątrz, czuć, że jest duża zmiana. Wilgoć w powietrzu, chłód.
0: Tak, tak. I na pewno nie będzie to przyjemne zetknięcie, no chyba, że ktoś lubi tak bardzo to ochłodzenie i te intensywne opady deszczu. I to ochłodzenie także widać na termometrach IMGW. 8,5 stopnia mamy teraz w Resku, w Polsce centralnej około 10-11 stopni. Natomiast najcieplej w Zamościu, tam 16 stopni jeszcze dzisiaj o poranku,
1: no,
0: na termometrze.
1: Właśnie Podkarpacie, Lubelszczyzna, to jest taki ostatni bastion tej wiosny pięknej, ale uważajcie, bo też pada. W Warszawie tak lekko mrzy, ale już jeżeli chodzi o Polskę centralną, południowo-zachodnią, ale też północno-wschodnią, to tam nie dość, że pada, ale jeszcze teraz o poranku mogą występować burze.
0: No i właśnie te najintensywniejsze opady deszczu teraz w Polsce centralnej, one jeszcze mniej więcej do godziny 10 będą się utrzymywać. Później te opady deszczu będą przesuwały się na północny wschód, no i raczej będą słabły. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. No to więcej informacji pogodowych już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj początkowo zachmurzenie duże i całkowite, później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia. Wieczorem także pojawią się rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie także opad jednostajny na natężeniu umiarkowanym. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie zanikające burze po południu, miejscami także na zachodzie kraju one się jeszcze będą pojawiać. Suma opadów dzisiaj na zachodzie i na północy kraju miejscami nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: A ja już wiem, z czego wynika to wszystko, co się dzieje w tej pogodzie.
0: No mów.
1: Ano z tego, że nam się zmienia, jest trochę w klatkę, bo gorsze dni idą, ale to tylko jeśli chodzi o deszcz, bo on jest bardzo potrzebny. To jest właśnie uzasadnienie, bo w temperaturze to niewiele się zmieniło. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj tak od 15 do 20 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, więc całkiem nieźle.
0: Tak, ale będą raczej dominowały te 15 niż 20.
1: No i odczuwalna gdzieniegdzie przez tę wilgoć może być też niższa ta temperatura. Chłodniej ma być też w rejonach podgórskich i na północy, tam takie 13-15 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. Okresami może być porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 65 km.

0: na godzinę.
1: To ja w takim razie jeszcze szybko ciśnienie?
0: No, zapraszam.
1: Sprawdzam i tak, teraz mam 996 hektopaskali, tyle pokazuje mi barometr. W południe dzisiaj 1000 hektopaskali i w ogóle przewidywany jest wzrost.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przewidywana jest także fantastyczna zabawa z wami do godziny 10. Oczywiście meldujemy się na stanowisku i obiecujemy towarzyszyć wam przez całą waszą dzisiejszą trasę. Z zaznaczeniem, tu mała gwiazdka, do godziny 10.
1: Zdecydowanie. Będzie się działo. Patryk Kuliszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: No i wspólnie mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: Dobra wiadomość przyszła. W prawej części Warszawy właśnie zaczęło porządnie lać, ale prawda jest taka, że każda kropla jest potrzebna teraz, więc nie mam żalu. Uff. To dobrze, bo już myślałem, że my wszystko zgarniemy po prostu na siebie, na klatę.
1: Ta trawa, ta przeschnięta trawa. A w ogóle rolnicy też potrzebują, a przy okazji...
2: No a jezdnie?
0: A jezdnie muszę myć.
1: Klocków hamulcowych. Okay. Więcej wam powiem. Jeżeli na Pradze Południe i Pradze Północ pada, ludzie, bierzcie szampon, biegnijcie, szybko polejcie samochód, zobaczycie.
0: Tak. Nie wolno tak na ulicy, no co ty?
2: No właśnie.
1: Weźcie szampon ekologiczny. Szyszek sosny. Startych.
2: Przyznajcie się, kto z was wczoraj mył samochód?
0: Ja nie.
1: Ja też nie. Miałem ochotę. Ale sprawdziłem prognozę.
2: I to wystarczyło chyba.
0: Czyli to nie my. Zastrzegamy sobie.
1: To już wiecie, co u nas. Tak. A teraz uwaga, co u Wojtasa.
3: A bo to taki quiz o poranku. W jakim humorze jest dzisiaj Wojtas Sławika? Odpowiedź A.
4: Ale się nie chcę.
3: Odpowiedź B.
4: Nie chcę, ale muszę.
3: Odpowiedź C. A bo mnie taka perwersja dzisiaj naszła. No i pozdrawiam serdecznie.
0: Chodźcie, panie.
2: No to która odpowiedź jest poprawna?
1: D.
2: D.
1: Tak. Aha. A ja w ogóle mam do Wojtasa pytanie. Mm-hmm. Daj adres tej apteki. Ja też chcę się tam zaopatrzyć.
0: Albo lekarze od razu przyszli do nas.
1: Albo co na tej recepcie było, bo powiem szczerze, poprawia humor, jest dobre.
0: To prawda. Słuchajcie, mamy 11, no już prawie 12 minut po godzinie 6, więc pędzimy do was z informacjami drogowymi, a konkretnie pędzi Kuba Domoracki. Jeszcze oficjalnie, dzień dobry.
2: Nie kłaniam się oficjalnie i ruszamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznę od informacji z województwa lubelskiego. Z trasy ekspresowej S19 wczoraj po południu doszło tam do dosyć poważnego wypadku dwóch ciężarówek pomiędzy węzłami Lasy Janowskie a Zdziary. I jezdnia w kierunku Rzeszowa była przez kilkanaście godzin całkowicie zablokowana. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Dosłownie niedawno, kilkanaście minut temu, dostaliśmy informację, że już utrudnienia się tam zakończyły i ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się całą szerokością jezdni i nie ma także utrudnień w drugą stronę, a zatem w kierunku Lublina. A teraz województwo mazowieckie. Tutaj już sporo porannych spowolnień i porannych korków. Chociażby na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta. Dzisiaj akurat już te korki i te spowolnienia zaczynają się od węzła Marki i, a właściwie aż do węzła Marymont, jedzie się zdecydowanie wolniej na jezdni w kierunku zachodnim. Podobnie na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Tutaj korek na jezdni w kierunku Legionowa i Warszawy, a na Krajowej 7 bardzo dużo samochodów już obserwujemy przed Warszawą od strony Płońska. I jeszcze województwo małopolskie, tutaj wolniej, dużo wolniej jedzie się na trasach dojazdowych do Krakowa od strony Myślenic, także Wieliczki i Skawiny, ale również Rzeszowa, Sandomierza, Proszowic i Zabierzowa.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Była reklama.

0: 21 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców A4, kierunek Rzeszów i apel Bartka. Pamiętajmy o światłach. Oj tak, no dzisiaj nie ma innej opcji. Nie jeździmy na światłach do jazdy dziennej. Trudne warunki, nie najlepsza widoczność, więc włączmy światła mijania, włączmy myślenie.
1: A teraz troszeczkę pozytywnych informacji. Dawaj. Szwagier się odezwał. Witam, pozdrawiam i dobrego dnia życzę. I tyle. I mnie to wystarczy.
0: I fajnie.
1: I o to właśnie chodzi.
0: Monika z Mandarynki także pisze. Leśnicy też się cieszą z deszczu. Zaciągnęło się konkretnie i super. PS. Dalej jestem zdania, że Wojtas by się sprawdził jako czwarty redaktor w porannym programie. Monika z Mandarynki.
2: No, dobry pomysł.
0: Jest to kandydatura do rozpatrzenia.
1: Poczekaj. Trzeba go z trasy zawrócić, bo on dopiero co nas minął.
0: No to wróć. No to wróć.
3: Szanowny panie redaktorzy, ja nie wiem, o której wyście wchodzili do studia, do tego pokoju bez okien, ale teraz na południowej obwodnicy Warszawy, na S2, no przed tunelem, no to ściana wody. To się tak zaczęło padać oczy zjazdu na Lublin, do samego tunelu. Wyjeżdżam z tunelu, a tu kolejna ściana wody.

0: tak sobie lecę w kierunku Łodzi, skąd ten kot pochodzi. I tutaj jest ściana wody. No a pozdrawiam oczywiście jak? Serdecznie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Wojtas, chodź z nami poprowadzić. Tak, teraz musisz zawrócić i potem na węźle w Jerozolimskie, potem w Łopuszańską, prowadzę cię trasą, gdzie nie ma korków, w Chynka.
1: Tak, tak.
2: Jesteś u nas.
1: Faktycznie pokój bez okien, ale ja cały czas się pocieszam tą informacją.
3: Ale
1: że...
3: nie ma ściany wody dzięki
2: nie
3: temu.
2: Nie ma, są cztery,
3: tak,
2: ale bez wody.
1: I słuchajcie, dobrze, ja się z tego cieszę, że jeszcze nam nie wymontowali klamek. Bo to, że okna nam wymontowali, to jakoś dobrze, tam trudno, no. Ale że klamki jeszcze są. Tak. Pokój bez klamek.
2: Choć jakby tak czasem nas posłuchać.
3: Jeszcze.
2: Właśnie.
1: Dlatego jeszcze.
2: Przyjdzie ten moment, wiesz, że ktoś tam zabierze.
1: Tak.
2: Dać nawet taki bardzo fajny biały kostium. Dobrze, z takich pozytywnych rzeczy to mamy jeszcze pobudkę od Marosia z Warszawy. Pisze: dzień dobry, panie Patryku, dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
2: Panie Jakubie.
3: Kłaniam się.
2: I teraz państwu, bo wszystkich, którzy słuchają, też dzień dobry, udanego dnia dla was od Marosia z Warszawy.
1: Bardzo dziękujemy. No to czekamy na więcej takich informacji, proszę bardzo. Można do nas pisać, można także się nagrywać. Czekamy na te informacje głosowe oczywiście. Więc no, dajcie znać, co u was słychać dzisiaj o poranku, albo 22 513 11 11. Tak też można. To forma taka chyba najstarsza z form, ale skuteczna.
2: Co u was? Co tam na trasie? Dajcie znać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.
1: The man you've all been waiting to see. Put your hands together. Liverpool's top performer, the

0: 29 minut po godzinie 6. Mamy w radiu taki system, że tu się klika, tu potem złóż wniosek, tu potwierdź, tu dyrekcja zatwierdza.
1: Ale Kuba mówi prawdę. Mamy tak, system, jest, gdzie ale... można urlop złożyć, tak, delegację, wszystko.
2: Tak, ale Kuba zawsze mówi prawdę.
0: Ale to działa tak, że jak dzisiaj klikniesz, to pojutrze dostaniesz odpowiedź.
1: Nie, no, dostaliśmy odpowiedź od razu.
0: A tutaj właśnie. A proszę, tu od razu jest, więc to jest, powiem szczerze, naprawdę coś niesamowitego.
1: Wniosek zaakceptowany, w nocy usuniemy klamki, dyrekcja.
0: W aplikacji taką wiadomość dostaję.
2: Nie wiem, czy trzeba się cieszyć z tego akurat.
0: Powiem ci.
1: Teraz trzeba je usunąć, póki my tu jesteśmy. Bo jak w nocy je usuną, to jak my jutro wejdziemy?
2: A faktycznie.
0: No z tamtej strony będzie.
1: Nie, to jest sabotaż.
0: Z tamtej strony wejdziesz, ale już nie wyjdziesz.
1: A że to tak działa,
0: to działa. No,
1: to ja się zgadzam.
2: Dobra, okej.
1: To dobrze, że nas ostrzegacie. Ja jutro trochę więcej prowiantów przyniosę, żeby tak do niedzieli wystarczyło.
0: Takie cuda tylko w Polskim Radiu Kierowców. A jakie cuda na trasie. No, dzisiaj jakoś tak więcej tych samochodów. Warunki pogodowe nie najlepsze. Zawsze taki intensywny deszcz powoduje, że zwalniamy. Bardzo dobrze. No, ale też powoduje, że zanim włączymy wycieraczki, zanim odparuje nam szyba, no to jedziemy tak trochę mało ostrożnie. Pamiętajmy o odpowiednim oświetleniu. Światła mijania, światła mijania, światła
2: mijania.
0: Bardzo dobrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście te poranne godziny szczytu zaczynają się jakoś wcześniej dzisiaj. Już mamy sporo korków i właściwie trasy są albo zakorkowane, albo zatłoczone w wielu miejscach, co zwykle bywa już po 7 rano, teraz już 6.30 i mamy kilkukilometrowe korki, chociażby w województwie mazowieckim. Na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy, na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, oraz na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Jak zwykle zdecydowanie wolniej jedzie się na fragmencie remontowanym trasy numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także nieco dalej na odcinku Jabłonna-Warszawa oraz na krajowej 92 przed Warszawą od strony Sochaczewa. W województwie pomorskim pojawiły się poważne utrudnienia na ekspresowej 6 pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe.

0: W związku z kolizją jezdnia w kierunku Gdańska i Gdyni została tam częściowo zablokowana. Już teraz obserwujemy tam spory zator, który zaczyna się mniej więcej na wysokości węzła Rusocin. Ten fragment można omijać drogą krajową numer 91 przez Pruszcz Gdański, który także jest zakorkowany, ale wydaje się, że trochę mniej niż ekspresowa szóstka. Jeszcze województwo dolnośląskie, wspomnę o drodze krajowej numer 94. Ona już jest zakorkowana przed Wrocławiem od strony Oławy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry, ekipa. Na trasie S8 na 181 km pada 11 stopni, pokazuje termometr. Tak źle to nie macie. Okno jest do reżyserki, ale jest. Może jakąś fototapetę zorganizuję. No tak, no okno jest, tylko że nikogo po drugiej stronie nie ma.
3: My jesteśmy za to dla was. No i teraz wyobraźcie sobie, chyba będziemy potrzebni. Bo Piotrek z komunikacji warszawskiej odzywa się i pisze: no nie było mnie parę dni, co się dzieje z tą pogodą? Piotrku, już tłumaczę. Nie było cię, bo miałeś urlop, odpoczywałeś, było ci dobrze. Wróciłeś i teraz niebo płacze, że twój urlop się skończył.
4: My też.

0: Terry Swims przed chwilą. Ładnie, ładnie, ładnie. No dobrze, zaglądamy do kalendarza, czy najpierw zaglądamy do... dobra, do kalendarza.
1: Do kalendarza, kalendarza.
0: Nie,
1: kalendarz,
0: nie, dobra, kalendarz. Do kalendarza, sorry, sorry.
2: Ja tak zaraz do was wrócę.
0: Słuchajcie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rysia.
1: O!
0: No, i całuję
1: a wszystkie
0: w lewe
1: ryśki.
0: Oczko.
3: Fajne chłopaki!
0: Misia Rysia i w prawe oczko, misia Rysia. Ale dzisiaj także wyzwanie dla nas, bo dzisiaj jest międzynarodowy, czyli nie byle jaki, to nie jest święto lokalne.
1: International.
0: Yeah, angielski, yeah. Czyli to jest naprawdę święto z pompą, Międzynarodowy Dzień Zabawy.
1: Więc
0: zabawa.
2: Zabawa.
3: To nie było ustawione, umówione. Dobra, to jak się bawimy?
0: To się bawimy na całego.
3: Pojawiła się propozycja, tak, że skoro Wojtas jest w takim dobrym humorze i dopiero co tą południową obwodnicą Warszawy jechał, to żeby zjechał i z nami dzisiaj poprowadził. Co na to, Wojtas?
4: Wywołany do tablicy odpowiadam. Panowie, prowadzenie audycji porannej to wy, wam to wychodzi najlepiej. W związku z powyższym, to ja to sobie za terenówkę tylko wezmę redaktora terenowego, a poza tym, no nie macie takiego miejsca parkingowego pod rozgłośnią, żebym mógł swoje żelazo, czyli fafika, zaparkować. O, no, a do whisky tak pada, niesamowicie, tak.
0: Czyli ściana deszczu, no niestety.
2: Ale że dobrze nam to wychodzi, słyszałeś?
0: Nie, czekaj,
3: puścić wapryczek.
0: Przez wrodzoną skromność nie skomentuję.
1: Wy tylko to zapamiętaliście z tych wszystkich zdań.
3: I jeszcze dementi. Aha. Wojtas, my mamy taki parking, że tego fafika, ojejku, to sobie możesz wybrać nawet

0: alejkę. Tym bardziej, że ja tam widziałem takie niskie auta zaparkowane. Tam Kia Rio jakaś stoi, to najwyżej po nim. Tam.
1: Jedź, nie krępuj się, proszę. Fafik przodem, niech tak będzie.
0: To nawet nie jest strata dla Kuby, bo ile ty tam wtedy stracisz? 15-30 zł.
2: No tak, 15 zł, dobrze.
3: No to jeszcze, słuchajcie, raz. Dzisiaj nie mówiliśmy chyba tego, prawda? Nie było.
2: No, international?
3: Słowa. Nie pojawiło się słowo mijania.
2: Nie.
3: A światła?
0: Mijania. Obowiązkowe dzisiaj.
3: Słuchajcie, panowie redaktorzy, Mariusz byłby z was dumny za to przypomnienie o włączeniu świateł mijania. Bardzo dziękujemy. Tak, więc przypominamy jeszcze raz. Mhm. I pozdrawiamy z motoryzacyjnym oczywiście pozdrowieniem, że światła mijania dzisiaj obowiązkowe dla każdego, nie światła do jazdy dziennej. Czy to jest jasne?
0: Tak, i w całej Polsce, bo na przykład dostaliśmy meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 10, wiatru brak, mgła nadchodzi z zachodu, widoczność tak na 200 metrów, a więc już światła mijania, nie do jazdy dziennej, przyczepność dróg w porządku, choć zalegają kałuże po wczorajszych opadach deszczu, razem z Mańkiem jedziemy sobie do Szczecina. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Czyli miłego dnia od Antka z Gryfina.
3: Jakby zawsze szukam jakichś plusów i pozytywów, więc jak zalegają kałuże, to może lepiej niż błoto pośniegowe.
0: I burze.

0: No to proszę bardzo, mamy 10 minut jeszcze do godziny 7. Polskie Radio Kierowców, my oczywiście z wami w trasie. Co tam, jak tam?
1: No ja bym chciał tylko przypomnieć o światłach mijania.
0: Tak,
1: Kuba. Mantrę to będziemy dzisiaj powtarzać, bo pogoda się na tyle zmieniła, że absolutnie, słuchajcie, dzisiaj nie ufamy naszym automatom i temu, że włączają nam światło do jazdy dziennej. Nie, manualnie przełączajmy się na światła mijania.
0: Tak, żebyśmy wszystko widzieli i żeby przede wszystkim widzieli nas inni uczestnicy i użytkownicy dróg, żeby było bezpiecznie. Ten deszcz podobno ma odpuszczać w ciągu dnia, w drugiej połowie dnia, to nawet sporo przejaśnień, ale o pogodzie szczegółowo, punktualnie o godzinie 7, po godzinie 7 także gramy w tablice rejestracyjne, ale dzisiaj w związku z tym, że mam międzynarodowy, czyli nie byle jaki dzień zabawy, to się bawić będziemy, panie...
1: Aj, będzie
0: zabawa. Będzie kurzyć,
1: ale. Jest dokładnie 6:50. Czas jeszcze na informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Trudny ten poranek na polskich trasach. Mamy bardzo dużo korków, bardzo dużo spowolnień, bo to i poranne godziny szczytu, ale przede wszystkim trudne warunki atmosferyczne w wielu miejscach naszego kraju i po prostu jedzie się zdecydowanie wolniej. Tak jest chociażby na Pomorzu i na trasie S7 pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port i na trasie ekspresowej S6 pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk-Południe. Zatłoczona jest także sąsiednia droga krajowa nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Przybywa samochodów także na krajowej 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem oraz na drodze krajowej nr 22 w pobliżu Malborka, a także Starogardu Gdańskiego. Poranne godziny szczytu także na południu naszego kraju w województwach małopolskim i śląskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa. Także nieco dalej na odcinku Kraków-Południe, Kraków-Bieżanów w kierunku Balic oraz pomiędzy Mysłowicami a Katowicami. Sporo cierpliwości już przyda się pomiędzy Sosnowcem a Katowicami na trasie ekspresowej S86, podobnie na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, a także na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic, zwłaszcza od miejscowości Zator, ale także przed Wadowicami od Kalwarii Zebrzydowskiej to krajowa 52.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak.

0: Zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Tracy Chapman, bardzo pasujący utwór do tych warunków pogodowych. Zgodzicie się pewnie ze mną. 9 stopni teraz Resko i 17 stopni w Przemyślu, chociaż tutaj wydano ostrzeżenie przed burzami, intensywnymi opadami deszczu, silnym deszczem z burzami właśnie tutaj na Podkarpaciu między Tarnowem a Rzeszowem.
1: To uważajcie na czwórce ulewa na odcinku tym podkarpackim i małopolskim, bo widzę ścianę deszczu w zasadzie od południowego wschodu ciągnącą się w kierunku centrum kraju. Pada również i na Kujawach Pomorzu, na Śląsku, Ziemi Łódzkiej i Dolnym Śląsku. No po prostu dzisiaj mamy oberwanie chmury.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj nad Polską początkowo zachmurzenie duże i całkowite. No widzimy niestety. Natomiast później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia. Wieczorem także rozpogodzenia, więc poprawi się. Przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie także opady jednostajne. Teraz mamy z nimi do czynienia o natężeniu umiarkowanym. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie zanikające burze także. Po południu miejscami te burze przeniosą się na zachód kraju. Suma opadów na zachodzie i na północy nocy nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: I przy okazji burz trzeba powiedzieć, że mamy najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami wprowadzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województw małopolskiego i podkarpackiego, czyli to jest trzeci stopień w informujący nas o tym, że będą gwałtowne zjawiska pogodowe. A teraz dwa słowa jeszcze o temperaturze, bo dzisiaj maksymalnie na przeważającym obszarze kraju od 15 do 20 stopni Celsjusza, a chłodniej ma być jedynie na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj na szczęście słaby, umiarkowany, chociaż okresami może być porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
1: Ciśnienie będzie nam rosło. Teraz 996 hektopaskali pokazują barometry. W południe w Warszawie pokażą 1000 hektopaskali, potem dalszy wzrost.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: To mamy już 2 minuty po godzinie 7. No i oczywiście cudownie, że z nami jesteście i fantastycznie, że podróżujemy wspólnie razem. Ale dokąd dzisiaj jedziemy? Bardzo chętnie pomożemy i chętnie prześledzimy każdą, ale absolutnie każdą trasę.
1: Jesteśmy z wami na trasie. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: I mówimy wam...
0: Dzień dobry!

0: to mamy 10 minut po godzinie 7, już tylko Killer. Aby Robert Killer
1: tylko
0: po 13 dzisiaj.
1: Zgadza się, na wysokich obrotach.
0: Tak jest.
1: A teraz my, 10 minut po godzinie 7 i informacje drogowe dla was zmotoryzowanych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Brzeg a Opole Zachód na kilometrze 214 doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego. Jezdnia w kierunku Katowic została tam zwężona, dokładnie zablokowany jest lewy pas i już teraz obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia. Na A4 mamy także utrudnienia w województwach śląskim i małopolskim. W związku z porannymi godzinami szczytu komunikacyjnego zdecydowanie wolniej jedzie się i przed Krakowem od strony Rzeszowa i na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Tyniec, a także pomiędzy Mysłowicami a Katowicami. Na autostradzie A1 niedaleko węzła Kutno Północ auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 245 zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się tylko pasem lewym. Do podobnego zdarzenia doszło na wysokości węzła Piątek, a zatem także na A1 na kilometrze 272. Tutaj zablokowany jest pas prawy, a także częściowo pas włączenia na węźle w kierunku także Gdańska. W województwie pomorskim bardzo poważny korek na ekspresowej 7 na obwodnicy Gdańska, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port w kierunku Elbląga, ale także zakorkowana jest sąsiednia droga krajowa nr 91 pomiędzy miejscowościami Łęgowo, Rusocin, Pruszcz Gdański a samym Gdańskiem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 20 minut. Już po godzinie 7. Kto na 8 dzisiaj do pracy? Jeszcze 40 minut i trzeba będzie się zameldować przy biurku. Więc jeszcze spokojnie, chociaż te informacje drogowe a propos pogody i a propos korków, no trochę niepokojące, ale do nich wrócimy za 10 minut punktualnie o 7.30.
1: Teraz wracamy z wami do was, z tablicami rejestracyjnymi. Deszcz pada, słuchajcie, na przeważającym obszarze kraju, więc tablice są czyste, czytelne, a my wytężamy wzrok i próbujemy po 2 literach odgadnąć miasta, po 3 literach ewentualnie powiat. To będzie wasze zadanie. Żeby włączyć się do gry, trzeba do nas zadzwonić. 22 139 29 29.
0: A jak już się włączycie do tej gry, to trzeba będzie zebrać 3 punkty, a my wam w tym skrupulatnie pomagać będziemy. Natomiast te 3 punkty będzie można wymienić na 3 nagrody. I owacja na stojąco, która robi dzień zdecydowanie. Do tego dorzucamy jeszcze talon na pozdrowienia, który sprawia przyjemność komuś innemu, ale to nadal nie wszystko, bo jeszcze zestaw gadżetów PRK, Polskiego Radia Kierowców. No i taką pakę wyciągacie od nas w naszej codziennej zabawie przy tablicach rejestracyjnych. 22 139 29 29. Czekamy, można do nas dzwonić.
1: No to dzwońcie, kto pierwszy, ten lepszy. Telefon, patrzy na słuchawkę, ok, linia wolna. 22 139 29 29. Kto do nas zadzwoni? Kto zmierzy się z tablicami? Czekamy właśnie na ciebie. 22 139 29 29.

0: To słońce będzie dzisiaj, proszę się nie przejmować. W drugiej połowie dnia zacznie się pojawiać.
1: Tak?
2: Ale
1: tak.
2: Jest pierwsza połowa. Na razie.
1: No, na razie. Ile tak. Tego się przejmujemy?
2: O!
0: No. Co?
2: No tak.
1: No słuchaj, do południa...
2: I to początek pierwszej połowy
1: gości. Tak, i mogą się utrzymywać burze. I co z tego, że

0: wieczorem rozpogodzenia. Tak naprawdę, słuchajcie, uważajcie na siebie na drodze, już tak całkiem serio, pamiętajcie o światłach mijania. Myślę, bo tutaj też zwracacie uwagę w aplikacji naszej, że to nie jest pogoda na światła przeciwmgłowe.
1: No nie, nie, nie.
0: Gdy widzialność spadnie poniżej 50 metrów, to wtedy możemy je włączyć, bo inaczej to jest bardzo mocne światło i ono nie pomaga. Ono wręcz oślepia tych za nami, a nie poprawia bezpieczeństwo. Ale światła mijania dzisiaj dla wszystkich obowiązkowe.
2: No to informacje drogowe oczywiście, jak zwykle w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Zbieramy je dla was, także czekamy oczywiście w aplikacji, więc w każdej chwili można do nas pisać, więc jeśli coś dzieje się na waszej trasie, to zapraszamy i zachęcamy. Na całej trasie Kalisz-Łódź, droga krajowa numer 12, S8, A1 naliczyłem tylko 3 auta na światłach dziennych. Jest radość, jest nadzieja na lepsze. Czyli widzicie? Czyli można, czyli jednak się da.
0: Da się.
3: Tak.
0: A są one bardzo potrzebne, bo mamy zdjęcie z krajowej 53. To są okolice Olsztynka, tak? Warmia, Mazury. No widać tam i taką delikatną mgłę i bardzo mokrą nawierzchnię. Uważajcie dzisiaj na siebie na drodze.
2: Zdecydowanie. A co się na tych drogach dzieje, no to proszę bardzo.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A4 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłami Dębica Wschód a Sędziszów auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 550. Zablokowany jest tam jeden prawy pas w kierunku Krakowa, ale także chyba najprawdopodobniej pas awaryjny, a zatem autostrada, można powiedzieć, jest częściowo zablokowana. Na A4 uwaga na obwodnicy Rzeszowa, dokładnie pomiędzy węzłami Rzeszów Północ a Rzeszów Wschód. Tutaj doszło do kolizji samochodu osobowego na kilometrze 578 i zablokowany jest lewy pas w kierunku Przemyśla. Poranne godziny szczytu cały czas oczywiście trwają w najlepsze w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej i to na odcinku kilkukilometrowym. Jedzie się na Krajowej 94 przed Krakowem od strony Olkusza, a także na obwodnicy Wieliczki. Podobnie na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na A4 pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów. Spory ruch obserwujemy także na drodze Krajowej 28, niedaleko Limanowej, a także Wadowic oraz na Krajowej 44 na wysokości Skawiny. A teraz droga krajowa numer 70 pomiędzy Łowiczem a autostradą A2. Tutaj mamy informację o bardzo poważnym, tragicznym wypadku niedaleko miejscowości Arkadia. Na 6 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy, ciężarówka i bus. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej godzinę temu. Mamy informację, że życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować, a 5 osób zostało rannych. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach i kierowany jest ruch na objazd na pobliskie drogi lokalne.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, my już mamy przygotowane tablice rejestracyjne, zresztą w naszej aplikacji już się pojawiły propozycje, za które bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Chociaż gdybyście mieli jakąś super łatwą albo super trudną, to myślę, że Mateusz będzie usatysfakcjonowany, bo to właśnie z nim za moment się połączymy i będzie walczył o nagrody.
2: No to czekamy. Gdyby ktoś miał jakąś propozycję odnośnie aplikacji, odnośnie tablic rejestracyjnych, to w aplikacji można je wysłać, tę krótką albo tę dłuższą.

0: i proszę, proszę, 22 minuty jeszcze do godziny 8. Grać trzeba. Tablice rejestracyjne gotowe, ale zanim te tablice, to jeszcze informacje od Was w naszej aplikacji.
1: Witam wszystkich kierowców. Trasa Białystok-Ełk w miejscowości Fasty. Wahadełko, musimy trochę postać. Pozdrawiam szerokości. Łukasz.
2: Tym bardziej, że dzisiaj trudne warunki pogodowe, słuchajcie, w wielu miejscach w Polsce pada i to jest ulewny deszcz, gdzieniegdzie, to szczególnie na południowym wschodzie kraju, występują burze. No i mamy zdarzenia w ruchu drogowym.
3: Dzień dobry, 173 km autostrady A1 w kierunku Łodzi, samochód osobowy przy barierkach środkowych, służby już są na miejscu. Pozdrawiam, Tomek Zwęczycy.
0: Ale leje.
2: 173 km A1 w kierunku Łodzi. Tam kierowcy, uważajcie. A teraz już, no właśnie, łączymy się z naszym dzisiejszym, kto wie, laureatem może. Mateuszu, jesteś?
4: Tak, jestem. Dzień dobry.
2: Trudne zadanie
4: dobry
2: przed tobą, bo słuchacze, no, przysłali nam ciężkie, jeśli chodzi o skalę trudności, tablice rejestracyjne. Ale co u ciebie? Pada?
4: Dok nie wpadało, od Pniew nie pada w drodze do Gorzowa.
2: No, szczęściarz, czyli na zachodzie trochę lepiej.
0: No, zdecydowanie.
4: Tak jest.
0: Słuchaj, no dobra, to nawet już nie zadaję tego pytania, czy chcesz łatwiejszy zestaw, czy trudniejszy, bo domyślam się, że trudniejszy, poza tym taki dzisiaj mamy.
4: Jestem na to skazany.
0: No, co zrobić, ale jestem też dobrze przygotowany, powiedz. Dobra, to co, jedziemy z grubej rury?
4: No, zapraszam, czekam.
0: DSW.
4: DSW, D to Dolnośląskie.
2: Dobrze, blisko ciebie.
4: DSW, powiat świdnicki.
2: Tak, pięknie. Dobra, to pierwsza zaliczona. Od Nowisia teraz SKL. Stefan, Krystyna, Lucyna.
4: Stefan, Krystyna, Lucyna.
2: No, jak byś na Dolnym Śląsku, to teraz na Śląsk Górny, tak? Zgadza się.
4: Śląskie. I jeszcze raz.
2: SKL. Stefan, Krystyna, Lucyna.
4: O kurczę, KL.
2: Powiem ci tak, podpowiedziałbym ci, no, ale nic mi się, nic mi się nie rymuje z Kłobuckiem, no.
4: Stawiam na powiat Kłobucki.
2: Tak,
4: w takim
2: niesamowite,
4: razie.
2: No prawda, to i bez podpowiedzi.
0: Aż genialnie, genialnie. Dobrze, to jeszcze jedna tablica, ostatnia dzisiaj. Masz komplet 3 punktów i zgarniasz wszystkie nagrody. Wydaje się prosta, ale może, no zobaczymy. ZZ.
2: O,
4: ZZ.
2: Siakaś nowa.
4: Z to zachodnio-pomorskie. Mm-hmm. I to chyba jest nowe oznaczenie Szczecina.
0: Bardzo dobrze.
2: Tak jest, tak jest.
0: Szaleństwo.
2: Dobrze, dobrze ci poszło. Fanfary były.
0: Brawo.
2: Przejmujesz antenę, pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
4: To jak zawsze tylko i wyłącznie syna Olgierda. Zawsze dla niego tutaj dzwonię po te, do tego konkursu i po nagrody.
0: No i pięknie.
2: Olgierd, pozdrawiamy.
0: To jeszcze zestaw gadżetów w twoje ręce wędruje. Wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej podróży i fajnie, że jesteś z nami. Dziękujemy.
4: Dziękuję, słucham zawsze jak tylko jestem w aucie i poza nim również.
0: Trzymaj się, do usłyszenia.
2: Szerokość.
4: Dobrego dnia, dzięki.

0: To już teraz zaglądamy do aplikacji i zaglądamy na południową obwodnicę Warszawy. Na światłach dziennych królują auta japońskie i auta koreańskie. Włącz światła, włącz myślenie. Pozdrawia Grzegorz w aplikacji.
1: I przychodzą kolejne tablice rejestracyjne, chociaż dzisiaj już rozstrzygnęliśmy naszą zabawę.
0: Ale dobrze, dobrze.
1: Są trzy, więc idealnie. Proszę, dla Kuby. CWA.
2: Ojeju, no to wiadomo.
1: Wąbrzeski. Dobrze. Kuba drugi, DOA.
0: DOA to...
1: Ołaski. Ja mam LWL. To się nie tak pisze, to się pisze LWG i to jest lewa w górę. W każdą sobotę od 6 do 11 w PRK Polskim Radiu Kierowców.
0: A co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców oczywiście najświeższe informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Było o południowej obwodnicy Warszawy, to ja wspomnę o północnej obwodnicy, czyli o ekspresowej ósemce. Tutaj mamy bardzo poważny kilkukilometrowy korek, zarówno pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku na zachód, ale także coraz więcej samochodów obserwujemy w przeciwną stronę pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego. Korkuje się także autostrada A2 przed Warszawą od strony Łodzi, pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki, Pruszków a Konotopa. Podobnie Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz droga krajowa nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym a Warszawą. A teraz województwo łódzkie i bardzo poważne utrudnienia po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 70 pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami. Niedaleko miejscowości Arkadia na kilometrze 6 doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i busa. 5 osób zostało w tym zdarzeniu rannych, a jedna osoba zginęła. Droga jest zablokowana w obu kierunkach i policja kieruje na objazd, na trasy lokalne. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Przypomnę, krajowa 70 w Łódzkiem jest zablokowana pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami. Na autostradzie A4 w województwie podkarpackim auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze dokładnie 550, to pomiędzy węzłami Sędziszów a Dębica Wschód. Zablokowany jest pas prawy, a także pas awaryjny w kierunku Krakowa. Jeszcze województwo małopolskie, autostrada A4, obwodnica Krakowa. Tutaj spory ruch, jak co rano o tej porze. Obserwujemy pomiędzy węzłami Kraków Południe, a Kraków Balice. I to w zasadzie w obu kierunkach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń

0: na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: To mamy punktualnie 8 na zegarze Polskiego Radia Kierowców.
1: Podglądamy oczywiście to, co dzieje się na mapie pogodowej, a pada i w związku z tym gdzieniegdzie są utrudnienia i zdarzenia w ruchu drogowym.
2: Witam. Droga numer 19 na Podkarpaciu w miejscowości Zarzecze w stronę Boguchwały. Tam jest zdarzenie drogowe, bus na dachu, policja i służba drogowa jest na miejscu. Powoli zaczyna się korkować w stronę Boguchwały. Pas troszkę jest zablokowany, ale póki co przejezdny. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy za informację. A i tak przy okazji, to jeżeli chodzi właśnie o Małopolskę, Podkarpacie, to w Małopolsce najchłodniej 9 stopni Celsjusza w Zakopanem, najcieplej na Podkarpaciu w Przemyślu prawie 18 kresek powyżej zera.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie duże i całkowite. Później w drugiej połowie dnia postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia. Wieczorem także rozpogodzenia się pojawią. No i przelotne opady deszczu. Początkowo także na północnym wschodzie opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie zanikające burze. Po południu miejscami także na zachodzie kraju burze będą się pojawiały. No i suma opadów na przykład na zachodzie czy na północy nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Mimo że pogoda się pogorszyła, zaczęło mocno padać, to temperatura raczej od wielu dni stoi w miejscu. Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju od 15 do 20 stopni Celsjusza, a chłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
1: A ciśnienie idzie w górę, teraz 996 hektopaskali pokazują barometry, w południe w Warszawie pokażą 1000 hektopaskali i potem dalszy wzrost ciśnienia atmosferycznego.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Ale ładnie zaczynamy tę godzinę.
1: Tak deszczowo. Tak jak na zewnątrz.
4: Pięknie.
0: Idealny podkład do tego, co za oknami waszych samochodów.
1: To wpisując się w ten klimat, kłaniamy się wam nisko. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i mówimy wam wspólnie
4: dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 8.
1: A teraz mobilki, mobilki. Zróbcie proszę miejsce na Krajowej Siódemce, na Ekspresowej Siódemce z Warszawy do Radomia i kawałek dalej. Tak patrzę na Kubę, sprawdziłbyś mi trasę?
2: No oczywiście, że tak.
1: Warszawa, Szydłowiec, a dokładnie Tor Jastrząb. A dlaczego? Bo tam właśnie dzisiaj 7. edycja targów transportowych for Poland. Na który się właśnie wybiera.
2: Ale co, jakieś parki krajobrazowe, narodowe?
3: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Przez Zegrze go dawaj, nie, przez Zegrze go.
2: Ja bym przez Mazury.
1: Posłuchajcie.
2: Tak pięknie jest
1: na Mazurę. Po 10 chcę wam opowiedzieć o najbardziej innowacyjnych produktach i usługach na tym rynku ciężkim. Mam 2 godziny, więc panie, poproszę o trasę szybko.
2: No mniej więcej 120 kilometrów masz.
1: Co na Siódemce?
2: Oprócz trudnych warunków atmosferycznych, aha, ale o tym mówicie, w tę stronę, w którą jedziesz, utrudnień nie ma.
1: O,
2: bo jakbyś jechał do Warszawy, no to by było co innego. Ale ty zawsze się umiesz od znowu stawić.
1: No to już po 10 For Poland na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców pod naszym patronatem.
3: A już za chwilę biała strzała z napisem Polskie Radio wystartuje spod budynku i właśnie w stronę toru Jastrząb będzie zmierzał Patryk Kuniszewicz, więc pilotujcie go i czekamy na informacje od was a propos S7 właśnie na tym odcinku. 11 minut po godzinie 8.
4: Dzień dobry. Jadę od Chyżne kierunku Gdańska, cały czas w deszczu oczywiście. Właśnie minąłem 4. rozkwaszoną na barierkach BMW. Mam apel do kierowców BMW. Zwolnijcie troszeczkę, bo wszystkie te BMW-ki wytłuczecie, a szkoda, bo to ładne auta. Pozdrawiam.
3: Ładne i dobre.
2: Tak,
1: tak.
3: Ale trzeba uważać. Ślisko, niebezpiecznie, więc zwalniamy.
5: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: My także mamy bardzo dużo informacji o kolizji samochodów osobowych. Wspomnę tylko o niektórych z tych zdarzeń drogowych na autostradzie A1, chociażby w województwie łódzkim i w województwie kujawsko-pomorskim. Auto osobowe uderzyło w bariery pomiędzy węzłami Kutno-Północa-Kowal. Na kilometrze 238 zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdańska. Natomiast pomiędzy węzłami Ciechocinek a Włocławek-Północ auto osobowe uderzyło w bariery na jezdni w kierunku Łodzi. I tutaj na kilometrze 173 zablokowany jest jeden pas, dokładnie lewy. Droga krajowa nr 70 pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Arkadia. Na kilometrze 6 doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i busa. I tutaj ruch nadal kierowany jest na objazdy na pobliskie drogi lokalne. Te utrudnienia mogą potrwać oczywiście jeszcze

0: kolejne godziny, także, także no, w miarę możliwości oczywiście najlepiej zupełnie omijać szerokim łukiem drogę krajową numer 70 pomiędzy Łowiczem właśnie a Skierniewicami. W województwie małopolskim utrudnienia i na obwodnicy Krakowa, i na A4, i na Zakopiance w Gaju i w Libertowie, i na drodze krajowej numer 52 pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami, i na drodze krajowej 94 pomiędzy Olkuszem a Krakowem. Wszystkie te utrudnienia oczywiście związane są z porannymi godzinami szczytu komunikacyjnego, ale oczywiście także w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi jedzie się dużo wolniej. I jeszcze województwo mazowieckie, ekspresowa siódemka pomiędzy węzłami Wołomin a Radzymin Północ. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Białegostoku. Tutaj także auto osobowe uderzyło w bariery.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
6: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Daria Zawiało przed chwilą na antenie Polskiego Radia Kierowców. No mamy nadzieję, że się dobrze z nami bawicie i dobrze wam się z nami podróżuje. Przypominamy, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy.
1: No i to międzynarodowy
0: jest,
1: jeszcze.
0: Tak, i to robi wrażenie i to już jakby budzi respekt, bo to nie jest tam jakieś święto lokalne, że po prostu tam gdzieś tam, nie wiem, w Wałbrzychu się na przykład bawią. Nie.
1: Oj, dlaczego Wałbrzych akurat?
0: No tak, jakoś przyszło mi do głowy, niech będzie. Byłem ostatnio. No dobrze, tylko po prostu jest międzynarodowy, więc my postanowiliśmy świętować. Świętować oczywiście z wami, więc chcemy was namówić na pewną zabawę i będzie to zabawa w skojarzenia.
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo się cieszę, że ci się podoba ten pomysł. Mam nadzieję, że wam również. Zabawa w skojarzenia polega mniej więcej na tym, że trzeba kojarzyć.
1: O! Dobrze się zaczyna.
0: Tak, ja mam trzy słowa, raczej my mamy trzy słowa, a wy musicie znaleźć czwarte, które będzie pasowało do pierwszego, do drugiego i do trzeciego słowa. I na tym polega właśnie ta zabawa w skojarzenia.
1: Teoretycznie są zasady proste.
0: Tak, ale praktycznie to zaraz się przekonamy. Więc aplikacja jak najbardziej się przyda w wersji tekstowej, w wersji głosowej. Więc takie pierwsze zestawienie i pierwsza trójka trzech słów do pokojarzenia, skoro Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to się bawmy. Wojsko, plac i parking, takie wymyśliłem.
1: A to trudne.
0: No tak mi się wydaje, ale zaraz może się okazać, że banalnie proste.
1: Wojsko,
0: plac
1: i parking.
0: I parking.
1: No dobra.
0: No to proszę bardzo, jeśli ktoś ma jakiś pomysł, jakie czwarte słowo będzie pasowało i do wojska, i do placu, i do parkingu, no to proszę bardzo, można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, można także nagrywać wiadomość głosową. Wojsko, plac i parking. Pierwsza trójka, pierwsze zestawienie z okazji między

0: proszę.
1: Wydawało nam się, że to banalnie proste. Wojsko, plac i parking. Takie trzy słowa i trzeba jakoś je połączyć czwartym, które będzie idealnie pasowało.
2: Znaczy, komu się wydawało, temu się wydawało. No, to po pierwsze.
1: Słuszna uwaga. Albo na przykład plac manewrowy, jak to kiedyś był i robił za parking, boisko, no i plac na przysięgę. No nie, nie, nie, nie chodzi o coś takiego. Dobrze. Defilada to jest wasza odpowiedź, która się pojawia w aplikacji, ale podoba mi się na przykład od Piotra. Dzień dobry. Dobra, to będzie... chodzi o park samochodowy. Nie, nie, właśnie nie chodzi o park samochodowy. Przypomnę, że te trzy słowa wojsko, plac i parking trzeba połączyć czwartym.
3: Wojsko, plac, parking. Ja bym do tego dołożył jeszcze musztra. Pozdrawiam, Daniel.
1: No właśnie.
2: No, musztra właściwie pasuje do tego ciągu i tyle.
1: A budka wartownika? Taka odpowiedź też się pojawiła w aplikacji. No nie, nie pasuje nam to kompletnie. Co jeszcze?
4: Do zabawy w skojarzenia kojarzy mi się słowo linia. Linia wojsk, linia na parkingu. No do tego placu ta linia tak średnio, ale powiedzmy, że może być obrysowany plac liniami.
1: No, może, może.
2: Średnio, faktycznie.
1: Gosia pisze, czy chodzi o auto? No nie, nie. Ale faktycznie no, można byłoby tak kombinować, że na parkingu są auta, na placu też są auta i w wojsku też są auta.
2: No więc, tak, no i no teoretycznie tak, w Polskim Radiu Kierowców zawsze auto to poprawna odpowiedź.
1: Nieważne jaki to konkurs, zawsze jak wysyłacie odpowiedź auto, to bardzo prawdopodobne, że wygracie. Wojsko, plac i parking. No to jeszcze chwilę potrzymamy was w niepewności i za chwilę rozwiązanie tej pierwszej trójki, a to wszystko w związku z tym, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc bawić się będziemy w najlepsze do godziny 10. A już teraz absolutnie konkretne, prawdziwe, sprawdzone informacje odnośnie ruchu drogowego.
5: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej piątce w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Gniezno Północ a Mieleszyn na kilometrze 7 auto osobowe wjechało w bariery i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Bydgoszczy. Do podobnego zdarzenia doszło na A1 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal. Na kilometrze 202 zablokowany jest jeden prawy pas w kierunku Łodzi. Mamy także utrudnienia na ekspresowej 8 w województwie mazowieckim pomiędzy Wołominem a węzłem Radzymin Północ. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery na jezdni w kierunku Białegostoku i na 14 kilometrze zablokowany jest lewy pas. Poranne godziny szczytu nie ustępują. Na innych trasach województwa mazowieckiego bardzo poważnie zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także zakorkowana jest ekspresowa 2, południowa obwodnica pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Ursynów i to w zasadzie w obu kierunkach. Cały czas przybywa samochodów na A2 przed Warszawą od strony Łodzi oraz na drodze krajowej nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Jeszcze droga krajowa nr 70 w Łódzkiem. Tutaj cały czas utrzymuje się blokada obu kierunków pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami, niedaleko miejscowości Arkadia. Doszło tam do tragicznego wypadku z udziałem ciężarówki i busa. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a 5 osób zostało rannych. Ruch kierowany jest na objazd na trasy lokalne.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To te trzy słowa, które jakoś trzeba pokojarzyć. Wojsko, plac i parking. Kombinujecie? Wojsko, plac, parking równa się Star 266. Taka odpowiedź się pojawiła.
2: A to też dobra, ładna, dobra właściwie.
1: Mateusz z Volvo proponuje, że to będzie poligon, czyli to będzie to czwarte słowo, które połączy te trzy. No nie, nie jest to poligon. Paweł z Gielce, dzień dobry, a może to będzie poligon, czyli kolejny poligon w naszej

aplikacji. No dobrze, defilada w wojsku, plac defilad w Warszawie i parking na placu defilad. Ładne, o, Grześku, ładne, dobre. No to za chwilę rozwiązanie, przypomnę trzy słowa: wojsko, plac i parking. Jakoś trzeba połączyć czwartym, które będzie idealnie pasowało do tych trzech.

0: Przypominamy, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc bawimy się w najlepsze, bawimy się w skojarzenia. Wojsko, placce i parking to pierwsze trzy słowa, które jakoś trzeba pokojarzyć czwartym słowem, które idealnie będzie pasowało do tych trzech. Dzień dobry, według mnie brakującym słowem będzie przysięga. Pozdrawiam, Marek ze Starii. No nie, nie będzie to przysięga. Koszary już były, tak, były. Czy to będzie na przykład czołg? Nie, to nie będzie czołg. Bardzo mi się podoba odpowiedź Bartka. Tarpan. Czyli honker, wiesz. No też nie. Lotnisko nagle się pojawiło. Skąd tutaj lotnisko?
1: Lotnisko.
0: Może faktycznie. Co jeszcze?
2: Dzień dobry. Wojsko, plac i co tam było? Parking. No jedyny wspólny mianownik to beton. Po prostu to beton. Pozdrawiam.
0: Ciekawy jestem, co by powiedział na to nasz kolega Patryk.
1: A właśnie.
0: Właśnie. Nie, no dobrze. To jest zła odpowiedź. Beton nie pasuje?
3: Cześć. Może chodzi o przysięgę, no bo w końcu zawsze na tym wielkim parkingu placu w wojsku odbywała się przysięga, a potem była gruba zabawa, a dzisiaj dzień zabawy, także szerokości dla wszystkich, pozdrawiam.
0: Proszę przyjść, mamo, na przysięgę,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak, no logika jest tutaj.
0: Jest, no to dobrze, to dla przypomnienia, wojsko, plac i parking, natomiast sporo także odpowiedzi, że oczywiście są to...
4: Cześć, z tej strony Jacek, Wrocław, stawiam na manewr, albo manewry, pozdrawiam, cześć.
5: No oczywiście chodzi o manewry. Pozdrawiam, Piotr z Toyoty.
0: No oczywiście, tak, chodziło o manewr, tak. Więc wszyscy ci, którzy odpowiedzieli właśnie w ten sposób, tak jest! Bo przecież Międzynarodowy Dzień Zabawy zobowiązuje. Tak jest, dokładnie. Chodziło o manewry. No to szybko tłumacząc, wojsko, no to wiadomo, w wojsku manewry wojskowe. To jest
1: oczywiste.
0: Plac, plac manewrowy.
1: No tak.
0: Który znamy doskonale i każdy go musiał katować. No i parking, na parkingu wykonujemy manewry. O, i proszę bardzo, tak to trzeba było rozwiązać. Dobra, podkręcamy trochę.
1: Jeszcze bardziej.
0: A jak? No, idźmy za ciosem, skoro Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to bawmy się w najlepsze, póki jeszcze na przykład nie dojechaliśmy do pracy i póki jeszcze nie trzeba wysiadać z samochodu, prawda? Silnik, kierownica i żakiet. No to banalnie proste jest. To już jest prościzna.
1: Niby prosta, a to trzecie słowo takie niepasujące.
0: Ten żakiet ci nie pasuje? No dobra, to jakie czwarte słowo będzie pasowało i do silnika, i do kierownicy, i do żakietu? Proszę bardzo, kombinujemy dalej. Czyli silnik, kierownica, żakiet. Jakie czwarte słowo będzie pasowało do tych trzech w aplikacji? Czekamy na rozwiązanie.

0: Z okazji Międzynarodowego Dnia Zabawy bawimy się z wami dzisiaj w skojarzenia. Silnik, kierownica, żakiet. To była taka trójka. Trzy słowa, które jakoś trzeba pokojarzyć czwartym słowem. No i sporo waszych propozycji, że na przykład rozwiązaniem będzie guzik. Dlaczego guzik? No bo guzik jest w żakiecie, guzik jest na kierownicy i guzik z jazdy, jak silnik padnie.
1: No to prawda.
0: To propozycja grzegorza. Bardzo ładne. Ale nie w tym skojarzeniu, nie chodziło mi o guzik. Ciekawa odpowiedź także od byka. To Mercedes.
1: O.
0: Bo ma silnik, no, ma kierownicę,
1: tak,
0: a kierowca lub pasażer, no, bucha elegancją.
1: A.
0: Też genialne, genialne. No dobrze, szukamy dalej w takim razie czwartego słowa, do której idealnie będzie pasowało do silnika, do kierownicy i do żakietu.
2: Łopatka będzie do tej kierownicy, żakietu i silnika pasowało. Marek.
1: Łopatka.
0: Łopatka?
1: Łopatka?
0: Żakiet? Łopatka?
1: No jakbyś jeszcze obiad powiedział,
0: no
1: to
0: właśnie
1: by pasowało.
0: To dziwne.
3: Dzień dobry, Tomek z Rzygu. Silnik, kierownica, żakiet. Kobieta za kierownicą. Ja inaczej tego nie widzę. Pozdrawiam, miłego dnia.
0: No to byłoby za proste.
1: Tak,
0: no.
1: Tak.
0: Faktycznie,
1: tak.
0: Żakiet damski, kierownica i silnik. A może?
4: Czy to chodzi o klapę? Tak w korku coś mi przyszło do głowy. Piotr z Toyoty.
0: Silnik, że przykryty klapą, że kierownica, że co? Że kierownica, klapa?
1: Właśnie.
0: Klapa,
1: właśnie.
0: Kierownica? Oj, nie.
1: Żakiet, no żakiet,
0: żakiet
1: to by pasował
0: jak
1: tak
0: najbardziej, ale szukamy w takim razie dalej. No i myślę, że to nagle myślałem, że takie łatwe, ale okazało się trudniejsze, niż mi się wydawało.
1: No silnik, łatwe, bo wymyśliłeś, no to dlatego.
0: A, dzięki, faktycznie. Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc dzisiaj gramy w skojarzenia. Silnik, kierownica, żakiet, proszę bardzo. No ale oczywiście także przyglądamy się trasom w Polsce.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S12 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Kurów Wschód a Nałęczów na 31 kilometrze doszło do kolizji ciężarówki. Dokładnie auto ciężarowe wjechało do przydrożnego rowu i mamy informację, że w kierunku Lublina trasa ekspresowa jest częściowo zablokowana. Informacja o tym zdarzeniu wyświetlona jest na znakach zmiennej treści i już teraz obserwujemy tam dość spore spowolnienie. Droga krajowa nr 70 w województwie łódzkim pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Arkadia. Tutaj na 6 kilometrze doszło do tragicznego wypadku busa i ciężarówki. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, 5 osób zostało rannych. Ruch kierowany jest nadal na objazdy. Zakorkowana i to bardzo poważnie jest ekspresowa 8 w Warszawie na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale zakorkowane są także inne trasy w regionie, chociażby Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą. I jeszcze województwo małopolskie, tutaj wspomnę o dwóch trasach. Cały czas poranne godziny szczytu jakby występują tam i w związku z tym zdecydowanie wolniej jedzie się w pobliżu Krakowa, na Krajowej 7, na przykład na północ od Krakowa, także na A4, ale także zakorkowana jest droga krajowa nr 49 pomiędzy Gronkowem a Nowym Targiem.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To te trzy słowa: silnik, kierownica i żakiet. Jakie czwarte będzie pasowało? Witam. Czy to będzie wieszak? Pozdrawia Piotrek ze Świdnicy. Wieszak?
1: Wieszak?
0: Ale czekaj.
1: Wieszak, wieszak. No
0: do kierownica, żakiet.
1: Do kierownicy pasuje?
0: No, no tak właśnie, tak średnio.
1: Jak kierownica jest koło kierownicy, wiesza koło kierownicy, to tak.
0: No dobrze, silnik, kierownica, żakiet. Wrócimy do tej zabawy na pewno jeszcze dzisiaj po 9:00.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, ależ obrodziło w odpowiedzi. No dobrze, kombinujemy, co to może być, jak połączyć te trzy słowa. Wydawało mi się, że to będzie banalnie proste. Silnik, kierownica i żakiet. Cóż to może być?
1: Dzień dobry, z tej strony Szymon. Odpowiedź na zagadkę to koło albo skrzynia. Pozdrawiam.
0: Niestety nie jest ani koło, ani skrzynia.
2: To jest Marek jeszcze raz. No dlaczego się panowie śmieją z łopatek? Łopatki turbiny, łopatki zmiany biegu przy kierownicy, łopatki żakiet. Jaki obiad? Śniadania we obiedzie, myślicie?
0: To ładne. No tak jakoś wyszło. No dobrze, to wrócimy za chwileczkę jeszcze do tej zabawy, Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc bawimy się w najlepsze. Pogoda, mam wrażenie, też się z nami trochę bawi i gra nam na nosie, bo trudne warunki dzisiaj pogodowe. Sporo tego deszczu, ale on na szczęście będzie odpuszczał. I nawet dzisiaj jeszcze wyjrzy piękne słońce. Gdzie konkretnie? No to jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, to dzisiaj będzie wyglądało to tak, że to zachmurzenie będzie duże i całkowite. Później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia. Wieczorem także pojawi się słońce i rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyły przez kawał dnia, a początkowo na północnym wschodzie także opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie mogą pojawić się burze. Po południu te burze przeniosą się na zachód kraju. No i tutaj suma opadów nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dzisiaj na przeważającym obszarze od 15 do nawet 20 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, chociaż okresami może być też porywisty. Wiadomo, że jak burza, no to i silne podmuchy wiatru do 65 km na godzinę nawet. No i ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1000 hektopaskali. No i na szczęście, to jest dobra informacja, przewiduje się wzrost ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
4: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
5: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9:00 Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim

0: Silnik, kierownica i żakiet, to te trzy słowa trzeba było połączyć czwartym. No właśnie, kombinacje alpejskie. Na przykład szefowa PRK w żakiecie kręci kierownicą jadąc autem z silnikiem do pracy.
1: No faktycznie to alpejska. Alpejska w czerwcu kombinacja.
0: To ładne. Co jeszcze?
2: Hej, PRK. Tu Marcin z Michałowa. Co do zagadki, to ja stawiam, że to będzie skóra, ponieważ silnik z żakietu to stunigowany silnik na przykład. Kierownica z żakietu, tak? Nawiązująca do tapicerki. No i skóra. Żakiet często też bywa ze skóry, tak? Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Strasznie, ale to strasznie pokrętna
1: bardzo,
0: logika.
1: Bardzo, bardzo, bardzo. Ale jakaś tam jest. Tak. Jakaś jest.
0: No to jeszcze drogowo. Droga krajowa nr 8 Dolnośląskie za miejscowością Bardo, 5 km w stronę Kudowy Słone. Stoi ciężarówka na ADR pod górę. Policja zablokowała drogę. Proszę o pilne przekazanie informacji. Pozdrawia Piotrek, więc przekazujemy. Krajowa 8. Będziemy się przyglądać tej trasie. Innym oczywiście też.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Jarocinem a Środą Wielkopolską niedaleko Nowego Miasta nad Wartą. Na kilometrze 333 ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Auto osobowe uderzyło w bariery na ekspresowej Trójce w województwie lubuskim, nieopodal węzła Świebodzin Południe. Na kilometrze 156 zablokowany jest prawy pas w kierunku Zielonej Góry. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. Do pożaru samochodu osobowego doszło na ekspresowej Piątce niedaleko Poznania, dokładnie pomiędzy węzłami Poznań Zachód a Konarzewo. Na kilometrze pierwszym, to są okolice miejscowości Głuchowo, zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie łódzkim na drodze krajowej nr 70. Tutaj nad ranem pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami doszło do tragicznego wypadku busa i samochodu ciężarowego. Trasa nadal jest zablokowana w obu kierunkach i policja kieruje na objazdy na trasy lokalne. Na trasie wojewódzkiej, trasie ekspresowej S12 pomiędzy węzłami Kurów Wschód a Nałęczów, to oczywiście w województwie lubelskim, ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu. Na kilometrze 31 mamy zwężenie w kierunku Lublina. I jeszcze województwo pomorskie, trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy mostem nad Martwą Wisłą a tunelem pod Martwą Wisłą w kierunku gdańskiego portu.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: To była reklama.

0: No i wyszło na to, że trochę łatwiej w tym drugim zestawieniu silnik, kierownica i żakiet, chociaż bardzo dużo takich odpowiedzi, jak na przykład skóra. Ktoś uparcie twierdził, że to będzie jednak skóra i próbował dofastrygować, można powiedzieć, do silnika tę skórę. No do kierownicy jak najbardziej, do żakietu jeszcze jakoś by to w miarę pasowało. Ale poza guzikami, także skórą i naszą panią dyrektor, która jedzie samochodem, bardzo mi się podobało, że szefowa PRK w żakiecie kręci kierownicą, jadąc autem z silnikiem do pracy. Genialne. Ale są też dobre odpowiedzi i to zdecydowanie cieszy.
1: Cześć. Wydaje mi się, że to będzie poduszka. Poduszka w kierownicy, poduszka pod silnikiem i poduszki w ramionach żakietu. Pozdrawiam, Bartek.
2: Cześć, tu Piotrek z Poszota. Czy chodzi o poduszki?
3: Dzień dobry. Rozwiązanie zagadki to poduszki. Są i w kierownicy, i w żakiecie, i w silniku. Pozdrawiam, Marcin z Lexusa.
4: Cześć, tu Łukasz. Moim zdaniem do kierownicy, silnika i żakietu pasuje poduszka.
0: No i właśnie, tak trzeba było sobie poradzić z tymi trzema słowami. Silnik, wiadomo, poduszka pod silnikiem, kierownica, poduszka powietrzna. No i żakiet, poduszki na ramionach. Wielkie brawa, pięknie. Ale poszło.
5: Poszło, ale rzeczywiście nie było takie łatwe.
0: Prawda?
5: Tak.
0: My spodziewaliśmy się, że będzie zdecydowanie prościej. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc bawcie się i kiedy się tylko dzisiaj wam to uda. W pracy też się można fantastycznie bawić. Za kierownicą również, bo przecież prowadzenie pojazdu to czysta przyjemność. No nawet jeśli trudne warunki pogodowe, a takowe dzisiaj właśnie mamy. Sprawdzimy zaraz Patrykowi, który podąża na Tor Jastrząb trasę. S7 z Warszawy. Tor Jastrząb to szydło. Więc jak tam tędy się jedzie, no te opady chyba się już trochę zmniejszyły, mniej pada w tamtym kierunku.
5: I tak myślisz?
0: Tak mi się wydaje,
5: no
0: z tego
5: to dobrze.
0: Widzę.
5: No to dobrze, bo jeżeli chodzi o drogową tutaj sytuację, to też raczej jest spokojnie, bo poranne godziny szczytu już powolutku odchodzą w przeszłość.
0: No i bardzo dobrze, to na pewno wrócimy jeszcze do tej trasy, a przede wszystkim wrócimy do Patryka po godzinie 10. Cóż ciekawego dzisiaj będzie działo się na torze Jastrząb? Bądźcie koniecznie z nami, słuchajcie bardzo uważnie. Natomiast jeszcze przed godziną 10 wrócimy do waszych pytań. Wasze pytania zadajemy Grzegorzowi Dudzie. To Grzegorz Duda codziennie po godzinie 9 na nie odpowiada, czyli wątki motoryzacyjne, oj, jak najbardziej.

0: 29 minut po godzinie 9 Polskie Radio Kierowców i wiadomość od Kanguro w aplikacji 11. Nowe Miasto Jarocin już jest drożna ta trasa.
1: O, bardzo dziękujemy
0: za tę informację. No to jeszcze jedna.
2: Mobilki na Zwężce w kierunku Łodzi na A1 na wysokości Torunia. Niestety duży mobilek nie zmieścił się na drodze, poszedł do rowu, tam wywlekł troszeczkę z tego rowu syfu na jezdnię, także ostrożnie tam, żeby ktoś następny się nie przejechał.
0: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Pamiętajcie, że dzisiaj intensywne opady deszczu w wielu miejscach w Polsce, więc drogi mogą być śliskie, więc nie przesadzajmy z prędkością. Dobra widoczność to absolutnie podstawa. Dzisiaj jeździmy na światłach mijania, nie na światłach do jazdy dziennej. Nie ma sensu i nie ma potrzeby uruchamiać przeciwmgielnych tylnych, więc no, to tak dla przypomnienia oczywiście. Co dzieje się na drogach? Sprawdzamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Cały czas droga krajowa nr 70 pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami jest zablokowana w obu kierunkach, dokładnie w miejscowości Mysłaków. Tutaj nad ranem bus czołowo zderzył się z ciężarówką i był to wypadek tragiczny. Życie jednej osoby nie udało się uratować, natomiast 5 kolejnych osób zostało rannych. Trasa jest zablokowana, a zatem ruch kierowany jest na objazdy. Mamy informację, że ten objazd poprowadzony jest pobliskimi drogami lokalnymi. Na trasie ekspresowej S12 pomiędzy węzłami Kurów Wschód a Nałęczów uwaga na jezdni w kierunku Lublina. Na kilometrze 31 jezdnia jest zwężona po kolizji auta ciężarowego. Natomiast na ekspresowej Trójce w pobliżu węzła Świebodzin Południe auto osobowe uderzyło w bariery na jezdni w kierunku Zielonej Góry. Na kilometrze 156 ruch odbywa się tylko jednym lewym pasem. Uwaga na drodze ekspresowej S5 niedaleko Poznania, dokładnie pomiędzy węzłami Poznań Zachód a Konarzewo. W związku z pożarem auta osobowego w okolicach pierwszego kilometra zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia. I pewne spowolnienie, nawet niewielki korek właśnie na ekspresowej 5 i ekspresowej 11 na obwodnicach Poznania obserwujemy i nawet na autostradzie A2 właśnie przed węzłem Poznań Zachód obserwujemy spore spowolnienia na odcinku właściwie ponad 2-kilometrowym. I jeszcze województwo małopolskie, autostrada A4. Tutaj obwodnica Krakowa była zakorkowana, teraz może nie jest zakorkowana, ale jest za tłoczona pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwilę pytanie od Marka. Marek zadał pytanie Grzegorzowi Dudzie. Dzisiaj będzie o świecach w silniku.

0: Informacje drogowe u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, co 20 minut, ale oczywiście także w naszej aplikacji. Jeśli zgłaszacie, to błyskawicznie przekazujemy te informacje innym kierującym. No, mamy zwężenie na A1, kierunek Gorzyczki. Z trzech pasów nagle robi się jeden. Pozdrawia Grześ z Toyoty. Pozdrawiamy Grzesiu. Bardzo dziękujemy za te informacje. A1, kierunek Gorzyczki. Wielkie dzięki. Kuba, kiedy ty ostatnio w swoim samochodzie wymieniałeś świece?
1: Świece?
0: Świece. Gdzie to jest? Gdzie to jest? W bagażniku?
1: To wiem gdzie, ale nie wiem. Właśnie nie pamiętam.
0: No
1: nie pamiętam.
0: I podobne rozterki ma Marek, który jakiś czas temu napisał w naszej aplikacji i zadał pytanie Grzegorzowi Dudzie, który odpowiada na wszystkie wasze motoryzacyjne pytania codziennie po godzinie 9. Co jaki czas powinienem wymieniać świece w swoim samochodzie? Niby banalnie proste pytanie, ale odpowiedź jest dość złożona. No to Grzegorz Duda.
2: U diesla mamy świece żarowe, czyli wymieniamy je wtedy, kiedy zazwyczaj zasygnalizuje nam to komputer, czy zaświeci się kontrolka, że świece nie grzeją. Natomiast jeżeli jeździmy starszym dieslem, no to wtedy może zacząć, jak to mówią u nas, kulawić przy odpalaniu. Czyli wiemy, że pierwszy trzeba się zainteresować, jak kuleje silnik, że któraś świeca nie domaga. Natomiast też pamiętajmy o jednej rzeczy. Dlaczego powiedziałem, że zazwyczaj czekamy, aż się wyświetli błąd świecy? Natomiast jeżeli silnik coraz gorzej nam pali i zaczynamy sobie wmawiać, że to już jego wiek i on będzie w zimie ciężko odpalał, to pamiętajcie, że świeca, mimo że nie rejestruje błędu, mimo że grzeje, to nie grzeje w tym miejscu, w którym powinna, bo ona też się zużywa. I warto wykręcić taką świecę żarową, zobaczyć, jak ona wygląda. Można ją sprawdzić, albo jechać do mechanika, sprawdzić na przyrządzie, zobaczyć, czy ona grzeje całością, czy już na przykład czubek nie grzeje w ogóle. Zmienić i zazwyczaj będzie dobrze. Czyli tutaj w dieslu te świece są tylko rozruchowymi świecami. Natomiast w benzynie pamiętajmy jedną rzecz. Jest interwał, który określa życie świecy zapłonowej. Są samochody, które na świecach mogą przejechać 50-60 tysięcy kilometrów, natomiast są takie, które 25. I tutaj jest ciężko określić. Sprawdźcie instrukcję, sprawdźcie po numerze nadwozia, co jaki czas, i pamiętajcie o tych świecach, bo ten temat fajnie, że został poruszony, dlatego że zapominamy, dopóki auto jedzie. Natomiast mówimy, a zaczął mi dużo palić, a coś, kurczę, jest słaby ten samochód, a to są tak banalnie proste rzeczy, że wcale to nie musi być problem silnika, nie musi być problem elektroniki, tylko właśnie tych świec, które kosztują 100 parę dziesiąt złotych zazwyczaj, i samochód wraca do życia. Pamiętajcie, że to jest iskra, to jest zapłon. Ta iskra, jak jest odpowiednio duża, odpowiedniej energii, którą jest w stanie cewka wygenerować, a to gwarantuje właśnie świeca, powoduje to, że jak iskrzymy, lepiej odpalamy, mamy lepszego kopa, proces spalania jest czystszy tak naprawdę, no i ten samochód zaczyna żyć, mówimy, kurczę, z powrotem jest jak nowy, a zapomnieliśmy przez 100 tysięcy świece zmienić, i to jest bardzo częsty objaw. 100 tysięcy nennych świecek zapomnieliśmy, przecież jeździ.
0: No to proszę o tym pamiętać, przypominał o tym Grzegorz Duda. Jeśli wy macie pytania do Grzegorza, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mu te pytania zadawać. W naszej aplikacji można pisać, można się nagrywać. Pytanie do Grzegorza Dudy. On wróci jutro po 9:00.

0: 10 minut jeszcze zostało nam do godziny 10. No i oczywiście informacje drogowe u nas co 20 minut. To tym razem zaczynamy od A1.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na śląskim odcinku autostrady właśnie A1 pomiędzy węzłami Gliwice-Sośnica a Knurów mamy spore utrudnienia w kierunku Gorzyczek. W związku z pracami remontowymi jezdnia jest tam zwężona na fragmencie prawie kilometrowym, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. I obserwujemy tam dość spory korek. Na trasie ekspresowej S12 uwaga w województwie lubelskim, gdzie pomiędzy węzłami Kurów Wschód a Nałęczów na kilometrze 31 auto ciężarowe wjechało do przydrożnego rowu. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Lublina i tam także pewne utrudnienia i problemy z płynną jazdą obserwujemy. A teraz województwo łódzkie i droga krajowa nr 70. Ona jest cały czas zablokowana pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami, gdzie w miejscowości Mysłaków doszło do tragicznego wypadku busa i ciężarówki. Przypomnę, jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a 5 osób zostało rannych. Do tego zdarzenia doszło po godzinie 6 rano, a zatem już prawie 4 godziny. Trasa jest tam zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze ekspres piątka w województwie wielkopolskim. Pomiędzy węzłami Poznań-Zachód a Konarzewo doszło do pożaru auta osobowego. Mamy tam zwężenie w kierunku Wrocławia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To czekamy na informacje od Was. Jeśli coś dzieje się na Waszej trasie, to można o tym napisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można także nagrać wiadomość głosową i 22 513 11 11.

0: No to mamy jeszcze 5 minut do godziny 10.
1: I Mistera Reina też.
0: Tak jest. A wiecie, co dzisiaj jest?
1: No deszcz.
2: Dzisiaj to tak zawiewa nie, od dołu i tak uderza no, ten wodą w twarz jeszcze.
0: Pozytywnie.
1: Przez piątek.
0: To po pierwsze, a po drugie dzisiaj mamy międzynarodowy, czyli nie byle jaki dzień zabawy. Więc bawić się proszę dalej.
2: Znaczy, to wiesz, my to w ogóle dzień jak codzień.
0: O właśnie! I tak właśnie będzie po godzinie 10. Dagmara Kowalska, Piotr Chwilan będą oczywiście z wami, a ja do was wracam punktualnie o godzinie 6 już jutro.
1: Zobaczymy.

0: Na zegarze już prawie godzina 10:00. Prawie. To nam w ogóle nie przeszkadza, żeby przedstawić prognozę pogody.
1: Nie, zdecydowanie. Zwłaszcza, że jest jak jest i chyba potrzebujemy trochę ciepła.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, dzień dobry, kawo, macho, czy jakikolwiek inny napoju, który nas troszkę pobudzisz. Mamy dzisiaj czwartek i już godzinę 10:00 na zegarach. W wielu regionach kraju nadal dominują chmury, miejscami występują opady deszczu. W Warszawie tego deszczu jest naprawdę dużo.
0: Najbardziej pochmurne miejsca i też sporo tego deszczu na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach. Tam wciąż utrzymują się właśnie opady, a miejscami także zanikające burze.
1: Wyraźna poprawa pogody postępuje natomiast od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej. Poprawa, pojawia się tam też coraz więcej przejaśnień w związku z tym, które w kolejnych godzinach będą obejmować kolejne regiony.
0: Deszcz nie odpuszcza także na Pomorzu, Kujawach i w części Wielkopolski. Tam nadal możliwe są przelotne opady.
1: A temperatura dzisiaj umiarkowana na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz w rejonach podgórskich od 13 do 15 stopni.
0: A w centrum na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie od 17 do 20.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jak dla mnie to jakieś 5,5 stopnia jest w tej chwili.
0: No dobrze. Ciekaw jestem, jak sobie radzicie w tych deszczach z tą niższą temperaturą. Czy jest kawa w termosie, czy jakieś inne rzeczy, na przykład częstsze postoje, kiedy jesteście w trasie. Dajcie znać w naszej aplikacji. Zaczynamy nasze spotkanie.
1: Na pewno.
0: Jesteśmy w trasie. Piotr Firan.
1: Tak, Mara Kowalska.
0: Ruszamy.
1: Coś się stało.

0: No może i nie. No, dlatego my jesteśmy w takim razie.
1: A to się wyjaśniło, po co tu jesteśmy i dlaczego.
0: Właśnie, bardzo to jest proste w interpretacji. Ten znowu milczy, ja nie wiem, co tu się dzieje.
1: Bo myśli, deszcz pada. Piotr jak myśli, to nie mówi, nie, albo no, odwrotnie.
2: Ja już mam przygotowane kolejne rzeczy, ja już jestem, już jakby antycypuję, tak?
0: A, no dobrze, dobrze. Dał głos, znaczy się żyje, możemy jechać na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas dosyć spore przedpołudniowe już spowolnienia obserwujemy w województwie mazowieckim, chociażby na autostradzie A2 przed Warszawą od strony Łodzi, także na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej numer 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. I oczywiście zakorkowana jest trasa ekspresowa S8 w samej Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta w kierunku zachodnim. Utrudnienia i to dosyć poważne po tragicznym wypadku na drodze krajowej numer 70 w województwie łódzkim pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami w miejscowości Mysłaków. Tutaj doszło po godzinie 6 rano do czołowego zderzenia busa i ciężarówki. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a 5 osób zostało rannych. Droga jest nadal zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje na objazd na trasy lokalne. Na trasie ekspresowej S12 pomiędzy węzłami Kurów Wschód a Nałęczów ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu na kilometrze 31. Jezdnia jest tam zwężona w kierunku Lublina. Dokładnie ruch możliwy jest tylko lewym pasem. Jeszcze województwo śląskie, autostrada A1. Tutaj no niestety korek cały czas się utrzymuje i to dosyć spory pomiędzy węzłami Gliwice-Sośnica a Knurów. Na jezdni w kierunku granicy państwa, czyli w kierunku Gorzyczek, trwa remont i jezdnia jest tam zwężona. Dodatkowo obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy zagadkę, jak to zwykle na rozgrzewkę. Czwartek dzisiaj i jesteśmy już po połowie tygodnia, zbliżamy się do weekendu.
0: No taki przed piątek, nie?
2: Jeśli chodzi o przywrócenie się do ustawień fabrycznych, czyli takie dobre działanie, to oczywiście zagadka na pewno się przyda, żeby się rozgrzać. Mamy podpowiedzi, wy zgadujecie, o co chodzi. Pierwsza podpowiedź jest następująca. Ta rzecz potrafi odmienić atmosferę podróży.
0: O,
2: i
0: tak.
2: O co może chodzić, to
0: może
2: czekamy
0: wpływać, tak.
2: W aplikacji naszej.

0: A my za moment przenosimy się na tor Jastrząb. Patryk Kuniszewicz jest na targach transportowych. No właśnie. I za moment gość i opowie o tym, co dzieje się na miejscu. Dagmaro, tak?
1: Tak, rzeczywiście będziemy się przenosić na tor Jastrząb. Tam dzisiaj ważne targi. Targi transportowe, które przede wszystkim mają nas wprowadzić w to, co dzieje się w tym świecie, a ponieważ my nadajemy dla was, moi drodzy, dla kierowców, którzy też często pracują w branży transportowej, to idealnie powinno zadziałać i dać wam pewnie nowe wiadomości, bo z takimi pewnie spotkamy się dzięki spotkaniu z Patrykiem Kuniszewiczem. Dzień dobry, czy się słyszymy? Nie.
0: Nie słyszymy się, więc za moment się usłyszymy, zagrajmy.

0: Targi Four Poland na stałe wpisały się w kalendarz jako branżowe największe targi transportowe w Polsce. Jakość, profesjonalizm, ambicja napędzają do ciągłego rozwoju, a na miejscu, czyli na torze Jastrząb, jest nasz wysłannik, czyli Patryk Kuniszewicz. Dzień dobry.
1: Halo, halo, dzień dobry. Tak, Patryku,
2: super.
1: Łącza zamokły, ale już odmokły.
2: A tak u nas ma

0: powoli suszarkę.
1: Słuchajcie,
0: właśnie.
1: Dlatego, że jak wyjeżdżałem, a jeszcze o godzinie 8 z studia PRK Polskiego Radia Kierowców, sam sobie sprawdzałem trasę i Kuba Domoracki mi w tym pomagał, właśnie jak S7 wygląda, to teraz już jest obiecująco. Chmury ciemne, co prawda nad naszymi głowami, ale przestało padać, tor schnie, więc za chwilę zaczną się jazdy pokazowe, a sprzętu ciężkiego tutaj naprawdę nie brakuje. Które to są targi? Następne po 6, powiedziano mi, czyli 7. A więc można powiedzieć, że szczęśliwa 7 nam będzie towarzyszyła. Wojciech Sidoruk, Fuel Management Team Leader Volvo Trucks Polska obok mnie. Cześć czołem.
2: Cześć czołem.
1: No to musimy wprowadzić wszystkich, bo tak, jeżeli chodzi o targi for Poland, to my się spotykamy po raz 7 i robi to wrażenie, bo z S7 z daleka nas widać. Mnóstwo namiotów, mnóstwo sprzętu ciężkiego. Co się będzie działo?
2: Dokładnie tak. Te targi widać już z trasy S7. Wszyscy tutaj przyjeżdżający, szczególnie właśnie samochodami ciężarowymi, trąbią, pokazują, że nas jesteśmy widoczni. To, co się dzisiaj tutaj będzie działo, mamy przede wszystkim bardzo dużo wystawców, są to przede wszystkim firmy zabudowujące, firmy wspierające transport, różnego rodzaju zastosowania transportowe, rozwiązania, nowinki techniczne i tak dalej, i tak dalej. Volvo Trucks również przygotowało kilka ciekawych atrakcji podczas tych targów. Będzie dzisiaj można przejechać się chociażby samochodami elektrycznymi, samochodami ciężarowymi. To nie są zwykłe jazdy po parkingu, to są prawdziwe przejazdy po realnej trasie. Będzie można sprawdzić swoje umiejętności na płycie poślizgowej, spróbować opanować niekontrolowany pojazd. Wjeżdżamy ciągnikiem na szarpa, który faktycznie daje naprawdę niesamowitą adrenalinę i emocje podczas takiego przejazdu.
1: Czyli moc, możliwości, a przy okazji bezpieczeństwo, doskonalenie techniki jazdy, tylko właśnie, bo Wojtek nie powiedział, tutaj DMC powyżej 3,5 tony, wyłącznie.
2: Tylko i wyłącznie, tak jest. Wszystkie samochody, które dzisiaj są do jazd, które będziemy testować, są to samochody powyżej 3,5 tony, niektóre są nawet załadowane, czyli dzisiaj taki przejazd, to będzie można poczuć naprawdę, jak, co czuje kierowca podczas takich codziennych przejazdów i transportów.
1: W porządku, wiesz co powiedziałeś o elektrykach, ja tutaj widzę też, że sporo kabin, które są specjalnie pochylone, wszystko po to, żeby oszczędzać paliwo. My dzisiaj o tej ekonomii i ekologii też będziemy dużo mówić, prawda?
2: Tak jest, jak najbardziej. Volvo Trucks bardzo niedawno wprowadziło bardzo ciekawe rozwiązania. Samochody takie paliwooszczędne, samochody typu aero, po to, aby jeszcze bardziej oszczędzać paliwo i obniżać emisję CO2.
1: W porządku, w takim razie, słuchajcie, my tutaj dzisiaj sporo opowiemy o tym wszystkim, co dzieje się w transporcie, jakie są trendy, jakie innowacje w najbliższym czasie nas czekają. Jesteśmy, bo w zasadzie już wystartowaliśmy, od 10 do?
2: Do 10.30.
1: Nie, to my? Nie, całe targi, ja mówię o targach for Poland, do 18?
2: Tak, targi będą dzisiaj do godziny 18.
1: Okej, okay. I oprócz tego mnóstwo takiej wiedzy, co my konsumenci z tego mamy, ale do tego za chwilę wrócimy. Bardzo Ci gorąco dziękuję. Także targi for Poland rozpoczęte pod patronatem PRK Polskiego Radia Kierowców, a szczegóły tego, co na miejscu na Autodromie Jastrząb, na bieżąco na naszej antenie.
3: No od Patryka Koniszewicza dodajmy tylko.
0: Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na więcej. Do usłyszenia.

0: music.
1: Ale my też jesteśmy muzyką, można powiedzieć. Jeśli chodzi o informacje na przykład drogowe, to nasi słuchacze opowiadają o tym, co dzieje się na drogach.
0: Tak?
2: Halo, halo, Mietku, halo, halo, Franku. Jak mi słyszysz, Mietku? Bardzo dobrze, Franku. Aczkolwiek tu Wojta z Pawika. Autostrada A2 w kierunku Torunia na 272. Na zjeździe piątek. No niestety, tu się rozbiło autko dzisiaj rano i właśnie je zabierają. Już stoi na lawecie. Ekipa jeszcze jest, aczkolwiek zwężenie nadal istnieje. Dalej! Bramownice od węzła piątek już niedługo będą czynne, bo właśnie była ekipa. Pościągane są już czarne folie ze znaków, także tutaj będzie kolejny odcinkowy pomiar prędkości w kierunku Torunia. Tak, to mówiłem ja i pozdrawiamy serdecznie oczywiście ciocię Dagusię, wujka Piotra, no i oczywiście redaktorza Kuby. Tutaj mówiłem ja, terenowy redaktor z dzisiejszego dnia.
0: Halo, halo, Wojtku, jak się słyszymy? Halo, halo.
3: Bardzo dobry redaktor. No
1: właśnie,
3: tak,
1: że mamy takiego
3: przyjmie
1: terenowego redaktora.
3: Tak, to prawda. I można jak na Zawiszy polegać.
0: Tak, tak, zawsze, zawsze da informację, co
3: to
0: się dzieje.
3: To co, może ruszajmy.
1: Sygnał, tak, poprosimy tak, Dagmaro, proszę.
0: Ale proszę.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas zakorkowana jest autostrada A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Gliwice-Sośnica a Knurów, gdzie na jezdni w kierunku granicy państwa mamy zwężenie i ograniczenie prędkości. I te utrudnienia oczywiście związane są z pracami remontowymi. I pomimo, że poranne godziny szczytu już za nami, to nadal utrzymuje się tam korek. W województwie mazowieckim także dość trudna sytuacja drogowa cały czas, bo mamy bardzo dużo korków, mimo że już bliżej 11. No ale co z tego, jak ekspresowa ósemka jest zakorkowana niemal tak samo jak o godzinie 9 pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także w przeciwną stronę pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego. Zakorkowana jest także Krajowa Siódemka niedaleko Czosnowa, Dziekanowa Leśnego, Łomianek i Warszawskich Młocin, a także Krajowa 79 niedaleko Piaseczna i miejscowości Żabieniec, i to zarówno w kierunku Góry Kalwarii, jak i w stronę Warszawy. Krajowa 70 jest zablokowana na odcinku Łowicz-Skierniewice, gdzie w miejscowości Mysłaków doszło do czołowego zderzenia ciężarówki i busa. Był to wypadek tragiczny, jedna osoba zginęła, a 5 osób zostało rannych i nadal ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie drogi lokalne. Do tego zdarzenia doszło po godzinie 6 rano, a zatem już ponad 4 godziny temu. I jeszcze województwo lubelskie, trasa ekspresowa S12. Pomiędzy węzłami Kurów Wschód a Nałęczów ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu. Mamy tam zwężenie w stronę Lublina, a chodzi o kilometr 31.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to mamy pierwszą podpowiedź. Ta rzecz potrafi odmienić atmosferę podróży. Słuchamy.
5: Dzień dobry. Odpowiedzi na postawioną zagadkę.

0: atmosferę może odmienić polskie radio kierowców. A zatem to jest prawidłowa odpowiedź. Dobrego, słonecznego dnia, bo na zachodzie Polski takowym jest. Trzymajcie się, Mateusz.
1: Ale macie dobrze. Ale wam macie dobrze, Mateuszu. I w ogóle powiedział to polskie radio kierowców, tak jakby, no nie wiem, wygrał coś.
2: No i ja bym odpowiedź zaliczył na waszym miejscu.
3: No my zaliczamy,
2: wszystko się zgadza.
3: Nie, zaliczamy chwileczkę, ale nie o to dzisiaj chodzi w zagadce.
2: No to jest dobra odpowiedź, ale nie na to
3: pytam, że przypadło mi dzisiaj w udziale ściągnięcie was na ziemię. Zresztą,
2: dzień jak co dzień.
1: Dzień jak co dzień, tak.
3: Dobrze, druga podpowiedź. Zwykle znajduje się w kabinie auta, czasem na desce rozdzielczej.
1: O.
3: Łyka, wyjedziemy.
1: A ja dzisiaj widziałam na przykład na tyle motocykla.
3: Dagmara, przestań podpowiadać za dużo. Naprawdę.
1: Dobra, niech wam

0: mówię pas.
1: A my wręcz przeciwnie, nie mówimy pas, my się dopiero rozkręcamy.
2: Targi for Poland, Patryk Kuniszewicz. No właśnie, w tirze czy poza tirem, czy w ciągnik siodłowy, tak powinienem powiedzieć, bo to są duże auta.
3: Tak, ciągnik siodłowy wyłącznie, albo cały zestaw, chociaż tutaj zestawów na razie nie widzę, ale ciągników siodłowych jest bardzo dużo. No i to, co najważniejsze chyba, skoro powiedziałem, że te targi branży transportowej for Poland, które odbywają się po raz 7, Autodrom Jastrząb, to właśnie tutaj jesteśmy przez cały dzień pod patronatem Polskiego Radia Kierowców, to tak naprawdę okazja do tego, żeby porozmawiać o tym, co nowego w branży, o tych innowacjach. Maciej Cirzyński, product manager Volvo Truck Polska, jest razem ze mną, czołem.
4: Cześć Patryk, dzień dobry Państwu.
3: Opowiadaj w takim razie, co nowego, co ciekawego, co ta branża przynosi, jeżeli chodzi właśnie o innowacje.
4: Na targach for Poland prezentujemy nasze nowinki techniczne, prezentujemy samochód elektryczny z nowym układem napędowym oraz na razie wirtualnie prezentujemy naszym klientom i firmom współpracującym nowe serce naszego pojazdu.

0: nowy silnik diesla i nowy silnik zasilany LNG, który wejdzie do produkcji od roku 2027.
1: No, czyli idziemy w ekologię.
0: Cały czas. Główna wartość Volvo.
1: Chociaż zastanawiam się, bo wiesz tak, nawet jadąc tutaj, dużo już mówimy o elektromobilności w transporcie ciężkim, ale jeszcze bardzo mało ciągników siodłowych z zieloną rejestracją widać na polskich drogach.
0: To prawda, robimy co możemy, prezentujemy cały czas nowe rozwiązania, które mają przewagi względem konkurencji. Od jesieni tego roku będziemy dostarczali samochody elektryczne z nowym napędowym.
1: Pozdrawiają nas!
0: Cały czas.
2: Tak, dajcie
0: cały czas
2: spokój, ludzie, no. Dlaczego nas straszycie?
0: Będziemy dostarczali samochody z nowym układem napędowym, mające zasięg do 700 km, więc mam nadzieję, że te bariery niskiego zasięgu, które klienci przy rozmowach handlowych podnoszą, jesteśmy w stanie już zlikwidować.
1: Czekaj, zasięg, to jest słowo klucz. A jakie dzisiaj mamy zasięgi?
0: Troszeczkę niższe.
1: Ale ja pytam bardziej o to, jaką trasę jesteśmy w stanie ciągnikiem siodłowym pokonać, jeżeli chodzi o te kilometry. Doszliśmy już do...
0: W tej chwili około 400 km, na jesieni około 700.
1: Okej, okay. I to już będzie można te 4 godziny jechać do pasów z 45-minutowej, potem widzę taki naprawdę mocny woltaż i ładujemy, ale to pewnie pieśń przyszłości. Teraz pytanie, mówimy cały czas i pewnie kierowcy zawodowi uśmiechają się słuchając tego, ale co my, konsumenci, z tego mamy, że chwalimy się innowacjami, że ta branża się rozwija i cały czas to nowe rzeczy się pojawiają na rynku.
0: Dążymy do doskonałości. Dążymy my jako producenci pojazdów ciężarowych, jako producent pojazdów ciężarowych, ale do doskonałości dążą prezentujące również dzisiaj swoją ofertę firmy zabudowujące, czyli produkują zabudowy specjalistyczne, po prostu coraz lepsze, coraz bardziej doskonałe, po to, żeby ten transport był po prostu coraz bardziej efektywny tak naprawdę.
1: Ale popraw mnie, czy się mylę. To się potem przekłada na cenę na przykład na półce, no bo jednak to właśnie te zestawy przywożą produkty do sklepu.
0: Dokładnie tak. Jeżeli produkujemy produkt, który ma coraz niższe zużycie paliwa, coraz niższą emisję CO2, dzięki czemu ma coraz niższe opłaty drogowe, chociażby za granicą, no to jesteśmy w stanie potem zaoferować niższą cenę transportu, w konsekwencji niższą cenę na półkach.
1: A czy ten wyścig zbrojeń cały czas trwa w branży transportowej?
0: Cały czas. Dlatego to, od czego zacząłem swoją wypowiedź, prezentujemy nowe silniki znowu po to, żeby wyprzedzić konkurencję.
1: Maciej Ciżyński, Product Manager Volvo Truck Polska. No i o tych innowacjach, o tym wszystkim, czym ta branża transportowa stoi, dzisiaj na antenie PRK przez cały dzień.
2: Bardzo dziękujemy za ten sygnał trochę mniej, bośmy się bardzo przestraszyli.
3: Ależ tak.
1: Obudka.
2: Tak, lepsze niż kawa.
3: Patryk, ale ja mam nadzieję, że będzie tak, że ty wejdziesz do kabiny, że wypróbujesz leżankę i tak dalej, sprawdzisz, czy są jakieś nowe metody robienia sobie herbatki.
1: Wiesz,
3: w drodze.
1: Co? Tak, chociaż bardziej interesuje mnie kierownica, zabrałem swoją kategorię C, więc też mam ochotę się przejechać i doświadczyć.
3: Super,
1: troszeczkę.
3: Bardzo fajnie.
2: No to trochę
1: podziwiania świata z wysoka.
3: No to kolejne odcinki przed nami. Patryk Kuniszewicz na miejscu targi 4Poland. Pozdrawiamy i do usłyszenia.

0: Będzie soczyście, bo taką soczystą zagadkę dzisiaj wymyślił Piotrek. No i mamy podpowiedzi, tak?
1: Mm-hmm. Ta rzecz potrafi odmienić atmosferę podróży. Zwykle znajduje się w kabinie auta, czasem na desce rozdzielczej. Dwie podpowiedzi za nami. Mm-hmm. Słuchamy.
2: Prawdopodobnie będzie to odświeżacz powietrza, który pasuje i jest wybierany zawsze indywidualnie. I on może poprawić atmosferę.
0: No tak.
1: Tak, ale mamy też klimatyzację od Grzegorza z Góraszki. Mamy od słuchacza oczywiście tutaj, tak przewidywaliśmy, że może to nastąpić, że zjedzenie grochówki dzień wcześniej też może odmienić atmosferę podróży.
0: Może.
1: Nie wiem, czy akurat o takie odmienienie atmosfery nam chodzi, ale
0: nie,
1: no cóż.
0: To jest przyjemne odmienienie.
1: To ma być, to ma być przyjemne odmienienie podróży i pozytywnie wpływa, ale może są też tacy, którzy lubią taką atmosferę. Mamy także na przykład informacje o tym, mój kolega Radziu dziś odbiera BMW. Myślę, że w takim dniu deszcz nie straszny.
0: No, zwłaszcza jak ma tylny napęd. Chociaż wiecie co? Dzisiaj naprawdę bardzo mocno trzeba uważać, bo nawet jeśli nie macie tylnego napędu, to można się poślizgnąć. I oczywiście mówimy o takim uślizgu, który jest nieplanowany, tylko po prostu przy takich warunkach i w takich warunkach wszystko się może zdarzyć. Uważajmy.
1: Wracając do zagadki, ta rzecz potrafi odmienić atmosferę podróży. Mhm. Zwykle znajduje się w kabinie auta, czasem na desce rozdzielczej. I trzecia podpowiedź, nie ma wpływu na silnik, ale ma wpływ na kierowcę.
0: O, właśnie.

0: I Jakub Domoracki w naszym studiu ponownie i ponownie sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dosyć poważne utrudnienia na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim na wysokości Torunia, dokładnie na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Mamy informację, że na kilometrze 147 doszło do zderzenia z udziałem auta ciężarowego między innymi i ruch na remontowanym odcinku odbywa się tylko jezdnią prawą po jednym pasie w każdą stronę. A zatem no, te utrudnienia tam i w kierunku Gdańska, i w kierunku Łodzi. I w tej chwili obserwujemy tam pewne spowolnienie. Nie są to jeszcze korki, ale no, zawsze mogą się pojawić, ponieważ tych korków w naszym kraju nie brakuje. Mimo że właśnie już jest dawno po porannych godzinach szczytu komunikacyjnego, ale na przykład w województwie mazowieckim nadal bardzo poważnie zakorkowane są główne arterie w tym województwie i S8 w Warszawie i Krajowa 7 na północ od Warszawy i autostrada A2 niedaleko Grodziska Mazowieckiego i droga krajowa nr 61 na odcinku Zegrze Legionowo-Jabłonna Warszawa. Krajowa 70 jest zablokowana w miejscowości Mysłaków, to pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami, gdzie na kilometrze 6 nad ranem doszło do tragicznego wypadku busa i ciężarówki. Ruch kierowany jest tam na objazdy. A1 jest zakorkowana w województwie śląskim, pomiędzy węzłami Gliwice-Sośnica a Knurów w kierunku Gorzyczek. Tutaj przypomnę, na fragmencie ponadkilometrowym jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona i ma to oczywiście związek z remontem. Jeszcze wspomnę o jednej trasie w naszym kraju, dosyć charakterystycznej trasie, o Zakopiance. Na fragmencie podhalańskim przybywa samochodów, zarówno w kierunku Zakopanego, jak i w stronę Krakowa, zwłaszcza na fragmencie podhalańskim, niedaleko Szaflar, Bańskiej Niżnej, Białego Dunajca i samego Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Na zegarze już prawie godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Rozpogodzenia od zachodu, zresztą mówił o tym nasz słuchacz, że tam nawet słonecznie w niektórych miejscach, chociaż jeżeli popatrzymy sobie na mapę pogodową aktualną, to jeszcze na zachodzie jakieś opady pojawią się, zwłaszcza na północnym zachodzie, na Nizinie Szczecińskiej nawet spodziewane są burze.
2: O, a jak patrzę na tę naszą mapę deszczową, to powiem ci, że cała północ, całe Mazury, całe Kujawsko-Pomorskie, Suwałki, Białystok, jeszcze Rzeszów, no wszędzie właściwie trochę pada. I trochę intensywniej na północy będzie. Właściwie dzisiaj przez cały dzień trochę mniej na Mazowszu, ale no nie wygląda to jakoś super ciekawie. Natomiast na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej pojawia się też coraz więcej słońca. No i tak. Podobna tendencja obejmuje Wielkopolskę i część Kujaw.
0: Podlasie, Suwalszczyzna, Warmia i Mazury. Tutaj większe zachmurzenie i okresami deszcz.
2: W ciągu dnia przelotne opady mogą występować też na Pomorzu i w centrum kraju. Miejscami suma opadów od 10 do 20 mm.
0: Po południu na zachodzie, szczególnie na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce, możliwe są jednak burze.
2: W czasie ich występowania wiatr może osiągać nawet w porywach do 65 km na godzinę.
0: A jeśli chodzi o temperaturę, aktualnie najchłodniej takie prognozowane od 15 stopni w Zakopanem i Poznaniu do 19 stopni w Białymstoku.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 11. Ewa Mierzejewska w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry i sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Niby poranny szczyt komunikacyjny już za nami, ale niestety na S8

0: Cały czas bardzo trudna sytuacja między węzłem Marymącka a Bemowem na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Długi korek podobnie w przeciwną stronę. Tutaj od węzła Powązkowska za węzeł Łabiszyńska także jest dość długie spowolnienie. Duży ruch także w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa i w Prymasa na dojeździe do Alei Jerozolimskich i dalej do S2. Jeśli chodzi o S2, to już tylko niewielki korek na wysokości węzła Lotnisko. Jeśli chodzi o trasy, mamy także oczywiście zdarzenia drogowe na A1 między punktem poboru Opłat Nowa Wieś i węzłem Toruń Południe w pobliżu Nowej Wsi. Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i ruch na remontowanym odcinku odbywa się jezdnią prawą, jednym pasem w każdą stronę. To jest 147 km tej trasy i tutaj niestety już utworzył się korek. Poważne utrudnienia są po tragicznym wypadku na Krajowej 70 w województwie łódzkim między Łowiczem a Skierniewicami w miejscowości Mysłaków. Tutaj bus czołowo zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Jedna osoba zginęła, 5 osób zostało rannych. Ruch kierowany jest na objazdy trasami lokalnymi. Tutaj te utrudnienia trwają od godziny 6. I jeszcze S12, odcinek między węzłami Kurów Wschód i Nałęczów. Tutaj w pobliżu Kłody samochód ciężarowy wjechał do przydrożnego rowu i wprowadzono objazd. Tutaj jest, działa tylko lewy pas w kierunku Lublina, a informacja o tym zdarzeniu także wyświetlona jest na tablicach zmiennej treści.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.
3: Rally de Girard. Nietypowe wydarzenie motoryzacyjne organizowane przez Gosię Rdest, która jest kierowczynią wyścigową i mieszkanką Żyrardowa. Rajd odbędzie się 13 czerwca, już niedługo, i o tej imprezie sobie opowiemy za kilka minut.
4: Tak, a przy okazji jeszcze będziemy mówić o tym, co u Gosi dzieje się tak bardziej sportowo, zawodowo i może trochę rodzinnie, bo też tutaj pani się rozwija, proszę pani, we wszystkich możliwych kierunkach. Przede wszystkim dzień dobry, cześć, fajnie, że jesteś.
5: Dzień dobry, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: takie wydarzenia, to my uwielbiamy, kochamy miłością wielką i chcemy tego coraz więcej. I przyszła nam z pomocą Gosia Ardest, czyli kierowca wyścigowy, czy ty wolisz kierowczyni?
1: Jedna i druga wersja. Byle by było, że wyścigowy, to już się zgadzam na wszystko.
0: I właśnie w Żyżardowie będziemy, no właśnie, Żyżardów będzie taką super sceną do tego, żeby sobie trochę pojeździć zabytkowymi samochodami, czy każdymi. Powiedz, jak to będzie wyglądało, co przed nami.
1: Przed nami fantastyczne wydarzenie, jedyne w swoim rodzaju. Ja to nazywam takim escape roomem na kółkach, ale mówiąc wprost, jest to rajd turystyczny z fabułą. Jeżeli chodzi o samochody, zdecydowana większość to są przepiękne klasyki i youngtimery. Natomiast przyznam szczerze, byłam otwarta na tą edycję, bo wiem, że jest to projekt nowy, nieszablonowy, coś, czego nikt jeszcze nie zna, nie miał prawa poznać, więc też na starcie jest parę superkarów i jedna kategoria również dla wyjątkowych, najnowszych elektryków, z którymi jestem związana w kontekście jakby marki, więc tym bardziej się na Alpinki na starcie cieszę, ale egzemplarze są naprawdę wyjątkowe i tym bardziej mam potężne, wiecie, poczucie odpowiedzialności wobec tego, co nadchodzi, co się stanie i że tyle osób, 61 załóg, w sumie 150 osób zaufało temu, co mam w głowie i temu, co już się urealni, urzeczywistni w najbliższą sobotę.
0: To jest niesamowite, bo Gosia przyszła, zwykle stoi na starcie i w ogóle opanowane nerwy, wszystko, mówić, Boże, jaka jestem zdenerwowana, jakie to jest odpowiedzialne, jaka to jest duża odpowiedzialność.
2: Bo jednak jesteś gospodynią teraz.
1: Tak, zdecydowanie
2: to jest zupełnie coś innego.
1: I gospodynią, więc kwestia jakby spięcia wszystkiego, poczucia odpowiedzialności za czyny innych osób, za to, co będzie stało się na punktach zadaniowych, na samym starcie, odnośnie samego przebiegu trasy. Oczywiście mam wspaniały zespół, z którym współpracuję w ramach tego wydarzenia, natomiast ta cała odpowiedzialność, no to odpowiadam za tym swoją osobą, swoim nazwiskiem, więc naprawdę czuję oddech każdego na plecach, tym bardziej wsparcie no i starostwa, i prezydenta miasta Żyżardowa. To sprawia, że ranga wydarzenia rośnie, tym bardziej patronat mamy również od Polskiego Związku Motorowego w ramach tego wydarzenia kulturalno-promocyjno-sportowego, także naprawdę no cieszę się, ale nie ukrywam, stresuję również.
2: Chodzi o to, żeby ta lampka z napisem Żyżardów zapaliła się na mapie Polski pod hasłem Motorsport?
1: Zdecydowanie tak. Moim celem, jeżeli chodzi o to wydarzenie, było połączenie trzech światów, czyli mojego zamiłowania do motorsportu, motoryzacji, promocji mojego regionu i też postawienia sobie wyzwania w zakresie właśnie organizacji tego wydarzenia. Także Żyżardów do tej pory nie miał w swoim kalendarium stałego wydarzenia, które powtarzałoby się w kontekście właśnie motoryzacji czy motorsportu. No i ja mam nadzieję, że Rally de Żyżard, ta pierwsza edycja, mówię o tym jako pierwsza edycja, bo gdzieś tam z tyłu głowy, chociaż nie mówię o tym bardzo głośno, to mam taki nadrzędny cel, żeby to było po prostu wydarzeniem cyklicznym, na stałe, mającym swoje miejsce właśnie w kalendarzu miasta.
0: Idealnie się wpasowała się nam w czwartek, wiesz, bo my w czwartki zwykle mówimy o tym, co się dzieje w kalendarzu imprez motoryzacyjnych. Ja to jestem w ogóle, po pierwsze, bardzo dumna z tego, że dajesz nam coś nowego, coś fajnego. Po drugie, tego typu wydarzenia, one też mają taki głębszy sens. My się gromadzimy i spędzamy ze sobą czas w fajnym miejscu, bo w samochodzie i w fajnym miejscu, bo w Żyżardowie. No właśnie, i przy okazji odkrywamy też to, co dzieje się w Żyżardowie i to, co działo się przed wiekami. Dlaczego taki pomysł, powiedz?
1: No, wydaje mi się, że to jest odpowiedź na to, czego w tym momencie brakuje. Jest ten przepiękny świat online, ale te wydarzenia offline'owe w formie nawet nie tyle, że zlotów, ale faktycznie rajdów turystycznych, gdzie jest coś ekstra, gdzie nie jest tylko roadbook, ale jest ta fabuła, jest storytelling, jest taka integracja na innym, nadrzędnym poziomie. Chciałam, aby ten jeden dzień przeniósł uczestników w taką przestrzeń, w którą mnie przenosi właśnie motorsport. Jak jestem na weekendzie wyścigowym, to tam w ogóle kwestia priorytetów, płynięcie czasu, to wszystko ma, jakby dzieje się inaczej, swoim naturalnym rytmem i chciałam, żeby ten jeden dzień dał właśnie ludziom to

0: to wyjęcie ich jakby z jednej przestrzeni i zapakowanie w coś, z czym zupełnie nie mieli wcześniej doświadczenia i coś, co sprawi, że inne rzeczy, problemy na chwilę odłożą na plan dalszy, a oddadzą się po prostu temu wydarzeniu, tej fabule, a fabuła tegoroczna to przeplata się oczywiście tutaj wątek historyczny również z fikcją, bo szukamy zaginionego projektu Philippa de Girarda, więc są samochody, no właśnie, jest więc miasto.
1: Jak to będzie wszystko rozegrane? Bo z jednej strony raj, z drugiej strony gra miejska. Jak wy to połączycie?
0: No, połączenie jest i całkiem to się logicznie wszystko ułożyło. Startujemy wszyscy od godziny 9:15 rano w Żyrardowie, sobota, tak, od tej godziny załogi startują. Startujemy w dwuminutowych interwałach, aby też no, nie ograniczyć miasta i nie zablokować tego ruchu drogowego. Na trasie, która będzie liczyła około 65 km, czeka 5 różnych stacji zadaniowych. I te zadania właśnie są związane z tym wątkiem historycznym. Jest to wszystko opisane szczegółowo w roadbooku, ta cała misja, to, z czym oni będą się mierzyli. I te zadania, moi drodzy, to są takie no nie do odbębnienia. To są zadania, gdzie w pewnym sensie trzeba sobie ubrudzić ręce. Trzeba fizycznie wysiąść z tego samochodu i coś faktycznie wykonać. Coś, co ma związek z historią i z tą fabułą.
2: A czy ta cegła, którą wysłałaś na jako zaproszenie, też ma jakiś głębszy sens?
0: Ta cegła jest zaproszeniem i ta cegła również będzie elementem nagrody i pokazaniem tego, z czego nasze miasto słynie, no bo to jest
1: No właśnie, no można powiedzieć,
0: Mazowsza,
1: że to jest symbol po prostu Żyrardowa, że kiedy pojedziemy do Żyrardowa, to ta cegła tam jednak wybija się na plan pierwszy.
0: Zdecydowanie i też nie ukrywam, liczę, że będą przepiękne z tego obrazki i materiały, zarówno foto, zarówno wideo, no bo w mojej ocenie samochód, czy klasyczny, czy współczesny superkar na tle tej czerwonej cegły prezentuje się naprawdę niesamowicie, no i Żyrardów teraz objęty wszelakimi projektami, ta czerwona cegła jakby nie jest w graffiti, nie jest zabrudzona, tylko jest przepiękna, z krwistą czerwienią, więc połączenie pięknego samochodu i tego industrialu Żyrardowa, no myślę, że będzie wyjątkowo.
1: Gościu, to pozwól, że jeszcze porozmawiamy sobie, bo ty jesteś dumną mieszkanką Żyrardowa, o tym industrialnym dziedzictwie. Warto kilka słów na ten temat powiedzieć i o historii miasta, z którego pochodzisz, tak żeby nasi słuchacze, którzy ewentualnie przyjadą na piknik naukowy Polskiego Radia, a później ewentualnie pojadą sobie do Żyrardowa.
2: Albo na odwrót.
1: W każdym razie będą mieć już zapełniony kalendarz imprez także motoryzacyjnych, co nieco wiedzieli na ten temat.
0: Oczywiście.
2: Opowiemy o tym troszkę. Ja tak patrzę jeszcze, że jesteś mimo wszystko bardzo uśmiechnięta, chociaż troszeczkę rzeczywiście zdenerwowana. Co się robi przed, czego się życzy przed wyścigiem, a czego się życzy przed taką imprezą, powiedz?
0: Przed imprezą to nie wiem, pogadamy po imprezie i powiem przed kolejną edycją, natomiast...
1: Do więzienia cegły.
0: Tak, do więzienia cegły, z pewnością. Natomiast kwestia, myślę, wyścigu, no to na pewno dobrego startu, to jest coś, co ma dla mnie kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o wyścig, bo niejednokrotnie start układa nam tak na dobrą sprawę potem cały wyścig, więc te dobre starty, a dobre starty to już za tydzień na SPA.
2: Ajajaj, no właśnie, tak. Zobacz, jak sobie narobiła, nie? Tutaj wyścig, w międzyczasie jeszcze Rally de Girard. Ajajaj, ale to jest kapitalne.
1: Girard, Dagmara, naprawdę, troszeczkę wiesz, tutaj...
2: Może ty nas nauczysz, ja
1: wszystko. François, Dagmara, Girard.
2: Dobrze, wracamy do rozmowy za chwilę.

0: Ewa Mierzejewska przed mikrofonem, to znaczy, że będziemy wyjeżdżać na drogi. Zaczarujesz trochę, żeby było przyjemniej?
1: Chciałabym, ale nie wiem, czy mam takie moce sprawcze.
0: No to sprawdzimy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety na razie nie najlepsze informacje z A1, bo tutaj o godzinie 12 nastąpi czasowe zamknięcie autostrady dla ruchu w kierunku Łodzi na odcinku między węzłem Lubicz i Toruń Południe. I tutaj będzie objazd na węźle Lubicz, Krajową 80, dalej 15 i S10 i ponowny wjazd na A1 na węźle Toruń Południe. Przywrócenie normalnego ruchu pojazdów na zamkniętym odcinku autostrady przewidywane jest o 23:00. I to są zapowiadane utrudnienia, ale po zdarzeniu, które miało miejsce kilkadziesiąt minut temu. Tutaj samochód ciężarowy wypadł z drogi. Ruch na remontowanym odcinku odbywa się tylko jezdnią prawą, jednym pasem w każdą stronę, czyli po prostu jest to na autostradzie ruch naprzemienny. Między punktem poboru opłat Nowa Wieś i Toruń Południe w pobliżu Nowej Wsi na 147 kilometrze. A propos A1, mamy też utrudnienia między węzłami Toruń Południe i Lubicz Dolne, a to wszystko właśnie także przez remont. Tutaj nie ma korka, ale jest to dość duże spowolnienie. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, no to oczywiście o S8 mówiłam, że tutaj cały czas jeszcze sporo problemów. Mamy też korek na A2, na dojeździe do węzła Wiskitki, jadąc od strony Poznania i Łodzi. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to cały czas jeszcze S12 między węzłami Kurów Wschód i Nałęczów ze zwężeniem w kierunku Lublina na wysokości miejscowości Kłoda. Tam, przypomnijmy, samochód ciężarowy wjechał do rowu na 31 kilometrze. Jeśli chodzi o Zakopiankę, to tutaj rzeczywiście na podhalańskim odcinku, czyli na tym odcinku 47, są niewielkie utrudnienia na wysokości Szaflar. Tu na jezdni w kierunku Zakopanego robi się korek. W Nowym Targu też niewielkie spowolnienie przy zjeździe na drogę krajową numer 49, która prowadzi oczywiście do Białki Tatrzańskiej i do Bukowiny. Sprawdźmy, jak o tej porze jedzie się po południowej obwodnicy Krakowa. Nie najgorzej. Tutaj całkiem dobre informacje, bo jest przejezdnie, ale dość zakorkowany jest wjazd do Krakowa od strony miejscowości Gaj i Libertów, czyli od strony Zakopanego. Tutaj długi korek. Oczywiście on jest związany z pracami drogowymi w Libertowie i ze zwężeniem. Jest też korek przy zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego, ale dużo krótszy niż w przeciwną stronę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To za moment porozmawiamy sobie jeszcze o tym, co w weekend w Żyrardowie. Tam rajd samochodowy, ale także wątki historyczne. Warto co nieco opowiedzieć o tym mieście. Warto je odwiedzić. My na bieżąco przekazujemy wam informacje o tym, jak się jeździ. Dzisiaj trudne warunki atmosferyczne. Jedziemy dalej i serwujemy wam najlepszą muzykę.

0: No i mamy 13 czerwca imprezę Rally de Girard i Gosia Ardest, która jest kierowcą rajdowym, organizatorką także tej imprezy, ale mówiliśmy już co nieco o wyścigach, mówiliśmy o zadaniach dla uczestników, więc będzie co obserwować, ale także chcielibyśmy posłuchać co nieco o Girardowie.
1: No właśnie, Girardów, miasto słynące z czerwonej cegły, aktualna perła Mazowsza, takie przepiękne określenie to miasto dostało. Jest to XIX-wieczna osada fabryczna. Początki miasta to około 1830, kiedy to nie był jeszcze Girardów, ale Ruda Guzowska. Prawa miejskie to początek 1915-1916, natomiast Girardów wsławił się właśnie byciem tą osadą fabryczną, miejscem, gdzie zakłady lniarskie tętniły życiem, gdzie te zakłady lniarskie zostały początkowo założone przez Filipa de Girarda, od którego Girardów ma właśnie swoją nazwę. To on był tym wynalazcą, inżynierem, który wdrożył w zakładach lniarskich maszynę do lnu. Następnie ta fabryka została wykupiona przez Karola, przez dwa nazwiska, Hillego i Dietricha, i to właśnie też od nazwiska jednego z nich jest Park Dietricha w Girardowie i też
0: ta maltanka chyba nawet jest.
1: Jest taka taka dokładnie. I te kultowe...
0: My tam z Dagmarą jeździmy na odczyty poezji.
1: Okay. Natomiast to, co ciekawe, to nazwisko Heide, to również ja też, będąc dumną ambasadorką tego naszego miasta i z ogromnym poczuciem do tej naszej małej ojczyzny, też mieszkam w loftach i faktycznie te parapety oryginalne, które mam z tej czerwonej cegły, to mają H i D.
0: Tam no właśnie, bo teraz są lofty, mieszkania i to zostało odświeżone, jeszcze nie cały chyba obszar, ale tak. jakaś część, ale wygląda naprawdę imponująco. Co tam było kiedyś? Tam były fabryki po prostu?
1: Tam były faktycznie fabryki. Fabryki, mokre tego... przątki, robienie lnu, i teraz jest to zagospodarowane po prostu na albo lokale użytkowe, albo na lokale po prostu mieszkalne.
2: Bardzo nowocześnie. A przede wszystkim trzeba podkreślić, bo to też z Piotrkiem przed chwilką rozmawialiśmy i Gosia nas utwierdziła w przekonaniu, przecież Żerardów jest absolutnie mazowiecki.
1: Tak, całkowicie jest... tak, chociaż już tak na pograniczu. Właśnie jak się rozmawia, to czy to jest Mazowsze, czy to jest Łódź, ale to jest jeszcze, znaczy tak, Mazowsze.
0: Ale czy my wiemy, co tam z tego lnu szyto wtedy? Właśnie w Girardowie, czy to była bardziej moda, czy bardziej też kwestie związane, nie wiem, z jakimiś wielkimi połaciami materiału, które gdzieś tam dopiero później były wysyłane do miejsc, gdzie szyto coś innego z tego lnu.
1: Wielkie połacie materiału to było coś, co później szło na rynek nie tylko polski, ale również na rynek europejski, ale w kontekście żakardów, w kontekście przepięknej sztuki wyszywania to też miało miejsce i to, co ciekawe, ma miejsce po dzień dzisiejszy również w Muzeum Lniarstwa. Tam są krosna, maszyny właśnie do tkania, gdzie przepiękne rzeczy wychodzą, takie jak lniane torby, takie jak lniane obrusy, jakieś chusteczki, element wystroju wnętrza, typu zasłony, także to wszystko w tym momencie dalej ma miejsce w Girardowie i dostało takie swoje dodatkowe tchnienie, kolejne życie.
2: A czego będziemy szukać tak naprawdę? Co zgubił
0: No nie możemy powiedzieć.
1: Nie, to właśnie zaginiony projekt,

0: coś, co jest lubiane.
1: Dagmara,
0: po prostu tą
1: wiesz
0: tajemnicą.
1: Co, Gosiu, ona mi robi codziennie to z zagadką. Okay. Że ona wie i ona...
0: Ja wiem.
1: A ja najlepiej to już bym powiedziała, a teraz się zapytała, a czego będziemy szukać? Dagmara,
2: no
1: dobrze.
2: Do zaginionego to projektu.
1: Niech się tak troszeczkę tej tajemnicy pozostanie. I chciałbym dopytać o jedną rzecz. Gosiu, bo ty masz doświadczenie... Zaczniesz je zdobywać jako organizatorka, ale masz doświadczenie w motorsporcie. Czy tego typu formaty, bo to jest połączenie i wyścigów, i historii, i zadań, to twoim zdaniem to jest też trochę taka przyszłość motorsportu, żeby ludzi osadzić w pewnym kontekście, bo tu mamy wszystko. Z jednej strony adrenalina, a z drugiej strony gdzieś tam odwołanie do historii. Mhm. Fajna sprawa.
0: Myślę, że tak, że zdecydowanie no, to jest też moim celem w kontekście promocji motorsportu w ten inny, nieszablonowy sposób i pokazanie, że motoryzacja, motorsport tak naprawdę może być dla każdego. Czy się ma ten samochód, czy się lubi patrzeć na te samochody, to po prostu to, na czym mi zależy, no to żeby więcej ludzi zachęcić do śledzenia motoryzacji i motorsportu. I moim zdaniem to się też dzieje za platformą, za pośrednictwem różnych platform streamingowych, za pośrednictwem też mediów społecznościowych i pokazywaniem tego życia kierowców rajdowych, wyścigowych. To wchodzi bardzo mocno do lifestyle'u i staje się po prostu motorsport nie jako tylko jakby dziedzina sportu, motoryzacja nie jako tylko środek do przemieszczania się, ale coś więcej, po prostu część lifestyle'u i myślę, że to jest piękne, bo samochody są wyjątkowe, mają przepiękną historię i jeżeli trafiają one właśnie do w tym kontekście lifestyle'owym, no to to jest moje założenie i o to mi chodzi też poprzez takie...
2: I też z drugiej strony tak sobie myślę, że tak często mówi się o tych strefach zamkniętych, strefach płatnego parkowania, strefach zamkniętych dla samochodów, że tak powolutku ta motoryzacja gdzieś tam odchodzi sobie na jakiś boczny tor, a my chcemy też, żeby miała swoje miejsce w historii. Szkoda, że nie mamy swojej historii, bo już, jeśli chodzi o samochody, no ale w naszej historii, w kontekście ludzi poruszających się, nie wiem, mobilnych, też tak byśmy chcieli, prawda? I to jest ważne.
0: I dokładnie takie samo mam wrażenie, że jest ta demonizacja tego postępu technologicznego, zmian, stref parkowania, no a tak na dobrą sprawę zapominamy o tym, jak piękne i łączące, jednające ludzi może być tego rodzaju wydarzenie, które jest skorelowane jakby i zlokalizowane wokół samochodów.
1: Czyli
0: także
1: nie oddzielajmy się, integrujmy się bez względu na wszystko. Jest taka okazja. 13 czerwca od 9:30 Żyrardów Rally de Girard.
2: Gosia, za chwilę się udusi, słuchaj, tak będzie poprawnie mówił.
1: Nasza praca nie jest łatwa, Dagmaro. No,
2: napij się kawę, ja jeszcze dopytam, bo wspominałaś o 60 paru kilometrach trasy rajdu. To wokół Żyrardowa będziemy jeździć jako ekipy, załogi?
0: Jest to cały teren powiatu żyrardowskiego, troszeczkę wchodzący już w okolicy Sochaczewa, natomiast będziemy właśnie w Wiskitkach, okolice Sochaczewa, będą również
1: Radziejowice. Podobno Socho się mówi na Sochaczew.
0: Soho? Tak się też mówi, można tak mówić, tak. więc tak, no i cała okolica właśnie tutaj Żyrardowa. Natomiast najbardziej wysuniętym takim punktem, no to jest ten, myślę, pałac w Radziejowicach.
2: Czy powinniśmy jako kierowcy i pasażerowie być bardzo czujni na drodze? Musimy zwracać uwagę na szczegóły?
0: Zdecydowanie tak, bo te wiadomości są ukryte. Niektóre są w miejscach oczywistych, a niektóre w takich, o których w życiu byśmy nie pomyśleli. Natomiast jeżeli są ukryte, to wszystko można podczas jazdy dostrzec z poziomu samochodu. Zdecydowanie.
2: Ale jestem ciekawa. Ore, to już nie mogę się doczekać. Już w sobotę rajd, który przygotowała Gosia, Rally de Girard. Ale później, za tydzień, startujesz w zawodach. Jak się przygotowujesz? Powiedz mi, czy wystarczy ci ten tydzień na to, żeby się rozruszać? Chociaż w sumie jesteś już w trakcie.
0: Dokładnie. Jestem już w tym wyścigowym cugu. Pierwszy weekend wyścigowy był troszkę wyzwaniem, bo w odniesieniu nawet do porodu, no to było stosunkowo wcześnie, zaledwie pół roku od tego, jak Kora przyszła na świat.
1: Natomiast, gratulujemy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Cieszymy się.
0: Natomiast teraz jest to już trzecia runda wyścigowa. Dwie pierwsze zakończyłam na podium. Ten drugi weekend wyścigowy na francuskim Dijon był dosyć wymagający, bo był to nowy tor, zmienne warunki, ale udało się odnieść właśnie pierwsze zwycięstwo, także tutaj mam nadzieję, że ta dobra passa się utrzyma. Jesteśmy aktualnie na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Format weekendów SPA będzie nieco inny, bo zazwyczaj wygląda to tak, że mamy dwa wyścigi godzinne, natomiast tutaj jest jeden wyścig godzinny, gdzie podczas zmian, jeden wyścig dwugodzinny, przepraszam, gdzie podczas zmiany kierowców będzie również zmiana opon, będzie również tankowanie samochodu, także tutaj te wyścigowe szachy będą miały miejsce, bo my 20-minutowe okienko czasowe, kiedy zmieniamy się z naszym zmiennikiem, więc podjęcie dobrej decyzji, no a też samo SPA, 7-kilometrowy tor.

0: gdzie w pierwszym sektorze potrafi padać, w trzecim potrafi być już przepiękne słońce. Aha. Także tutaj ta pogoda będzie, myślę, też kluczowa, ale szczerze już się nie mogę tego spa doczekać. Dawno tam nie byłam, to jest wyjątkowy, przepiękny en rouge, pamiątkowa fotografia oczywiście na tych kluczowych pierwszych dwóch zakrętach, także w czwartek już wyjeżdżasz na spa.
1: Wiesz, ja miałam przyjemność jeździć z Gosią, teraz się będę chwalić. Jechałam na prawym i widziałam, jak operuje stopami na tych trzech pedałach. Bo to było, pamiętasz, chyba w Norwegii?
0: W gdzieś, Szwecji.
1: Albo tak, Szwecja, tak, właśnie, tak. I był taki tor na zamarzniętym jeziorze przygotowany i to był test łosia i slalom chyba.
0: Tak,
1: no coś nieprawdopodobnego. Tak. Coś fantastycznego i każdemu polecam na prawym z Gosią zawsze.
2: Dzięki.
1: Zobacz, jaki zazdrosny.
2: Impreza. Nie,
0: nie, będzie okaza. Pojedziemy.
2: Mnie takie rzeczy nie kręcą, Dagmara, naprawdę.
1: Co? Jak to?
0: Nie. Czyli ty bardziej te zagadki. No ale to dla każdego coś, prawda? Jak nie przejazd, to zagadki.
2: No właśnie, no. Albo wyjazd do Żarardowa.
1: No widzisz, będziesz siedział na prawym, będziesz zgadywał.
2: Albo nawet z tyłu.
1: Z tyłu nic nie widać. Gosia Rdest, nasza wspaniała kierowczyni i też organizatorka świetnego rajdu, który po raz pierwszy pojawia się w Żarardowie, ale nie po raz ostatni, to już możemy z pewnością powiedzieć. Bardzo ci dziękujemy za wizytę.
0: Zdecydowanie. Dziękuję i do zobaczenia na starcie.

0: Witamy tutaj z Ewą Mierzejewską. Wyjeżdżamy sobie na drogi, sprawdzamy, jaka jest sytuacja. Bo jeśli chodzi o opady, to niestety cały czas są chyba, nie?
1: Tak, myślę, że tak. Ale no wiesz, to ty sprawdzisz.
0: Za 10 ja to sprawdzę. Minut. Dokładnie za 10-11 minut będziemy mówić o pogodzie, a tymczasem sprawdzamy, co się dzieje na drogach. No bo tutaj też zdaje się dynamicznie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 15.

0: 15. Tym razem od niej zaczynamy, bo tutaj pojawiły się nowe problemy z przejazdem. Na trasie Inowrocław-Toruń w pobliżu Małej Nieszawki tu zderzyły się samochód osobowy i bus. Jedna osoba została ranna, kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 229 km. Bez zmian na A1 między punktem poboru Opłat Nowa Wieś i węzłem Toruń Południe. Tutaj w pobliżu Nowej Wsi doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Ruch na remontowanym odcinku odbywa się jezdnią prawą jednym pasem w każdą stronę i niestety taka sytuacja utrzyma się do godziny 20, kiedy to ciężarówka z tej drogi będzie usuwana, co doprowadzi do czasowej, 3-godzinnej całkowitej blokadzie tego odcinka między węzłem Lubicz a węzłem Toruń Południe. I tutaj trzeba będzie wtedy korzystać z objazdu na węźle Lubicz, krajową 80, krajową 15 i S10, ponowny wjazd na A1 na węźle Toruń Południe. I tutaj autostrada ma być odblokowana o godzinie 23, ale na razie ten ruch się odbywa, chociaż rzeczywiście ten fragment jest dość zakorkowany. Korkuje się też ten fragment S10 właśnie przy zjeździe na Toruń, więc tutaj dość trudna sytuacja. Jeśli chodzi o A2, to mamy cały czas spowolnienie na wysokości węzła Wiskitki w obie strony. Jeśli chodzi o S8 w Warszawie, to cały czas długi korek utrzymuje się i na jezdni w kierunku centrum miasta od Marymontu do węzła Babiszyńska, a w kierunku przeciwnym mamy spowolnienie na wysokości Marymąckiej, a później korek od Prymasa do węzła Bemowo. Tutaj między tymi węzłami prowadzone są prace drogowe i dlatego na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku także o tej porze jest dość spory korek. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to przypominam o tym, że na S12 wciąż jest zwężenie w kierunku Lublina między węzłami Kurów Wschód i Nałęczów w pobliżu Kłody. Tam samochód ciężarowy wjechał do przydrożnego rowu na 31 kilometrze. I właściwie z tych informacji o utrudnieniach to tyle. Jest jedna dobra, a jeden między węzłami Kutno-Północ, Kutno-Wschód odblokowana. Tutaj wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery. Było zwężenie w kierunku Gdańska. Tutaj akurat jest ta trasa już udrożniona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: pada.
1: Najlepsze warunki teraz na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej oraz w Wielkopolsce. Tam chmur jest coraz mniej i pojawia się słońce.
0: A więcej chmur i opadów utrzymuje się na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, miejscami także na Warmii i Mazurach. I tam wciąż pogoda jest bardziej wilgotna, po prostu pada.
1: Przelotny deszcz możliwy jest jeszcze miejscami na Pomorzu i na Kujawach, ale stopniowo będzie zanikał.
0: A temperatura w południe wynosi od 13 do 15 stopni na północy, w rejonach podgórskich 18-20 stopni w centrum i na zachodzie, czyli mamy no tak bardziej wiosnę niż lato.
1: Mm-hmm. Po południu jeszcze lokalnie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce mogą rozwinąć się pojedyncze burze, ale będzie to raczej zjawisko punktowe.
0: A w dzień powoli zmierza w stronę poprawy, chociaż wschód kraju nadal pozostaje pod wpływem chmur i opadów, niestety.

0: Ewa Mierzejewska przed mikrofonem, czyli wyjeżdżamy sobie na drogi, na których w części kraju jest mokro, a w części kraju pięknie świeci słońce, więc w obu przypadkach trzeba
1: pamiętać
0: o uwagę. Podobno na zachodzie gdzieś.
2: Tak, na zachodzie. I jeszcze jedna rzecz, nie zapomnieliśmy o zagadce. Dzisiaj dużo się dzieje w programie, ale zagadka też zostanie rozwiązana.
0: Będzie?
2: Tak, będzie rozwiązanie. Ewa Mierzejewska o tym, co na drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Długi korek, prawie 9-kilometrowy, jest niestety na A2 na dojeździe do Warszawy przed węzłem Wiskitki. Wygląda na to, że doszło tu do zdarzenia drogowego. Nie znamy jego szczegółów, ale rzeczywiście niestety korek jest pokaźny. W przeciwną stronę też jest niewielki, zaraz po zjeździe z węzła Wiskitki. No ale oczywiście tutaj raczej to są osoby, które przypatrują się temu, co stało się na przeciwległej jezdni. Można pojechać 70 i później S8-ką i objechać to miejsce. To oczywiście będzie dużo dłuższy objazd i zjeżdżamy tutaj na węźle Skierniewice z A2, no ale wtedy ominiemy ten korek, który niestety jest dość długi. Cały czas także utrudnienia na A1 między punktem poboru Opłat Nowa Wieś i Toruń Południe w pobliżu Nowej Wsi. Tutaj doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Ruch na remontowanym odcinku odbywa się teraz jezdnią prawą, jednym pasem w każdą stronę, czyli jest tylko po jednym pasie w każdym kierunku na 147 km. To jest dodatkowo właśnie ten remontowany odcinek i tutaj już zapowiadam, że autostrada między 20 a 23 w związku z usuwaniem skutków tego zdarzenia będzie całkowicie zamknięta między węzłami Lubicz i Toruń Południe na jezdni w kierunku Łodzi. Wtedy trzeba będzie korzystać z objazdu, zjeżdżając na węźle Lubicz krajową 80, następnie 15 do S10 i ponowny wjazd na A1 na węźle Toruń Południe. Tutaj po usunięciu tego samochodu ciężarowego z drogi A1 ma być odblokowana mniej więcej do godziny 23. I jeszcze S12, odcinek między węzłami Kurów Wschód i Nałęczów. Tu w pobliżu Kłody jest zwężenie w kierunku Lublina, po tym jak samochód ciężarowy wjechał do przydrożnego rowu na 31 km. Cały czas zablokowana jest także krajowa 70 w Łódzkiem między Łowiczem a Skierniewicami w miejscowości Mysłaków. Tam, przypomnijmy, bus czołowo zderzył się z ciężarówką. Na 5 kilometrze droga jest zablokowana, bo w obu kierunkach jedna osoba zginęła, 5 osób zostało rannych. Objazd prowadzi trasami lokalnymi.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zupełnie przyjemny utwór na przyjemną pogodę, ale jeśli chodzi o nasz kraj, to dzisiaj naprawdę w kratkę, w wielu miejscach deszcz, ale w wielu miejscach także słońce. Wracając do naszej zagadki, bo ona cały czas gdzieś tam sobie dzisiaj niestety w tle bardziej niż zwykle, ale musimy rozwiązać i chcielibyśmy bardzo rozwiązać. Ta rzecz potrafi odmienić atmosferę podróży. Zwykle znajduje się w kabinie auta, czasem na desce rozdzielczej. Nie ma wpływu na silnik, ale ma wpływ na kierowcę. Słuchamy.
1: Ja nie wiem, ja to tylko tak nie orientuję się, nie, no ja to tylko tak przelotem tutaj, nie, ale to może chodzi o bardzo wygodne oparcie, bo tutaj ciocia Dagusia coś tam sugerowała w motocyklu, tak, także o tak, o, no, to ja tyle, to, no, bo Wojtas z Wawkika oczywiście.
0: Nie chodzi o oparcie, Wojtku, jeszcze jedna propozycja.
2: Tutaj Marek, filtr kabinowy, odnośnie tej zagadki, pozdrawiam. Z A2.
0: Pozdrawiamy Marka z A2 i odpowiadamy, nie chodzi o filtr kabinowy. Dorzucam kolejne podpowiedzi. Najczęściej nie rusza się z miejsca przez całą jazdę, to coś. I nie prowadzi auta, ale często w nim podróżuje. I nie bez znaczenia jest dzisiejsze święto w kalendarzu. No to już trzech podpowiedzi to ja nigdy w życiu nie podałem, więc to jest dzień wyjątkowy. Za kilka minut Agata Ślepowrońska o tym, co w czasie weekendu będzie się działo, jeśli chodzi o motorsport.

0: Moi drodzy, i łączymy się z Agatą Ślepowrońską, która opowiada nam o imprezach motoryzacyjnych. Halo, halo, Agato, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witamy bardzo serdecznie w Polskim Radiu Kierowców ponownie. No i pytanie, jaki to będzie weekend, jeżeli popatrzymy sobie na imprezy, to trochę tego jest. Gosia Ardest opowiadała o imprezie, ale może my zacznijmy od Poznania.
1: Zacznijmy od Poznania, bo tam kolejna, druga już w tym roku runda wyścigowych, samochodowych Mistrzostw Polski. Pierwsza runda była obsadzona bardzo mocno, druga runda jej niewiele ujmuje, także tutaj rywalizacja każdej z rund jest intensywna. Będzie pięknie, będzie szybko, no ja liczę na to, że pogoda będzie dobra i ominie wszystkich deszcz. Mm-hmm. Także tak, będą się ścigać po asfalcie w Poznaniu, a potem w Małopolsce w ten sam weekend możemy spróbować górskich samochodowych z kolei Mistrzostw Polski, a tam piąta i szósta już runda, ponieważ górskie mogą, zazwyczaj zaczynają się nieco wcześniej, bo tutaj te warunki atmosferyczne troszkę inaczej współpracują z uczestnikami. Także górskie samochodowe Mistrzostwa to też wyścig, tylko na trasach stworzonych na po prostu ulicach, które są odpowiednio przygotowane, wyjęte z ruchu codziennego. Odcinki są tam przygotowane, także też będzie szybko, tylko w takich warunkach bardziej codziennych, bym powiedziała.
0: No
1: ale
0: dobrze.
1: Samochody też są imponujące, bardzo szybkie, mega dużo koni, także ryczy, warczy, syczy.
0: Ale Agata, właśnie powiedzmy sobie też o tym,

0: że nie ma złej pogody, jest ewentualnie złe ubranie i warto się spotkać, warto wyjść z domu. Weekend to jest czas, kiedy powinniśmy się zregenerować i nawet jak trochę tak na nas popada, to nic się takiego nie stanie, prawda?
1: Ale dokładnie, dokładnie tak. Z cukru nie jesteśmy, przynajmniej większość ludzi, których ja znam. Mimo tego, że czasem są słodziutce. Natomiast wiesz, warto wyjść, popatrzeć, zobaczyć, podopingować albo uczestniczyć. A uczestniczyć można zarówno indywidualnie jako solo fan, ale także całymi rodzinami. I można wyszukać motoryzacyjne pikniki, a takim właśnie piknikiem w nadchodzącą niedzielę będzie wydarzenie klasyczne Nowe Włochy, którego nazwa idealnie nawiązuje do miejsca, do lokalizacji wydarzenia, czyli do dzielnicy Włochy, warszawskiej dzielnicy Włochy, w której przy parku Koziorożca to wydarzenie się odbywa. Będzie tam ekspozycja klasycznych i unikalnych pojazdów, nie tylko włoskich, ale głównie włoskie, bo to główne wybory ulubionego auta publiczności będą właśnie spośród samochodów produkcji włoskiej. Będzie tam zaplanowane mnóstwo przestrzeni dla dzieciaków, dmuchańce, atrakcje, muzyka, food trucki, więc tak naprawdę będzie naprawdę bardzo fajnie, rodzinnie, będzie można obejrzeć piękne samochody w takim bardzo niezobowiązującym anturażu. Do czego ja bardzo, bardzo zachęcam, bo już z roku na rok ta impreza się rozrasta, coraz więcej gości się pojawia i mam przyjemność być tam w jury, które wybiera pojazd z lotu, także serdecznie polecam.
0: I jeszcze mamy, zdaje się, czekaj, klasika Mierzącin, czy ja dobrze
1: tak
0: widzę?
1: Inny rejon, to już będzie województwo lubuskie. Jedziemy aż między Poznań a Szczecin. W Mierzęcinie odbywa się coroczny zlot klasika Mierzęcin. Jest to jedno z piękniejszych wydarzeń motoryzacyjnych na mapie zabytkowych eventów w Polsce. Przepiękne, unikalne pojazdy, zawsze pojawia się piękna kolekcja Rolls-Royce'ów, Audi i takich naprawdę imponujących, bardzo klasycznych wozów. Zobaczymy też zawsze perełki z prywatnych kolekcji, nie tylko regionalnych kolekcjonerów, ale z całej Polski i często z zagranicy. To wydarzenie jest objęte patronatem FIWA, czyli międzynarodowej organizacji, która dba o jakość i o jakby poziom wydarzeń związanych z motoryzacją klasyczną. I to wydarzenie taki status uzyskało już kilka lat temu i z roku na rok go utrzymuje. To świadczy o poziomie. Sam obiekt, w którym odbywa się klasika, jest przepiękny, jest to odrestaurowany, no tak naprawdę myślę, że folwark, można by nazwać folwark, dwór. Obiekt jest przepiękny, bardzo duży, garaże, cała okolica jest piękna, spacerowa. Organizatorzy bardzo dbają o to, żeby nikt tam nie miał nawet pomysłu, żeby się nudzić. Atrakcji jest zapewnione bardzo wiele, nie tylko motoryzacyjnych, ale właśnie także takich familijnych dla całych rodzin. Także ja zachęcam, jeśli jesteście w okolicy, to klasika Mierzęcin na pewno nie powinna wam umknąć.
0: Tak, czyli mamy Wielkopolskę, mamy Mazowsze, mamy także inne miejscowości, więc całkiem sporo. Mamy też Żyrardów, ale oczywiście na pierwszym miejscu piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, o którym jutro sobie nieco więcej powiemy. A to była Agata Ślepowrońska, która opowiadała o imprezach motoryzacyjnych. Agato, bardzo dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję i życzę udanego weekendu.

0: Ewa Mierzejewska w naszym studiu o tym, co na drogach. Sytuacja jest dynamiczna, więc warto trzymać rękę na pulsie. Sprawdzamy, co się dzieje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na A2, tak jak przypuszczałam, między węzłami Skierniewice i Wiskitki w pobliżu Hipolitowa doszło do zdarzenia drogowego. Konkretnie chodzi o kolizję dwóch samochodów osobowych. No i niestety obecnie zablokowana całkowicie jest jezdnia w kierunku Warszawy na 418 kilometrze. Stąd ten korek, który ma już ponad 10 kilometrów. W związku z tym tutaj warto objeżdżać ten fragment i tak jak wspominałam, to zjeżdżamy na węźle Skierniewice i jedziemy Krajową 70, a następnie no właśnie, można albo 790, 50 i wrócić na węźle Wiskitki, a można też pojechać S8 przez Mszczonów. S8 akurat na tym fragmencie do Warszawy bez żadnych problemów. Natomiast tutaj niestety ten korek już nawet jeszcze dłuższy się zrobił, prawie 13 kilometrów ma. Teraz jeszcze nowa informacja z A1, też niezbyt pozytywna. Między węzłami Kopytkowo i Pelplin w pobliżu Borkowa zdarzyły się samochód ciężarowy z osobowym, w skutek czego jedna osoba została ranna i całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska na 49 kilometrze. Tutaj mamy też informację o tym, że na A1 między punktem poboru opłat Nowa Wieś i Toruń Południe odblokowano przejazd. Tam wcześniej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Ruch na remontowanym odcinku odbywał się z nią prawą i jednym pasem w każdą stronę. No i tutaj informacja o odblokowaniu przejazdu, ale też wiemy, że ta ciężarówka została tylko zepchnięta i będzie usuwana dopiero z drogi między 20 a 23, co doprowadzi do zamknięcia autostrady między węzłami Lubicz i Toruń Południe na jezdni w kierunku Łodzi na 3 godziny. Droga krajowa nr 15, stąd dobre informacje. Odcinek Inowrocław-Toruń w pobliżu Małej Nieszawki odblokowany. Tam wcześniej zdarzyły się samochód osobowy i bus, w skutek czego jedna osoba została ranna. Mieliśmy ruch na przemian jednym pasem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominam, w odpowiedzi ta rzecz potrafi odmienić atmosferę podróży. Zwykle znajduje się w kabinie auta, ale czasem na desce rozdzielczej. Nie ma wpływu na silnik, ale ma wpływ na kierowcę. Najczęściej nie rusza się z miejsca przez całą jazdę. Nie prowadzi auta, ale często w nim podróżuje. I myślę sobie, że niektórzy uważają, że to coś może przynosić szczęście. O co chodzi? Czekam w aplikacji.

0: Czy jest już dobre rozwiązanie? Wydaje mi się, że tak. Ta rzecz potrafi odmienić atmosferę podróży. Słuchamy.
1: Dzień dobry, z tej strony Szymon. Odpowiedź na zagadkę to maskotki. Pozdrawiam.
0: Zwykle znajduje się w kabinie auta, czasem na desce rozdzielczej. Nie ma wpływu na silnik, ale ma wpływ na kierowcę. Słuchamy dalej.
2: Myślę, że chodzi o pieska kiwającego głową.
0: I mamy tak, najczęściej nie rusza się z miejsca przez całą jazdę, nie prowadzi auta, ale często w nim podróżuje. Halo, halo?
3: Pytanie z Passata. Obstawiam, że odpowiedzią na to pytanie może być po prostu maskotka, ulubiona maskotka, którą wozimy.

I to jest dobra odpowiedź pieska, też oczywiście zaliczamy. Wszystko się tutaj zgadza, chociaż były różne inne odpowiedzi, które niekoniecznie wskazywały na tę właściwą. Bardzo nam jak zwykle miło, że jeśli chodzi o odmienienie atmosfery podróży, to pojawia się właśnie Polskie Radio Kierowców w waszych odpowiedziach. Taką odpowiedź na przykład wysłał Direx, który pisze PRK. Chodziło dzisiaj właśnie o maskotkę. Ciekaw jestem, kogo wy macie na swoim pokoju. I jakiego rodzaju, mile widziane zdjęcia, albo wystarczy napisać, albo powiedzieć. No i jak długo z wami jeździ, no i jak się nazywa.

0: Ale moja maskotka to właśnie Radio PRK, pisze Direx, z którym jestem już od kilku lat, więc technicznie ujmując rzecz, też powinno się liczyć. No dobrze, no to także absolutnie zaliczamy. Może nie ma takiej formy fizycznej, ale jeżeli jesteśmy z tobą codziennie i wpływamy na twój dobry nastrój i świetnie ci się jeździ dzięki temu, no to bardzo nam z tego powodu miło. Jeśli chodzi o maskotki, bo to dzisiaj maskotka była w roli głównej a propos naszej zagadki, to mamy wiadomość od Sebastiana Gabaryciarza, który napisał tak. Zaliczyliście mi odpowiedź pod hasłem pies, to proszę. No i tutaj cała rodzinka tak naprawdę. Czy ty to, Ewa, widzisz?
1: Widzę. To są pluszowe pieski. Pluszowe pieski i pluszowe koczuszki. To Ewelinka musiałaby zobaczyć, bo ona uwielbia takie rzeczy, więc pokażemy jej za chwilę. Ale tak, no rzeczywiście cała tutaj piesek pilnuje. Czy kaczuszki są grzeczne? Nie
0: tak,
1: wiem.
0: Na tej całej listwie, przy szybie, przed niej jest cała rodzina. Piesek, który spogląda na cały inwentarz, można powiedzieć. To są kaczuszki i inne stworzenia, ale oprócz tego jest jeszcze wiatrak.
1: Wiatraczek, no to jest bardzo ważna rzecz. Nie dzisiaj, ale rozumiem, że tutaj chodzi o to, że będzie cieplej.
0: Piękny piesek. I dobrze, niech nad sobą czuwa także i pilnuje porządku w aucie. My tymczasem sprawdzamy, czy porządek panuje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety nie, coraz więcej zdarzeń na naszych trasach. Zacznijmy od tego najnowszego, to jest S7, odcinek Kielce-Skarżysko-Kamienna. W pobliżu Skarżyska samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni i zablokowany mamy jeden pas w kierunku Warszawy. I tutaj na drugim kilometrze utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. A dwójka, tu też trudna sytuacja pod Warszawą, prawie 12 kilometrów korka na odcinku między węzłami Skierniewice i

0: Wiskitki w pobliżu Hipolitowa na jezdni w kierunku Warszawy, która jest całkowicie zamknięta po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Tutaj mówiliśmy wcześniej o kolizji, ale dostaliśmy aktualizację, że dwie osoby w tym wypadku zostały poszkodowane, a na 418 kilometrze droga jest całkowicie zamknięta. Objazd węzłem Skierniewice i później albo drogą krajową numer 70 i później S8, albo 70, a później drogą wojewódzką 719 i krajową 50. Na A1 między węzłami Kopytkowa i Pelplin w pobliżu Borkowa po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym, wskutek którego jedna osoba została ranna. Mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Gdańska na 49 kilometrze. No i także jest cały czas korek od strony Zakopanego na jezdni w kierunku Krakowa i tutaj nasz słuchacz informował o przewróconym słupku i tutaj trzeba po prostu, nawet nie da się tutaj pojechać objazdem, trzeba poczekać na odblokowanie tego przejazdu. A w dodatku to jest remontowany fragment Zakopianki tutaj przed wjazdem do Krakowa i korek kończy się dopiero w miejscowości Gaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: Dzisiaj dzień zabawy, więc można powiedzieć, że zabawa trwa. A, no i Robert się pojawił. Ponieważ zabawa trwa, dzień dobry Robercie.
1: To pobaw się w pogodę.
0: Ja chciałbym, mogę jeszcze pogodę?
1: Pobaw się.
0: Pozwolisz mi na to? Zobacz Dagmara, jak... Dagmaro?
2: A, dzień dobry. No a mnie zaskoczyłeś trochę.
0: Ja chciałbym jeszcze jednak powiedzieć, że jeśli chodzi o aktualnie najwyższą i najniższą temperaturę, to w Terespolu najwięcej stopni, ale nie więcej niż 20, a najchłodniej w Zakopanem prawie 10. A jeśli chodzi o szczegóły, to sprawdzamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak, w całym kraju obserwujemy stopniową zmianę warunków atmosferycznych. Poranek upłynął pod znakiem dużego i miejscami całkowitego zachmurzenia, jednak od południowego zachodu systematycznie postępują większe przejaśnienia. W kolejnych godzinach ten trend będzie się utrzymywał i w wielu regionach kraju niebo będzie się powoli rozpogadzać, a wieczorem lokalnie pojawią się nawet rozpogodzenia. Wciąż jednak w wielu miejscach przelotne opady deszczu na północnym wschodzie. W pierwszej części dnia występowały opady ciągłe, ale to już stopniowo się zmienia. Z kolei w pasie zachodnim mieliśmy burze i one powrócą, ale aktualnie nie powinno tam ich być. Temperatura dzisiaj maksymalnie od 15 do 20 stopni, chłodniej na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15, a wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, tylko miejscami porywisty z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to...
1: Zaczynamy. Wysokie obroty.
0: A ja dziękuję. Dagmara też gdzieś dziękuję. Dagmaro, powiedzcie sobie.
1: Ale się pobawiliście. Tak,

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.
3: 8 minut po godzinie 13. To są oczywiście wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Ewa Mierzyjewska w studiu się zjawiła i bardzo dobrze. Dzień dobry, Ewo. Witam serdecznie.
4: Jestem, dzień dobry.
3: I co na drogach?
4: Dużo niestety utrudnień. Myślę, że ten rzęsisty deszcz sprawia problemy kierowcom, bo dużo utrudnień tam, gdzie pada.
3: No właśnie, bardzo dużo wypadków również w Warszawie. I tutaj powiem szczerze, prawie się spóźniłem dzisiaj ze względu na to, że jest wypadek tam na przedłużeniu. Oj, borują na przedłużeniu Batorego. I tutaj tak, powiem ci, że jakby tam umieścili panowie policjanci jednego z policjantów, który by kierował ruchem. I powiedziałby kierowcom, że nie skręcajcie w Batorego, bo to bez sensu, bo za chwileczkę, tak, za 100 metrów będziecie musieli zawracać. To nie byłoby żadnych korków, ale no niestety nie starczyło wyobraźni.
4: Okej.
3: I cóż,
4: a ty skręciłeś w Batorego?
3: Ja skręciłem w Batorego, tak, bo uciekałem przed korkiem, a tam okazało się, że jest zamknięta ulica, tylko że nikomu nie przyszło do głowy, żeby uprzedzić kierowcą. No bo po co? No dobrze. 9 minut po godzinie.
4: Tak? Coś jest z
3: To jest wcześniej.
4: Wcześniej?
3: Cóż możemy zrobić? Mamy Dzień Zabawy, ale nie tylko Dzień Zabawy. Również mamy dzisiaj takie specjalne święto. Mamy Międzynarodowy Dzień Rysia. Nie wiem, czy wiesz.
4: Nie wiem, ale lubię rysie.
3: No właśnie. I w związku z tym rysiem, posłuchajcie uważnie.

0: Już 12 minut po godzinie 13. Ewa, bardzo chciała, żebyśmy zagrali tą Dua Miley Cyrus.
1: Ja bardzo lubię.
0: No właśnie, i dlatego przed serwisem były dwie panie, a teraz kolejna opowie o tym, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I rzeczywiście tych S12 sporo utrudnień. Zacznijmy od S7, odcinek Kielce Skarżysko-Kamienna, tu w pobliżu Skarżyska. Samochód ciężarowy przewrócił się na jezdni i mamy zwężenie w kierunku Warszawy na drugim kilometrze. Natomiast najpoważniejsza sytuacja w tej chwili to jest A2, odcinek między węzłami Skierniewice i Wiskitki, czyli już na Mazowszu. Tutaj zablokowana całkowicie jest jezdnia w kierunku Warszawy na 418 kilometrze po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. I tutaj ranne osoby zostały dwie. Jak trzeba objechać to miejsce? Zjeżdżamy węzłem Skierniewice, następnie drogą krajową numer 70 i później albo 70 i S8, albo z 70 zjeżdżamy na drogę wojewódzką 719, a następnie drogą krajową numer 50. Objeżdżamy to miejsce. Na A1 między węzłami Kopytkowo i Pelplin w pobliżu Borkowa po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska na 49 km w tym wypadku. Poszkodowana została jedna osoba. Od naszego słuchacza wiemy o tym, że wjazd do Krakowa od strony Zakopanego jest utrudniony ze względu na przewrócony słup na jezdni. Tutaj służby są na miejscu, a korek sięga miejscowości Gaj. Tutaj też dodatkowo utrudnia fakt, że w Libertowie prowadzone są prace drogowe i tutaj niestety z tego powodu jest zwężenie. Droga krajowa numer 70 w Łódzkiem, tutaj wciąż między Łowiczem a Skierniewicami w miejscowości Mysłaku. Po tym jak bus czołowo zderzył się z ciężarówką, droga jest zablokowana nadal w obu kierunkach. Niestety tutaj jedna osoba zginęła, 5 osób zostało rannych, a ruch kierowany jest na objazdy trasami lokalnymi. Do tego wydarzenia doszło wcześniej rano, jednak droga w tym miejscu jest cały czas zamknięta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, coś tam nie pykło, Bartłomiej pisze. Coś nie pykło, gdzie zagadka o Rysiu? To z kolei Sława z w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Uwielbiam,
1: no
0: naprawdę.
1: Już.
0: Uwielbiam. Mieliśmy o Rysiu posłuchać przecież. Andrzej z Czewa pisze w aplikacji. No chłopaki, no oczywiście, że tak. Przecież dzisiaj jest dzień zabawy, to się bawimy.
1: Tak.
0: A nie tam nie pykło. Wszystko u nas pyka. Natomiast o Rysiu już teraz zagadka. Posłuchajcie.
3: Jak ci na imię?
4: Rysio. Ryszard.
3: Ryszard, wszystkie ryśki to...
0: No właśnie, wszystkie ryśki to co? Jeżeli pamiętacie wszystkie ryśki to co, potraficie dokończyć ten znany cytat, to zapraszam do zabawy. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Aplikacja czeka. Wszystkie ryśki to co?

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Tak, tak, 21 minut po godzinie 13. Targi for Poland. Największe targi transportowe w Polsce i chyba tak, tak, tam jest Patryk Kuniszewicz. Dzień tak, dobry, tak. Patryku.
1: Tak, tak, potwierdzam i w dwóch słowach wam powiem, po prostu przyszłość transportu tutaj na Autodromie Jastrząb się dzieje. Ja właśnie patrzę na płytę poślizgową. Możecie to już zobaczyć na Instagramie PRK Polskiego Rady Kierowców, jak ciągniki siodłowe wprawiane są w poślizg kontrolowany. I z tego wychodzą. Naprawdę widowiskowo to wygląda, ale skoro o ciągnikach siodłowych, o przyszłości transportu, mamy targi rozwiązań w branży właśnie transportowej For Poland, to obok mnie jest Piotr Werner, dyrektor marketingu Volvo Trucks Polska. Cześć i czołem.
2: Dzień dobry, witam.
1: No i teraz tak, mam takie pytanie do ciebie, to znaczy trzy opcje do wyboru. Diesel, LNG czy elektryk, co wybierasz?
2: Dzisiaj jako Volvo Trucks pokazujemy wszystkie trzy wersje i każda ma swoje plusy, jeżeli chodzi o...
1: Wiedziałem, że to powiesz, ale miałeś tylko jedno wybrać.
2: Najbliżej mi dzisiaj, jeżeli chodzi o rozwiązania ekologiczne, to na pewno do gazu, czyli LNG.
1: W porządku. I teraz wiesz, celowo właśnie te trzy napędy wymieniłem, dlatego że źródła zasilania, bo we wszystkich tych segmentach rozwijacie cały czas technologię i pytanie, czy to ma sens, czy nie lepiej postawić na jedną i iść tą drogą?
2: Wierzymy w to, że dzisiaj nie ma jednego rozwiązania, trzeba dopasować wszystko do możliwości. Diesel jest i na pewno przez długi czas będzie i będzie też kierowany do innych zastosowań. Natomiast gaz, bio-LNG w szczególności, rynek niemiecki, dostępność jest bardzo duża, a jeżeli chodzi o wydajność efektywną i całą cenę, bardzo dobre rozwiązanie. A elektryki to początek drogi, mimo tego, że mamy to w ofercie od 5 lat, tak naprawdę to dalej jesteśmy na początku tej drogi i chcemy to dalej rozwijać.
1: A co powiesz na taką moją diagnozę? Elektryki to rynek lokalny, gaz to rynek regionalny, diesel to międzynarodowy.
2: Na pewno jest ona trafiona i tak też nasza mapa produktów Volvo pokazuje. Natomiast dla nas to nie jest koniec, bo już zaraz będziemy prezentować rozwiązania wodorowe i wtedy twoje dopasowanie może się mocno zmienić.
1: Ale wy przy elektryki, to tutaj właśnie ogniwa wodorowe wejdą?
2: Ogniwa wodorowe wtedy będą ci się łapać w transport długodystansowy, międzynarodowy.
1: No, zastanawiam się, bo za chwilę pokażą się możliwości nawet ponad 700 km do przejechania ciągnikiem siodłowym, zestawem 40-tonowym, to w takim razie elektryk też ma zakusy na trochę dłuższe dystanse.
2: Na dłuższe dystanse tak, ale dla nas nie jest to samochód do transportu długodystansowego, czyli Polska-Hiszpania dzisiaj. To jest samochód do transportu Warszawa-Łódź.
1: No powiedz mi, co nie gra w elektromobilności, jeżeli chodzi o rynek ciężki?
2: Na pewno nie gra infrastruktura, na pewno nie gra system dofinansowań, który dzisiaj rozwija się bardzo powoli. Mamy dofinansowania dla samochodów ciężarowych od roku, ale żadna umowa nie została jeszcze podpisana, żaden samochód nie został dofinansowany. Porównując to do osobowych, to jest w ogóle przepaść. No i przede wszystkim też dojrzałość rynku i chęć wejścia w tą elektromobilność. Bardzo trudno dzisiaj jest wejść w tą inwestycję, bo to jest naprawdę inwestycja. Te samochody są oczywiście znaczące. Co droższe.
1: A czy diesel przy tym, co teraz Unia Europejska, kierunek jaki wyznacza, ma sens, żeby go rozwijać? Bo wiem, że nowe silniki cały czas się pojawiają.
2: Ma sens i do tego nawet jesteśmy w pewnym sensie zmuszani, bo Unia Europejska niedługo wprowadzi rozwiązania Euro 7. Nowe normy hałasu, a w dalszym ciągu samochody zasilane dieslem to blisko 95% naszej sprzedaży, a zatem musimy to rozwijać, żeby dostarczać jak najmniejsze zużycie paliwa i jak najlepszą efektywność.
1: Super analiza rynku, bardzo ci gorąco dziękuję. Piotr Werner, dyrektor marketingu Volvo Trucks Polska.
2: Dziękuję bardzo.
1: A już za chwilę Akademia Doskonalenia Techniki Jazdy. Wprawimy ten ciągnik siodłowy w poślizg i zobaczymy, czy idzie bokiem. Oczywiście na Autodromie Jastrząb.
0: Patryk Kuniszewicz na Autodromie Jastrząb. Jak słyszeliście, będziemy jeszcze tam za paręnaście minut.

0: Już 29 minut po godzinie 13. No to jak to jest z tymi ryśkami? Czy już znamy odpowiedź? Wszystkie ryśki to co?
1: No przecież pan minister powiedział, że wszystkie ryśki to fajne chłopaki, bo bardzo cię polubiłem, chłopie, bardzo cię polubiłem. A to mówiłem ja, Wojtas z Pafika.
0: Wojtas.
1: A kawałek był z Misia. Serdecznie pozdrawiam!
0: Bardzo, bardzo ten entuzjazm mi odpowiada Wojtasa, ale czy Wojtas ma rację? To fajne chłopaki, nie inaczej, pisze Tomek śmigający po Francji. To fajne chłopaki, Jarek z Głęboczka też pozdrawia. Czupur z Durango, wszystkie ryśki to fajne chłopaki, Artus z Toyoty, Edward, Jacek z Bielawy, Jaro z Nissana, Toczek, Bartłomiej, Michał z Belgii, Czuwaj pisze, Czuwaj Michale. Wszystkie ryśki to fajne chłopaki, to z kolei Ania Starnowa, Adam z Wietliny, Osada, Kasia z Kijik. Kto jeszcze?
2: No ja to oczywiście wszystkie ryśki to fajne chłopaki. Pozdrawiam, Aga Krawcowa.
0: Aga Krawcowa też pamięta, że wszystkie ryśki to fajne chłopaki. Sława też o tym pamięta. Fajne chłopaki piszą Magda i Ewa i niestety muszę was rozczarować, wszyscy się mylą.
3: To wszyscy się mylą. Chyba zaczął żyć własnym życiem, mam wrażenie.
0: No właśnie.
3: I został zmieniony później, z biegiem lat.
0: No i w związku z tym tak naprawdę muszę was naprawdę rozczarować, bo fajne chłopaki to nie jest dobra odpowiedź. Nie. To nie jest dobra odpowiedź. Wszystkie ryśki to co? Jak powiedział pan minister? Bo nie powiedział tak. Aplikacja czeka na dobre odpowiedzi. Przypomnijcie sobie, wyciągnijcie z szuflady tam z tyłu głowy dobrą odpowiedź, bo fajne chłopaki, jeszcze raz powtarzam, to nie jest dobra.

0: odpowiedź. A teraz już wyjeżdżamy na drogi. Za chwileczkę. Okej, jeszcze raz w takim razie przypomnijmy sobie, jak to było.
1: Jak ci na imię?
2: Rysio. Ryszard.
1: Ryszard. Wszystkie ryśki to...
0: No właśnie, wszystkie ryśki to co? Aplikacja czeka na odpowiedzi, bo nie fajne chłopaki, pamiętajcie. I już wyjeżdżamy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Niedługo potrwały utrudnienia na drodze krajowej nr 62 na trasie Zakroczym Pomiechówek w pobliżu Nowego Dworu Mazowieckiego. Tam wcześniej samochód osobowy wypadł z jezdni i obowiązywał ruch na przemian jednym pasem na 190 km. Na S7 na trasie Kielce-Skarżysko-Kamienna w pobliżu Skarżyska samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni i mamy zamknięty jeden pas w kierunku Warszawy na drugim kilometrze. Z kolei na A2 pod Warszawą duże problemy między węzłami Skierniewice i Wiskitki w pobliżu Hipolito. Tu przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne i całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Warszawy na 418 kilometrze. I tutaj niestety utworzył się spory korek, trzeba jechać objazdem i to będzie droga krajowa numer 70. Zjeżdżamy na nią na węźle Skierniewice, no i niestety do tego węzła Skierniewice utworzył się spory korek już i tutaj no, nie ma jak ominąć tego korka do 70. Właśnie, no i później albo 70 i następnie drogą wojewódzką 719 50 i wracamy za węzłem Wiskitki na A2, albo 70 i następnie S8 i przez Mszczonów. Akurat S8 można przejechać do Warszawy o tej porze bez żadnych problemów i bez żadnych spowolnień. I jeśli chodzi o pozostałe informacje, to mamy jeszcze cały czas 70, która jest od samego rana zablokowana po śmiertelnych skutkach w wypadku między Łowiczem a Skierniewicami w miejscowości Mysłaków, czyli koło Arkadii, bus czołowo zderzył się z ciężarówką. Niestety jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych i mamy cały czas drogę zablokowaną. Na 5 kilometrze tutaj trzeba jechać objazdem. I jeszcze mamy informację o tym, że na S12 między węzłami Kurów Wschód i Nałęczów w pobliżu Kłody samochód ciężarowy wjechał do przydrożnego rogu i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina na 31 kilometrze.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to było z tymi wszystkimi ryśkami? To dobre chłopaki, pisze Damian z Exeo i Krzysiek z Zabrza też pisze, że to dobre chłopaki. To też nie jest dobra odpowiedź, chłopaki. To nie dobre chłopaki, to nie fajne chłopaki. Czy w ogóle chłopaki? Zastanówcie się i czekam na odpowiedzi w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać. There's a

0: Wracamy na drogi. Droga krajowa numer 10 między Bydgoszczem a Torunią. Miejscowość Przyłubie. Tam kolizja trzech aut osobowych i jedno auto dostawcze. W tej kolizji jeszcze brało udział, więc prawdopodobnie między Bydgoszczem a Torunią na Toruniem, a na krajowej 10 będzie zamieszanie. Ostrzegamy i dziękuję za informację w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz wracamy do Patryka Kuniszewicza. Wracamy na wielką, wielką imprezę motoryzacyjną, czyli Targi for Poland.
1: Targi transportowe i w temacie tych kolizji i zdarzeń w ruchu drogowym, o których przed chwilą wspomniałeś, no to ja mam na to pewne lekarstwo, bo u nas zaczęło padać na autodromie Jastrząb i bardzo dobrze. Mamy płytę poślizgową i tej wody troszeczkę się przyda, a płyta jest po to, żeby właśnie wprawić w poślizg kontrolowany, zobaczyć jak się zachowują systemy, ciągnik siodłowy. Obok mnie Robert Kantorek, instruktor doskonałej techniki jazdy Volvo Trucks Polska. To nie jest tak łatwo, czy właśnie bardzo łatwo, żeby stracić przyczepność w dużym?
2: Stracić przyczepność jest bardzo łatwo, trudniej jest ją odzyskać.
1: Okej, tu mamy płytę poślizgową i ćwiczymy to w realnych warunkach.
2: Tak, używamy do tego szarpaka, który wprowadza samochód w poślizg. No i każdy z kierowców ma po 3 przejazdy, przykładowo dzisiaj. Pierwszy samodzielny, pozostałe 2 już z naszymi wskazówkami. I widać właśnie, jak banalnie prosta rzecz, jak kręcenie kierownicą na przysłowiowe mydełko fa u większości kierowców.
3: Raz lewa, raz prawa, raz lewa, raz prawa!
2: To się nie sprawdza. W realnych warunkach się to nie sprawdza. Po prostu jeżeli do tego byśmy dopięli naczepę, auto jest natychmiast poskładane, bez względu na systemy.
1: Ja wam polecam, zajrzyjcie na Instagrama PRK Polskiego Radia Kierowców, bo właśnie tam w stories pokazuję wam, jak to wygląda z boku. To jest coś niesamowitego, bo ciągnik siodłowy ile waży?
2: Około 7-8 ton.
1: I ten szarpak po prostu chwyta za przednie koła i wprawia go w taki boczny ruch, że niektórzy kierowcy robią piruet 360 stopni.
2: Podcina tylną oś.
1: A to jest podcięcie tylnej, napędowej?
2: Tak, tak. Jak przednią walnie, to efekt jest taki, jakby się coś urwało. Także zrobimy to na tylną oś i on wprowadza samochód w poślizg nadsterowny. Czyli kierowca cały czas walczy. No, z racji tego, że ciężarówki są tylno-napędowe, więc my dlatego używamy tego szarpaka właśnie do podcięcia tylnej osi.
1: Ale panie instruktorze, chwileczkę. W ogóle jest sens walczyć? Dzisiaj, jak sprawdzimy, jakie są systemy bezpieczeństwa, tego aktywnego, pasywnego, które nas chronią, to może po prostu poddajmy się, żeby to one zadziałały. Pedał hamulca w podłogę i tyle.
2: Cała filozofia polega na tym, żeby do tej sytuacji nie dopuścić.
1: Ale czyli my przewidujemy.
2: Tak. Dużo kierowców niestety boi się używać tego hamulca, o czym tu rozmawialiśmy. A hamulec w tej chwili właśnie pomaga w takiej sytuacji podbramkowej, bo jeżeli nawet już nam nic się nie uda, to przynajmniej na końcu będzie mniej bolało.
1: Ale nie wierzę, to dzisiaj, kiedy ten ABS już jest montowany seryjnie od wielu, wielu lat w małych, w dużych, mamy jeszcze odruch hamowania pulsacyjnego?
2: No niestety niektórzy kierowcy tak.
1: Serio? Przecież to nie ma sensu. No właśnie po to jest ABS. On dzisiaj już bardzo szybko działa, 100-hercowy, który reaguje błyskawicznie. My tylko powinniśmy trzymać ten hamulec i kontrolować tor jazdy. Dobrze mówię?
2: Bardzo dobrze, ale niestety dużo kierowców ma zakodowane właśnie to pulsacyjne hamowanie lub w ogóle nie hamowanie w czasie poślizgu. Bo gdzieś tak kiedyś mówili, ale to było kiedyś. W tej chwili te systemy EBS, system kontroli trakcji, przyczepności, no one mają za zadanie też dystrybuować siłę hamowania do poszczególnych kół, nie do wszystkich naraz, tak jak kiedyś. Depnęliśmy hamulec i to samo ciśnienie było we wszystkich kołach. Teraz w zależności od położenia elektronika też steruje tymi układami hamulcowymi, żeby właśnie czasami pomóc w wyprowadzeniu tego samochodu z poślizgu.
1: A nie usypia naszej czujności ESP? Brake Assist, ABS.
2: No widzimy co dzień na drogach. Po rowach nie leżą stare Jelcze, tylko leżą najnowocześniejsze samochody i ciężarowe, i osobowe.
1: A my o tym co 20 minut mówimy w naszych informacjach drogowych. To jakie jest lekarstwo, bo powiedziałem na początku, że my tutaj je mamy. Jak najczęściej trafiać na tor pod opiekę specjalisty, eksperta, fachowca, który nam wyjaśni, jak działa fizyka i mechanika tego pojazdu.
2: Te szkolenia przede wszystkim uczą pokory. Że bez względu na to, jakie mamy zaawansowane systemy elektroniczne, które nas wspomagają, no nie możemy dać się tym systemom uśpić. Czy to będzie tempomat adaptacyjny, czy to będą właśnie systemy kontroli trakcji, przyczepności, no fizyka jest jedna dla wszystkich. To już jak Kobuszewski kiedyś powiedział, praw fizyki pan nie zmienisz, nie bądź pan głąb. I to cały czas trwa.
1: Nawet od tamtych lat. Okej, ja oczywiście żartuję, ale tak całkiem serio, jeżeli chodzi o kierowców zawodowych, przecież oni w ramach swojej kategorii C, C plus E, oni muszą zrobić taki kurs na płycie w ramach doskonalenia techniki jazdy.
2: No teoretycznie tak.
1: To jest wpisane już w kurs nauki prawa jazdy. Co pan myśli, żeby to zrobić też w osobówkach?
2: Jak najbardziej, to powinno być wszystkie. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj mamy przykład, że wsiadają do ciężarówek kierowcy z samochodów osobowych. Na każdym szkoleniu z nauki jazdy powinien być przynajmniej

0: jeden dzień, żeby taki kandydat na kategorię B pojeździł ciężarówką i zobaczył, że z ciężarówki jest zupełnie inny świat.
1: Inny kąt patrzenia, widzenia, w ogóle co innego się widzi.
0: I właśnie się widzi niedużo. A nie jeżdżąc ciężarówką, każdy myśli, że jak my siedzimy wysoko, to wszystko widzimy. No kamery, czujniki, wszystko pomaga.
1: No to słuchajcie, nie, zapraszamy, przyjedźcie, sprawdźcie to organoleptycznie. Robert Kantorek, instruktor doskonalenia techniki jazdy Volvo Trucks Polska, był razem z nami. Dziękuję za rady.
0: Dziękuję bardzo.
1: A oczywiście na Autodoro Miasto Jastrząb jeszcze wrócimy.

0: Fajne chłopaki to nie jest dobra odpowiedź, to już wiecie. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki, pisze Paweł z GLC. Nie, Pawle, to nie jest dobra odpowiedź. Tak samo piszą Konrad, Magda i Oliwia też, że to są porządne chłopaki. Ktoś jeszcze tak uważa?
1: Halo, halo? Wszystkie ryśki to porządne chłopaki są. Mhm. Pozdrawiam was, Rysiek z RAF Czwórki. Musiałem się poprawić. Hej, cześć, trzymajcie się.
0: Cześć, Ryśku z RAF Czwórki, to jeszcze raz musisz się poprawić w takim razie, bo wszystkie ryśki być może to są porządne chłopaki, ale to nie jest dobra odpowiedź na pytanie. Fajne chłopy, pisze Zbigniew Z. No właśnie, czy fajne chłopy?
2: Wszystkie ryśki to fajne chłopy, to mówił ja, Remek.
0: Remek tak mówił. Remku, jeszcze raz spróbuj swojego szczęścia, bo to nie jest dobra odpowiedź na zadane pytanie. Przypomnijmy sobie raz jeszcze.
3: Jak ci na imię?
4: Rysio. Ryszard.
3: Ryszard, wszystkie ryśki to...
0: No właśnie, to ani fajne chłopaki, ani porządne chłopy, ani fajne chłopy. Jak to leciało? Pytam, aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz Ewa Mierzejewska i wiadomości drogowe na naszej antenie.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: A2, odcinek między węzłami Skierniewice i Wiskitki w pobliżu Hipolitowa. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie osoby zostały ranne. 418

0: kilometr. Tutaj dobra informacja jest taka, że odblokowano częściowo przejazd w kierunku Warszawy i to jest lewy pas. Natomiast zamknięty jest nadal prawy i sprawdzam już, czy poprawiła się tutaj sytuacja, bo był długi korek. No na razie jeszcze nie widać, żeby tutaj była poprawa tej sytuacji, więc można cały czas korzystać z objazdu drogą krajową nr 70, na którą zjeżdżamy na węźle Skierniewice i później albo dojeżdżamy do 719 i przez Puszczę Mariańską do 50 i wracamy na węźle Wiskitki, albo jedziemy 70 do S8 i wtedy spokojnie można pojechać S8. I w ogóle, jeśli ktoś ma taką możliwość, żeby na S8 dojechać do Warszawy, a nie A2, to polecam tę trasę, bo na razie tutaj dużo problemów z przejazdem. Dobre informacje z S12, trasa między węzłami Kurów Wschód i Nałęczów w pobliżu Kłody. Po tym jak samochód ciężarowy wjechał do przydrożnego rowu, jest już odblokowana jezdnia w kierunku Lublina. Na 31 kilometrze mieliśmy zwężenie. Mamy za to cały czas problemy z przejazdem na A1C, na odcinku między węzłami Kopytkowo i Pelplin w pobliżu Borkowa. Tutaj po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Gdańska na 49 kilometrze. Ona jest zablokowana, dlatego że tam też trwają roboty drogowe, ale nie widać tutaj większych utrudnień, więc być może już udało się odblokować przejazd, bo tutaj najgorsza sytuacja wygląda między węzłami Toruń Południe i Lubicz, a to już akurat z powodu remontu, który jest prowadzony na jezdni w kierunku Gdańska i poprowadzony jest ruch jedną jezdnią w obu kierunkach. I jeszcze na koniec 70, która jest zablokowana od samego rana po bardzo groźnym wypadku. Tutaj przypomnijmy, zderzyła się ciężarówka z samochodem, z busem i tutaj niestety w miejscowości Mysłaków zginęła jedna osoba, 5 zostało rannych. Droga jest zablokowana na 5 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio PL.
3: To była reklama.

0: No to jak to z tymi ryśkami jest? Wszystkie ryśki to porządne chłopy. Tomek z serwisu tak twierdzi. Grażyna z Mesia. Wszystkie ryśki to porządne chłopy. Pozdrawiam Grażyną. Czy mają rację Tomek i Grażyna?
1: Witam jeszcze raz, Krzysiek z Zamościa. Wszystkie ryśki to porządne chłopy. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Zdaje się, że jeszcze ktoś tak myśli.
2: Wszystkie ryśki to porządne chłopy. No tak, a kilka dni temu ten film leciał w telewizji którejś.
0: O,
2: nie pamiętam
0: bardzo.
2: Której, a też oglądałem. No, matko boska. Poprawka! Wojta z Papika!
0: Poprawka, dobrze, właśnie, poprawka uznana. Marek też wiedział. Zgraja z Głogoczowa napisała dobrą odpowiedź. Julka z Superba, Artur z Bogatyni, Ania ze Stadegardu, Damian. Porządne chłopy, piszą Oliwka, Magda i Konrad. Czy tak?
3: Wszystkie ryszki to porządne chłopy. To mówił ja, Sylwester z Superba.
0: Sylwester z Superba też to potwierdza. Instruktor Przemek potwierdza. Wszystkie ryśki to porządne chłopy. Tak to leciało faktycznie. Krzysiek z Zabrza. I kto jeszcze?
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopy. Mhm. Paweł Kłocko.
0: Paweł Kłocko też wiedział. Łukasz z Elbląga. Aga z Tygrysa. Bardzo dobra odpowiedź. Mario SSL. Wszystkie ryśki to porządne chłopy. Ania ze Stargardu. Magda Jewa. Direx też wiedział. Kto jeszcze?
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy. Mhm. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Monika z Mandarynki też wiedziała. I teraz czas na tego, bądź tą, którzy byli najszybsi. Halo, halo, kto był najszybszy?
6: Wszystkie ryśki to porządne chłopy. Mhm. Pozdrawiam, Krzysztof z Makana.
0: Krzysztof z Makana był najszybszy z dobrą odpowiedzią spośród tych, którzy nagrywali, a Robert z Nastera był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Krzysztofie, Robercie, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Oczywiście wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że to porządne chłopy, te ryśki, wszystkie. Robert, Krzysztof, do was należy koncert życzeń. Pierwszy dzisiejszego popołudnia. No a teraz dowód na to, że rzeczywiście nie wszystko tak zapamiętujemy dokładnie z tych cytatów filmowych.
7: Jak ci na imię?
8: Rysio. Ryszard.
7: Ryszard. Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
0: Tak, to

0: Leciało oczywiście. Brawa były. Minęła 14. Czas sprawdzić prognozę pogody.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w Zakopanem, tam 10,5 pokazują termometry, a najcieplej, no chociaż też nie tak ciepło, jak już temperatura nas przyzwyczaiła, przez

0: wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże. Pod koniec dnia dopiero możliwe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i gdzieniegdzie burze. Lokalnie niestety z gradem. Do 21 stopni dziś podobno dojdzie temperatura na krańcach wschodnich Polski. Na razie tego nie widać. Jak powiedziałem, na razie najcieplej 17, a wiatr jest słaby i umiarkowany. Na wschodzie może być porywisty, wieje z zachodu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
3: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9:00 Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
1: To była autopromocja.
0: Już 2 minuty po godzinie 14:00. Ruszamy sobie na wysokich obrotach, oczywiście w kolejną godzinę. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilan.

0: Kryzysowa narzeczona i Lady Punk, 45 lat z nami, ten zespół oczywiście z polskimi fanami, a teraz ponownie wyjeżdżamy na drogi, 10 minut po godzinie 14, Ewa Mierzejewska, co się dzieje, posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas spory korek jest na A2. Tutaj przypomnijmy, że między węzłami Skierniewice i Wiskitki w pobliżu Hipolitowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne i całkowicie zablokowana była jezdnia w kierunku Warszawy. Teraz mamy informację o tym, że ruch odbywa się po zwężeniu i że odblokowano jeden z pasów, ale na razie nie bardzo widać, żeby to pomogło sytuacji i w rozładowaniu tej sytuacji. W związku z tym można cały czas objeżdżać węzłem Skierniewice drogą 70 dalej. No i później w zależności od tego, czy chcecie bardziej malowniczo, może być 719 i 50 i na pewno krócej, albo 70 i do S8. S8 na dojeździe do Warszawy od tamtej strony w ogóle bez żadnych problemów, ale S8 już na odcinku miejskim, oczywiście tak zwanym miejskim, jest tutaj spory korek już na jezdni w kierunku Białego Stoku i Marek od Marymontu do Prymasa, w przeciwną stronę od Marymontu przez most i kończy się korek przed węzłem Łabiszyńskim. Jeśli chodzi o S2, to na razie tylko delikatnie.

0: delikatne spowolnienie między węzłem lotnisko a Warszawa Południe na jezdni w kierunku A2, ale mamy też niestety na A2 problemy po wyjeździe z Warszawy na wysokości Kotowic i Koszajca na jezdni w kierunku Poznania. Więc tutaj przy wyjeździe z Warszawy też dość duży korek. Siódemka zakorkowana przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek i przy wyjeździe do Łomianek nawet nieźle, ale później na tym odcinku Łomianki Dziekanów Leśny długi korek jest także. I jeszcze mamy informację o A1C. Tutaj między węzłem Kopytkowo i Pelplin w pobliżu Borkowa po zdarzeniu samochodu ciężarowego z osobowym jest zwężenie w kierunku Gdańska na 49 km. I na koniec jeszcze S7, odcinek Kielce Skarżysko-Kamienna w pobliżu Skarżyska. Tu po tym jak samochód ciężarowy przewrócił się na jezdni mamy zwężenie w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
3: No to czas na koncert życzeń. I słuchamy.
4: Z okazji Dnia Rysia pozdrawiam wszystkich ryśków. Szerokości dla zmotoryzowanych. Pozdrawiam ekipę również PRK. Mówił Robert z Dastera.
3: No to Robert, pozdrawiamy ryśki i dla ryśków.

0: Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to jest najczęstsza przyczyna wypadków w Polsce. I między innymi o tym będę rozmawiał teraz z mecenasem Krzysztofem Dmowskim, ekspertem prawa karnego i drogowego. Dzień dobry, panie mecenasie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: W wysokich obrotach. Ogółem to ponad 5560 wypadków, czyli 27% spośród wszystkich wypadków to w ciągu roku spowodowanych jest właśnie nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu. To jest dosyć szerokie pojęcie, prawda? To nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, bo można na przykład nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu, jak zmieniamy pas albo włączamy się do ruchu.
1: Skręcamy w lewo, nie ustąpimy pojazdom jadącym sprzeciwka.
0: No właśnie. Dlaczego w takim razie, no może nie do pana pytanie, ale czy nie odnosi pan takiego wrażenia, że policja skupiła się za bardzo na prędkości i na innych przewinieniach kierowców, a nie na pilnowaniu tego, żebyśmy jeździli zgodnie z przepisami, skoro tak naprawdę największa wina tkwi w tym nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu?
1: Na prędkości trzeba się skupić i bardzo dobrze, że policja to robi, ale są jeszcze inne przepisy, które też powinny być przestrzegane i których policja, mam wrażenie, że nie pilnuje. Może nie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, bo tam jest, widzimy takie sytuacje, wiemy kiedy to jest, prawda, kiedy są znaki, prawda, kiedy mamy, tak jak właśnie przy zmianie pasa ruchu, czy przy skręcaniu, przy wykonywaniu manewru skrętu w lewo, ale na przykład też policja w ogóle widzę, że może każe, ale ja tego nie widzę na ulicach, nie zatrzymanie się przed warunkową strzałką do skrętu w prawo, tak, przed tak zwaną zieloną strzałką. No.
0: Chociaż mam wrażenie, że nie wszyscy wiedzą, kiedy mają pierwszeństwo przejazdu i to jest główna przyczyna tego, że potem popełniamy błędy i z tego błędu wynikają te wszystkie wypadki.
1: Myślę, że wiedzą. To jest w niektórych przypadkach rzeczywiście przy skomplikowanych skrzyżowaniach. Niektórzy myślą, że

0: Wjeżdżając z drogi podporządkowane, kiedy wykonują manewr skrętu w lewo, kiedy to skrzyżowanie jest rozbudowane, mhm. to jak już znajdują się na tym pasie, na tym kierunku, w którym zamierzają jechać, mhm. to że są na drodze z pierwszeństwem przejazdu, a to jest często właśnie bardzo mylące. Są no właśnie, takie skrzyżowania, które mają rzeczywiście dosyć trudną tą budowę, prawda, i niektórych to myli.
1: No, są też skrzyżowania tak naprawdę równorzędne, tylko że jedna droga jest no, trochę węższa, druga szersza i ten, kto jest na szerszej, myśli, że ma pierwszeństwo przejazdu.
0: A,
1: mimo
0: to
1: na przykład,
0: prawda, tak.
1: że ten z prawej powinien mieć pierwszeństwo.
0: Tak, to ja mogę w Warszawie kilka takich.
1: No
0: na
1: właśnie.
0: Przykład pod sądem na Marszałkowskiej, tam bardzo często wyjazd z parkingowej.
1: No i też, tak. i też ronda czasem nas mylą, bo my przed, no może nie głównie, ale my przede wszystkim mamy pierwszeństwo, jeżeli jesteśmy na rondzie, ale nie zawsze.
0: To zależy od oznakowania,
1: od znaków,
0: prawda? To,
1: tak.
0: Ale to przed 1983 roku, prawda, rokiem były inne przepisy, prawda? Teraz jest wiadomo, patrzymy na znaki, jak nie mamy znaków, no to, ale takich rond jest bardzo mało. Mhm. Ale są.
1: Ale wspomniał pan o tym o 1983 roku, to znaczy, że co? Że
0: wtedy zmieniło się prawo o ruchu drogowym. Wtedy właśnie między innymi pierwszeństwo na rondach się zmieniło. Wcześniej nawet jeżeli było rondo oznakowane, to każdy, kto był na rondzie miał pierwszeństwo. A teraz jest dodany znak A7, prawda, ustąp pierwszeństwa przejazdu.
1: No właśnie, czy to znaczy, że z pana doświadczenia wynika, że kierowcy, którzy zdobyli już prawo jazdy, mają ten dokument nie doskonalą się i nie aktualizują swojej wiedzy o przepisach?
0: Wielu kierowców jeździ tak, jak się nauczyło, albo tak, jak się przyzwyczaiło. To mogę powiedzieć. No o tych kierowcach, którzy uczyli się, powiedzmy, do lat 80., no to ich jest coraz mniej i to też już trochę czasu
1: minęło.
0: Ale tak jak widzę, to bardzo wielu kierowców, no tak jak się kiedyś nauczyło, tak po prostu jeździ. A też, no tutaj chyba nie rozmawialiśmy wcześniej, że też nie uczy się techniki jazdy na kursach, tylko uczy się tego, żeby zdać egzamin.
1: Właśnie, ponieważ to w dalszym ciągu pokutuje, że chcemy zdać egzamin, a nie nauczyć się jeździć i instruktorzy, niektórzy oczywiście, tutaj podkreślam to, niektórzy w ten sposób uczą kursantów, żeby zdać egzamin, a nie nauczyć się jeździć, to potem się niektórzy sami uczą jeździć i wychodzi tak, jak wychodzi.
0: I potem te nawyki złe są cały czas powielane, a jeszcze w sytuacjach niejednokrotnie, gdy ktoś jedzie prawidłowo albo jako w jakoś niepewny sposób się zachowuje, to tutaj nie widać żadnej empatii, tylko widać właśnie jakieś poganianie i przekonanie o własnej racji ze strony innych kierowców.
1: No właśnie, i o tym będziemy rozmawiać. Jeżeli chcecie zabrać głos w dyskusji, zapraszam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my z mecenasem Krzysztofem Dmowskim wrócimy do tego wypadku, tragicznego wypadku w Ząbkach, bo tam też chodziło między innymi o nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

0: 14.30, czas wyjechać na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od S5, bo tutaj w województwie kujawsko-pomorskim pojawiło się nowe utrudnienie między węzłami Lubcz i Mieleszyn. Zdarzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna i jezdnia w kierunku Poznania jest w tej chwili całkowicie zablokowana na 128 kilometrze. Dobre informacje natomiast po wielu godzinach z drogi krajowej nr 70, którą odblokowano w województwie łódzkim między Łowiczem a Skierniewicami w miejscowości Mysłaków, tam koło Arkadii. Wcześniej rano bus czołowo zderzył się z ciężarówką. Niestety był to wypadek śmiertelny w skutkach. Jedna osoba zginęła, pięć zostało rannych. No i tutaj niestety te utrudnienia trwały przez prawie 8 godzin. Teraz jeszcze informacja z A2 między węzłami Skierniewice i Wiskitki w pobliżu Hipolitowa po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 418 kilometrze. Dwie osoby zostały ranne. Teraz mamy zwężenie w kierunku Warszawy i tutaj nadal jest niestety korek, więc cały czas można jechać objazdem. Ten objazd prowadzi węzłem Skierniewice i węzłem i potem drogą krajową numer 70. I jeszcze nowa sytuacja z krajowej 6, dosłownie sprzed chwili, odcinek Lęborg-Słupsk w pobliżu miejscowości Domorac na 221 kilometrze zablokowany.

0: Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina po awarii samochodu ciężarowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wielu ludzi zapomniało przepisy ruchu drogowego, pisze Mateusz Ziweko, dlatego uważam, że zamiast tylu programów o gotowaniu, tańczeniu, śpiewaniu powinien być w telewizji jakiś program na temat przepisów ruchu drogowego, techniki jazdy i tak dalej. No jakieś show by się przydało rzeczywiście. Może ludzie by oglądali i się uczyli jeździć. Mateuszu, brawo za pomysł.

Mecenas Krzysztof Dmowski, ekspert prawa karnego i drogowego. Ze mną w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Teraz panie mecenasie, proponujemy przejść do tego wypadku w Ząbkach. Ja przypomnę, jak to było. 37-latek wykonujący usługi dla ludności, czyli

0: przewóz osób. Nagle z prawego pasa, który służył do skrętu w prawo, postanowił sobie pojechać w lewo i w tym momencie, gdy zmienił pas ruchu, uderzyło w niego Audi z dużą prędkością. Ci mężczyźni, którzy jechali tym samochodem, który uderzył w ten pojazd do przewozu osób, zginęli, auto się przepołowiło i to jest bardzo skomplikowana sprawa z tego, co ustalają kolejni eksperci. Mianowicie nie tylko to, że ten 37-latek wymusił, nie wiem, pierwszeństwo przejazdu, bo chyba tak to można...
1: Zachował się karygodnie, na pewno tutaj było tyle, tyle naruszeń zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: Ale również podobno, jak przeczytałem, 185 km na godzinę to jest prędkościomierz, który zatrzymał się w tym Audi po wypadku. Czy to jest możliwe, że z taką prędkością ten samochód uderzył w ten samochód, który zachował się karygodnie?
1: Ja nie jestem biegłym i specjalnie używam tego sformułowania, bo tutaj organom prowadzącym postępowanie, czyli prokuratorowi i policji, ustalenie prędkości tego pojazdu, który uderzył w tą Toyotę chyba, będzie biegły właśnie, biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
0: Rozumiem. Prawdopodobnie ci eksperci właśnie biegli, jak pan mówi, twierdzą, że mimo ten, że prędkościomierz się zatrzymał na 185 km na godzinę, to ten Audi, ten samochód mógł poruszać się jeszcze z większą prędkością.
1: Nie wiem, czy już jest opinia biegłego, prawda, bo tam były przeprowadzone oględziny na miejscu zdarzenia, być może z udziałem biegłego, ale biegły musi wydać opinię na podstawie całego materiału, który został mu przez policję zgromadzony. Czyli będzie uwzględniał wyniki oględzin. Jeżeli są jakieś czarne skrzynki, nie wiem, prawda, te rejestratory, no tak mówimy popularnie, czarne skrzynki, to też to będzie brał pod uwagę. Uszkodzenia, ślady na jezdni. Oczywiście biegły będzie też analizował ustawienie powypadkowe pojazdów, czyli jaki był odrzut, jaka energia, prawda, w pojazdach się kumulowała w momencie zderzenia i na tej podstawie samo zatrzymanie wskazówki prędkościomierza jeszcze nie jest nie pozwoli nie jest dowodem, na biegłemu na ustalenie, bo mogą nastąpić różne sytuacje, że się ta wskazówka przesunie, że prędkość była wyższa, bo na przykład jak samochód był w powietrzu, to te koła się kręciła, nie wiadomo co było z pedałem przyspieszenia, prawda? Wtedy mógł też wytracać prędkość. To jest trudne do wnioskowania, a też nie doszło tam do jakiegoś takiego zmiażdżenia. Nie wiem, znaczy to być może nie doszło tam do takiego zmiażdżenia, że odbiła się ta wskazówka na
0: czyli
1: pulpicie.
0: Tak naprawdę od opinii biegłego będzie dużo zależało, bo my sprawa, jak słuchać, jest skomplikowana i prawdopodobnie, tak mi się wydaje, ale pan to potwierdzi albo zaprzeczy, od opinii biegłego będzie zależało, jakie zarzuty ostatecznie się postawi temu kierowcy, który zachował się karygodnie, to znaczy z prawego pasa zaczął skręcać w lewo. Znaczy, i doprowadził do wypadku, nie ma co ukrywać.
1: Tak, znaczy zarzut to będzie, jeśli chodzi o kwalifikację prawną, to będzie prawdopodobnie ten sam, prawda, spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Tam jest jeszcze w zbiegu z
0: ale,
1: tego, co
0: przepraszam,
1: wiem.
0: Przepraszam, że przerywam, ale gdyby na przykład ten Audi, czyli ci, którzy zginęli w tym wypadku, jechali z dozwoloną prędkością, to być może nie byłoby skutku śmiertelnego.
1: Być może by nie było. Właśnie to tu jest kwestia taka, że prokurator, a później sąd będzie musiał ustalić, jak zachowali się jeden i drugi kierujący. Czy jeden i drugi, czy taktyka i technika jazdy była prawidłowa i czy któryś z tych, czy jeden i drugi nie stosując się do przepisów ruchu lub zasad prawidłowego prowadzenia i zasad prawidłowego prowadzenia pojazdu, nie spowodował albo nie przyczynił się do tego wypadku.
0: I to jest możliwe z dzisiejszego punktu widzenia, znaczy na podstawie tych śladów na jezdni, tego jak te pojazdy wyglądały po wypadku?
1: Biegli mogą bardzo dużo ustalić, również biegli dysponują programami komputerowymi, które
0: czyli
1: tutaj
0: symulacje
1: są, które,
0: jakieś, tak?
1: Tak, to są, które pozwalają, prawda, w wyliczeniu tego. Oczywiście najważniejsze jest to, co się wprowadzi, prawda, jakimi danymi dysponuje biegły, bo jeżeli biegły będzie dysponował danymi, no jakimiś, które budzą wątpliwości, no to wtedy będzie problem z ustaleniem tego. Jeżeli się nie da tego ustalić, to trzeba przyjąć wersję najkorzystniejszą dla oskarżonego, ale to dopiero wtedy, kiedy nie da się usunąć tych wątpliwości. Na razie sąd, prokurator, a później sąd będą musieli ustalać, co jest możliwe do odtworzenia w tym zakresie. No a potem oczywiście w toku procesu będzie kwestia

0: ewentualnego przyczynienia kierującego pojazdem Audi, bo jeżeli nie zachował chociażby zasad szczególnej ostrożności dojeżdżając do tego skrzyżowania, przekroczył w sposób znaczący prędkość, to być może wypadek miałby miejsce w nieco innym mechanizmie i być może inne by były skutki, nie aż tak tragiczne.
1: Dlatego powiedziałem, że to bardzo skomplikowana sprawa. Będziemy ją oczywiście śledzić na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców dzisiaj nic nie rozstrzygniemy, ale porozmawiamy po godzinie 15 z mecenasem, czy często zdarzają się, czy z doświadczeń pana mecenasa wynika, że często zdarzają się takie sprawy, to znaczy czy na przykład kierowcy, którzy wożą pasażerów, zachowują się w taki nieprzewidywalny sposób na polskich drogach i czy rzeczywiście, bo ja odnoszę wrażenie, panie mecenasie, że ci kierowcy są coraz mniej pewni i coraz mniej potrafią jakby jeździć.
0: Powiem tak, że nie tylko kierowcy przewożący pasażerów, ale rzeczywiście, no nawet też miałem z taką do czynienia w praktyce zawodowej z taką sprawą, że na moście Siekierkowskim zatrzymał się na środku i sprawdzał nawigację.
1: Właśnie.
0: I nastąpiło najechanie na tył tego pojazdu i pasażer właśnie tej taksówki, prawda, czy też tego przewozu osób został ranny.
1: No właśnie, takie rzeczy się zdarzają. Jak temu zapobiec? Czy my znajdziemy jakieś rozwiązanie? Jeżeli wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, macie jakieś pomysły, zapraszam do aplikacji. A my wracamy po 15 do rozmowy.

0: A tymczasem za 10 minut będzie godzina 15, czyli ponownie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, sprawdzamy sytuację na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo dużo nowych utrudnień. Droga krajowa numer 45 w Łódzkiem. Od niej zaczynamy w pobliżu Wydrzyna. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest całkowicie zablokowana. Droga krajowa numer 15 w Kujawsko-Pomorskim. Trasa Toruń-Brodnica w pobliżu Gronowa. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe i bus. Jedna osoba została ranna i tu także całkowita blokada na 250 km. Na ekspresowej szóstce między węzłami Goleniów Wschód i Osina w pobliżu Redostowej samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Koszalina na 11 kilometrze. Nowe problemy z przejazdem są też w Kujawsko-Pomorskim na 10. Na trasie Bydgoszcz-Toruń w pobliżu Przyłubia. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 286 kilometrze. No i jeszcze informacja z ostatniej chwili z krajowej 16. Tutaj trasa Ostróda-Olsztyn w pobliżu miejscowości Zawady Małe. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana. Bez zmiany na krajowej szóstce na trasie Lęborg-Słupsk w pobliżu miejscowości Domarac. Tu zepsuta ciężarówka blokuje częściowo przejazd w kierunku Szczecina. Bez zmiany na S5 między węzłami Lubczy i Mieleszyn w pobliżu miejscowości Cotoń. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i są utrudnienia na jezdni w kierunku Poznania na 128 kilometrze. Natomiast dobre informacje z A2 między węzłami Skierniewice i Wiskitki w pobliżu Hipolitowa odblokowano przejazd. Tutaj droga była całkowicie zablokowana. No i tutaj widać, że idzie ku lepszemu. Korek się znacznie zmniejszył, ale jeszcze nie rozładował. To 418 km i jezdnia w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę

0: ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: 10,5 pokazują termometry w Zakopanem i na Podhalu najchłodniej, natomiast na zachodzie kraju najcieplej 18,4 stopnia Celsjusza w Słubicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Synoptycy twierdzą, że po południu i wieczorem zachmurzenia raczej duże, choć z przejaśnieniami gdzieniegdzie, ale nawet pod koniec dnia możliwe rozpogodzenia. To dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że przelotne opady deszczu na zachodzie, miejscami burze, lokalnie nawet z gradem przewidują specjaliści od pogody. Są wydane ostrzeżenia dla zachodniej Polski przed tymi intensywnymi opadami deszczu i burzami. Nie tylko zresztą dla zachodniej Polski, bo okolice Elbląga, okolice Olsztynka, okolice Olsztyna, tam na północy Polski także może popadać i być burza. Jeżeli chodzi o temperaturę, to czekamy na krańcach wschodnich. Podobno mamy zobaczyć 21 stopni Celsjusza. Na razie nie widać tego, wręcz przeciwnie, na zachodzie jest cieplej niż na wschodzie. Wiatr słaby bądź umiarkowany, na wschodzie może być porywisty. Wieje nam z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach. Razem Robert Kilena.

0: 9 minut po godzinie 15. Wypowiadacie się na temat tego wypadku i nie tylko tego wypadku w aplikacji. Wracamy za dosłownie kilka minut do tematu. Będziemy rozmawiać ponownie z panem mecenasem, a tymczasem Ewa Mierzejewska gotowa, żeby przedstawić wam to, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A niestety dzieje się bardzo dużo, sporo utrudnień, zwłaszcza w województwie kujawsko-pomorskim. Zacznijmy od S5, odcinek między węzłami Lubcz i Mieleszyn w pobliżu miejscowości Cotoń. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna. Służby informują o tym, że jezdnia w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowana, ale tutaj wygląda na to, że jest zwężenie. Droga krajowa numer 15, to też oczywiście kujawsko-pomorskie, trasa Toruń-Brodnica w pobliżu Gronowa. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa, jedna osoba została ranna. Na 250 km droga jest tutaj zablokowana i policja jest na miejscu zdarzenia, kieruje ruchem na objazd. Droga krajowa numer 10, trasa Bydgoszcz-Toruń w pobliżu Przyłubia. Tu po kolizji dwóch samochodów osobowych wprowadzono ruch naprzemienny na 286 km. Jeśli chodzi o S6 w zachodniopomorskiem, to między węzłami Goleniów Wschód i Osina w pobliżu miejscowości Redostowa samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężony w kierunku Koszalina. Jak jesteśmy już na północy kraju, to sprawdźmy, jak jedzie się po Trójmieście o tej porze. Nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Mamy korek S7, wygląda dobrze i tutaj na całym odcinku nie ma żadnego korka. Natomiast jest na S6 przy węźle Gdańsk-Mataria na jezdni w kierunku Gdyni i mamy całkowicie zakorkowaną 89 na gdańskim odcinku od Letnicy aż do zjazdu na S7. Tutaj niestety są prace drogowe prowadzone na wysokości przeróbki i z tego powodu właśnie ten ruch tutaj zdecydowanie zwalnia i także oczywiście na dojeździe do tunelu pod Martwą Wisłą i po wyjeździe z tunelu także tutaj spowolnienie aż do samego zjazdu na siódemkę. Duży ruch także na drodze krajowej numer 91 w Śródmieściu Gdańska, także na wysokości Oruni i Letnicy i później na dojeździe do Pruszcza Gdańskiego też jest spory korek, ale na przykład S6 między Straszynem a Juszkowem dzisiaj bez żadnych większych problemów tutaj można przejechać. Wracamy jeszcze na trasy. Jeszcze informacja z Krajowej 16 z trasy Ostróda-Olsztyn w pobliżu miejscowości Zawady Małe. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego dwie osoby zostały ranne na 113 km. Droga jest zablokowana i też trzeba jechać trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: No, okazuje się, że macie różne zdanie na temat tego wypadku i na temat tego, jak jeżdżą niektórzy, którzy przewożą osoby. Niestety 99% kierowców uważa tak Bartłomiej, nasz słuchacz, kierowców na aplikację, nie potrafi jeździć autem. Co gorsze, nie myślą o jeździe, tylko o tym, że akurat mają pineskę od klienta i nie jest ważne, czy to jest przejście dla pieszych, czy tory kolejowe. Zastawię kogoś, czy nie zastawię, wstrzymam ruch na skrzyżowaniu. Nieważne, zatrzyma się i stoi jak święta krowa, żeby potem z nienacka ruszyć. To o tym
1: też
0: pan mecenas
1: widzę, niestety,
0: właśnie,
1: tak,
0: wspomniał. Kolejny głos w dyskusji od naszego słuchacza Toczka a propos tego wypadku.
2: O czym tu dyskutujemy? Przecież współczesne samochody mają mnóstwo czujników, mnóstwo sterowników pamięci w sobie. Tylko narzucić producentom obowiązek rejestrowania parametrów jazdy i zapisywania ich w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń, jakichś przeciążeń. To jest wszystko potem do odczytania, jak w samolocie. Nic prostszego, tak samo jak nic prostszego narzucić producentom, że jak mamy przednie światła dzienne, to dlaczego nie mają się świecić wtedy z tyłu światła pozycyjne? Żaden problem, dopisanie kilka linijek oprogramowania do softu. Wrzucenie to do komputera, do sterownika samochodu. Prosta sprawa, my tak komplikujemy życie, że masakra. Pozdrawiam, Toczek.
0: Pozdrawiamy. Pierwsza taka refleksja, no znam różne prostsze rzeczy w życiu niż to, natomiast jeżeli chodzi o te światła, to będą już z tyłu się świecić pozycyjne, jak włączają się światła. Tak, będą. Już jest rozporządzenie. Unia Europejska doszła do tego w końcu. Natomiast to i tak nie zmienia sytuacji za bardzo, bo te samochody, które już jeżdżą, tego nie będą miały, prawda?
1: Tak, no z czasem pewnie. I tak jeżeli wejdzie taki obowiązek, to się zmieni.
0: I
1: prawda?
0: Tak samo jak te czarne skrzynki i te parametry jazdy też nie są rejestrowane i też te samochody, które jeżdżą, tego nie będą miały i potrzebni tak są biegli, więc to no to nie jest takie proste, jak się wydaje, prawda, panie mecenasie? Ale upraszczamy sobie, nasi słuchacze też upraszczają rzeczywistość, no bo tak działa ludzki mózg, żeby sobie upraszczać.
1: No, potrzebujemy prostych rozwiązań.
0: Właśnie.
1: Jak najbardziej, bo inaczej jak czegoś nie wiemy, to się czujemy niebezpiecznie.
0: Ale czy proste rozwiązania są dobre dla skomplikowanych spraw?
1: Czy możemy powiedzieć, że te wszystkie, że te rozwiązania będą proste?

0: I czy te sprawy są skomplikowane? Te wszystkie sprawy, które mamy, to musimy je rzetelnie wyjaśnić. A w postępowaniu karnym, na przykład w sprawie tego wypadku, o którym rozmawiamy, to tam trzeba będzie sądzić i człowieka, i czyn. I tam mamy szereg okoliczności co do winy, które będziemy musieli.
1: No czyli sprawa nie jest prosta z punktu widzenia, prawda? Więc
0: generalnie sprawy wypadków drogowych nie są proste, tak. Nie są proste, tam jest dużo okoliczności i też powiem od razu, że bardzo wiele wypadków drogowych ma to do siebie, że gdzieś tam jest jakiś element przyczynienia tego pokrzywdzonego, tej drugiej strony, że obaj uczestnicy wypadku.
1: Procentowo co? Ustalić, jaki jest ten element przyczynienia i wtedy ewentualnie kara dla tego sprawcy będzie mniejsza lub większa?
0: To jest oczywiście w postępowaniu karnym nie trzeba ustalać procentowo, natomiast procentowo to ustalają ubezpieczyciele i wtedy sobie obniżają odszkodowanie, prawda, za przyczynienie drugiej strony. Natomiast tutaj tak, kwestia przyczynienia się drugiej strony ma wpływ na wymiar kary, oczywiście.
1: Wróćmy do tego, o czym pisał nasz słuchacz Bartłomiej, to znaczy o tych kierowcach na aplikację, że rzeczywiście tutaj pieniądze się liczą, jak się domyślam, pineska od klienta i ten klient, poszukiwanie tego klienta i inne rzeczy odchodzą w niepamięć, zapominamy o tym, czy to jest przejście dla pieszych, czy tory kolejowe i tak dalej, i tak dalej. Ja też zauważam, że tacy kierowcy na aplikację kierują się głównie tą pineską od klienta, jak napisał Bartłomiej. Czy w związku z tym nie warto byłoby na przykład wprowadzić, nie wiem, specjalnych kursów, ewentualnie specjalnego prawa jazdy dla tych, którzy wożą ludzi?
0: To jest jakiś pomysł, bo zobaczmy, z czym my mamy do czynienia. Te przejazdy na aplikacje to jest cały przemysł. To są oczywiście ci, którzy sprzedają samochody, potem ci, którzy je wynajmują, a następnie wypożyczają, wynajmują, prawda, i żyją z czynszu od tych, którzy tymi samochodami jeżdżą. A to są często, wiadomo, po dwie, po trzy osoby, bardzo często pochodzące z ubogich krajów, w związku z tym to są konkurencyjne i to jest dla nich jakiś sposób zatrudnienia. Natomiast są to bardzo często osoby, które tą pracę znalazły przypadkowo. Po prostu nigdy nie zamierzały tak pracować, no ale skoro jest taka możliwość i jest popyt,
1: to tak robią, rozumiem.
0: A oczywiście też zobaczmy na Polaków, jak Polacy do tego podchodzą tutaj. Musi być tanio.
1: No tak,
0: musi być tanio. To
1: wolny rynek.
0: Kiedy taksówkarze protestowali, to jaki był hejt na taksówkarzy, że zdziercy, prawda, no to takie pieszczotliwe określenie, złotówy, prawda?
1: Wszystko rozumiem, musi być tanio, a w związku z tym ten samochód, który wozi ludzi, musi pracować 24 godziny na dobę, zmieniają się tylko ludzie, którzy nim jeżdżą, którzy go prowadzą, ja to wszystko rozumiem.
0: A ci ludzie biorą kursy, gdzie zarabiają na każdym kursie po kilka złotych nawet. No.
1: Ja to wszystko rozumiem, tylko że istnieje coś takiego, panie mecenasie, jak kultura jazdy i być może w tych krajach, z których oni pochodzą, ta kultura jazdy jest inna, być może mniej samochodów, być może jakoś inaczej.
0: Samochodów to wszędzie jest dużo, trochę inaczej się jeździ.
1: Nawet widać w Europie, mają problem z dostosowaniem tej kultury jazdy swojej do naszej.
0: Tak, i często rzeczywiście, to też tak ta pineska, prawda, i to ja też widzę brak elastyczności, ja nie jeżdżę tymi przejazdami na aplikację.
1: A ja nie pytam nawet.
0: Nie, bo po prostu mnie czasem czuję się bezsilny, kiedy widzę, że kierowca mógłby zrobić coś innego, a nie myśli po prostu.
1: Właśnie, skoro pan to widzi, skoro słuchacze to widzą, skoro wiele osób to widzi, to dlaczego nie robi się czegoś takiego, jakiegoś systemowego rozwiązania, tylko się udaje? Na przykład, no bo tak naprawdę ja uważam, że to przepisanie prawa jazdy zagranicznego na polskie po pół roku obecności jakiegoś pana czy pani w Polsce, to jest zabieg urzędniczy, a nie...
0: No jest taki wymóg, prawda?
1: No tak, ale nie sprawdzenie, czy on rzeczywiście potrafi jeździć samochodem.
0: Tak, a często te osoby nawet nie mówią, że są dłużej niż 6 miesięcy, prawda, w Polsce i nadal jeżdżą, prawda?
1: No więc dlaczego tak?
0: A tu zresztą się niczego się nie weryfikuje. Trzeba by się zastanowić, czy rzeczywiście, no, jakiś specjalny rodzaj, prawda, prawa jazdy, uprawnień do prowadzenia przejazdów. To też trzeba pamiętać. Rzeczywiście, no, ustawodawca też powinien mieć na uwadze, że to są osoby, które nie tylko odpowiadają za bezpieczeństwo tych osób, które przewożą, ale też częściej się poruszają w ruchu.

0: związku z tym tak prawdopodobieństwo, że gdy popełnią jakiś błąd, coś się stanie, jest dużo większe.
1: Właśnie.
0: To chodzi o nasze ogólne bezpieczeństwo.
1: Oczywiście. To jest taka, nie wiem, użyję takiego słowa, przypadłość polska, że dopiero po takich tragicznych wypadkach tam na górze nagle się robi temat, robi się zagadnienie z tego, prawda? A jakby nie można było przewidzieć tego wcześniej.
0: A czy można było przewidzieć? Nie wiem. No, to jest...
1: Skoro są pewne przesłanki, tak? Znaczy, pan widział tego człowieka, który się zatrzymał na środku tak. mostu, prawda? Najechanie było. Przecież są policyjne statystyki. Są policjanci, którzy obserwują takie zachowania. Są ludzie, którzy obserwują takie zachowania. Są urzędnicy, którzy obserwują takie zachowania.
0: Powiem tak, jeszcze rzeczywiście, nawet z tydzień przed tym tragicznym wypadkiem widziałem taką blokadę, gdzie sprawdzano kierowców tych pojazdów na aplikację. Tam była i policja, i Straż Graniczna, bo pewnie też była badana kwestia legalności pobytu, bo to są często cudzoziemcy, więc ktoś na to zwraca uwagę. Wczoraj też widziałem, jadąc...
1: Ale wczoraj to już po.
0: Wczoraj już było po i takie miałem wrażenie, że to jest robione właśnie, że kontrola właśnie. Już po tym.
1: No właśnie.
0: Czy można było przewidzieć? Są państwa, które po prostu nie pozwoliły na to. No w Niemczech nie ma tych pojazdów na aplikację. Tam taksówki wszystkie są, mają jeden kolor. Nie ma problemu. Jest nieco drożej wtedy.
1: No właśnie, a tu właśnie cena czyni cuda, jak to mówią.
0: A może byśmy też pomyśleli o tym, żeby częściej jeździć w dużych miastach komunikacją publiczną. Tylko tam znowu będzie problem z kierowcami, prawda? Bo też są.
1: No nie rozwiążemy tego zagadnienia. Mecenas Krzysztof Dmowski był z nami w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, ekspert prawa karnego i drogowego, ale możecie oczywiście cały czas prezentować swoje zdanie na ten temat. Piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Panie mecenasie, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Wiecie może, co się stało na jedynce w stronę Łodzi od 323 kilometra. Wszystko stoi. Nowiś pozdrawiam. Nowisiu, drogi, pytałem Ewy. Jak się dowiemy, to powiemy.
1: Jeszcze na razie nic nie mamy na ten temat.
0: Ale jak wy wiecie coś na ten temat, drodzy słuchacze, może z drugiej strony jedziecie i widzicie, to pomóżmy sobie nawzajem. Czekam na wasze informacje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a jeżeli nie będzie, no to postaramy się w ciągu 20 minut dowiedzieć. Może spłynie informacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wtedy o tym poinformujemy. A teraz o tym, co się dzieje poza jedynką?
1: Tak. Zapraszam. Bardzo dużo. W związku z tym dlatego jestem taka skupiona i nie reaguję na twoje zaczepki.
0: Dobrze, ja ci w ogóle nie zaczepię.
1: W ogóle mnie nie zaczepiasz, okej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 53, od niej zaczynamy, bo tutaj pojawiły się problemy w ruchu na trasie Olsztyn-Szczytno w pobliżu Purdy Leśnej. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe i niestety znów całkowita blokada na 17 kilometrze. Niestety znów, bo na 16, także w Warmińsko-Mazurskim na trasie Ostróda-Olsztyn w pobliżu Zawad Małych. Taka sama sytuacja, zderzenie dwóch samochodów osobowych. Tutaj dwie osoby zostały ranne i także droga zablokowana na 113 kilometrze. Jedyne dobre informacje, jakie mam dla was o tej porze, to jest odblokowana dziesiątka na trasie Bydgoszcz-Toruń w pobliżu Przyłubia. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Obowiązywał ruch na przemian jednym pasem i przed chwilą ta dobra informacja, że trasę odblokowano. Natomiast znów szesnastka i też dosłownie informacja sprzed chwili, to jest odcinek Grudziądz i Ława w pobliżu Stradomna, tutaj po kolizji dwóch samochodów osobowych, także droga całkowicie zablokowana. S5 w województwie kujawsko-pomorskim między węzłami Lubczy i Mieleszyn w pobliżu miejscowości Cotoń. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona na 128 kilometrze. I jeszcze S7, tu wciąż niecałkowita, ale częściowa blokada przejazdu w kierunku Warszawy na trasie Kielce-Skarżysko-Kamienna w pobliżu Skarżyska. Tutaj przypomnijmy, samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni i na drugim kilometrze jest właśnie zwężenie. I jeszcze A1, odcinek między węzłami Kopytkowo i Pelplin. Tutaj w pobliżu Borkowa po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym jest zwężenie w kierunku Gdańska na 49 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Witam moje ulubione radio, piszemy Madryt z czerwonej Skody. Właśnie ruszam z Gdyni do Krakowa, pisze nasz słuchacz i planuję jechać A1. Jeszcze nie wiem, czy zjadę na czwórkę, chętnie usłyszę, jak droga z Gdyni do Krakowa autostradami. No i autostradami, czyli A1 i A4. Oczywiście bardzo dobrze, na razie nic takiego się nie dzieje, nie ma utrudnień, mimo że za Radomskiem jakiś wypadek, ale to chyba w drugą stronę. W związku z tym z Gdyni do Krakowa wszystko w porządku. Ja bym tak naprawdę, drogi Madrycie, w Pyrzowicach z tej A1 zjechał na S1. Tam równie szybko dotrzesz do A4. Oczywiście i od na wysokości Jaworzna tam jest zjazd na A4, to z pewnością wiesz, pojechał sobie już w stronę Krakowa. Na razie wszystko w porządku, jeżeli chodzi o jazdę autostradami z Gdyni do Krakowa, z tego co widzę, chociaż osobiście ja bym jechał S7, bo trochę szybciej byś był w Krakowie, ale domyślam się, że jak dojechałbyś do Warszawy, to tutaj w Warszawie mógłbyś trochę postać na tej S7, żeby potem wybrać się w dalszą podróż, a nie można ominąć stolicy niestety, bo nie mamy pełnej obwodnicy. Za 20 minut będzie godzina 16. Rozgrzejmy sobie szare komórki. Proponujemy w wysokich obrotach kolejne zadanie dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Posłuchajcie, takie niby motoryzacyjne, a niby nie.
1: Przyszła kryska i trzeba siadać za kółko.
2: Za kółko? Za kółko, panie kochany, to ja już chyba nigdy nie wrócę.
0: No właśnie, kto nie wróci nigdy już za kółko? A przynajmniej tak myślał, że nie wróci nigdy za kółko. Jak się nazywał ten jegomość, który nie chciał wrócić za kółko? Wiecie? Pamiętacie go? Mam nadzieję, że tak. Trzymam kciuki oczywiście. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz po polsku... chociaż tu będzie śpiewał taki Polak, który trochę udaje Greka, Kostek Juriadis, Human, Polski na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców. A kto nie chciał wrócić za kółko? Już to wiecie? Czy jeszcze nie? Sprawdzę. Jeszcze nie. Czekam na odpowiedzi.

0: No to jak to jest z tym panem, który już nie chciał siadać za kierownicę? Kto to taki?
1: Za kółko nie chciał wrócić Bolek. Pozdrawiam, Adrian z Lubelszczyzny.
0: Pozdrawiam, Adrianie z Lubelszczyzny. Bolek? No nie, to nie był Bolek, nie był to też Lolek, ani Bolek, ani Ololek, więc to nie jest dobra odpowiedź, Adrianie, niestety. Trzeba myśleć dalej. Czyżby Andrzej Gałecki z filmu Fanatyk, Rafał z Dąbrowy Górniczej? Nie, nic tak fanatycznego, chociaż tak naprawdę myślę, że w pewnym momencie ta postać serialowa była fanatycznie uwielbiana przez wielu. Daleko od szosy i Leszek Górecki, to z kolei Bartłomiej w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, jego odpowiedź. Nie, to nie jest Leszek Górecki, nie jest to Andrzej Gałecki, nie jest to Bolek. Kto to taki?
2: Przyszła kryska i trzeba siadać za kółko.
3: Za kółko? Za kółko, panie kochany, to ja już chyba nigdy nie wrócę.
0: Kto nigdy nie wróci, a przynajmniej tak sądził, za kółko. Aplikacja do waszej dyspozycji, pytanie motoryzacyjno-serialowe. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ewa, widzę, tam coś gmera sobie na ekranie. Wysłałaś odpowiedź?
4: Nie, przecież nie mogę.
0: Nie możesz.
4: Nie, komisja gier i zakładów nie pozwala na takie rzeczy.
0: No dokładnie.
4: Nie patrzyłam co na tej A1 i jest niestety całkowita blokada.
0: Czyli wiemy już,
4: tak,
0: co się zdarzyło na A1.
4: Patrzę, jak to można objechać.
0: No właśnie, pomożemy już za chwileczkę.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A chodzi o odcinek na A1 między węzłami Mykanów i Radomsko. Tutaj zderzyły się trzy samochody osobowe i całkowicie zablokowana jest w tej chwili jezdnia w kierunku Gdańska na 394 kilometrze. No i oczywiście tutaj naturalnym objazdem będzie droga krajowa numer 91 i właśnie z niej radzimy korzystać w najbliższym czasie, no bo niestety tutaj to świeża sprawa. Służby szacują, że do nawet 4 godziny mogą potrwać skutki usuwania, może potrwać usuwanie skutków tego zdarzenia. Teraz Krajowa 16, trasa Grudziądz i Ława i Stradomno. Tutaj po kolizji dwóch samochodów osobowych droga jest częściowo zablokowana na 62 kilometrze. Na drodze krajowej numer 53 na trasie Olsztyn-Szczytno w pobliżu Purdy Leśnej tu także zderzyły się dwa samochody i tutaj zablokowana trasa na 17 kilometrze. Dobra informacja jest S6 na odcinku między węzłami Goleniów Wschód i Osina w pobliżu miejscowości Redostowa. Odblokowano przejazd w kierunku Koszalina. Tam na 11 kilometrze było zwężenie, po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery. Dobre informacje także z krajowej 6 z odcinka Lęborg-Słupsk w pobliżu miejscowości Domarac. Odblokowano przejazd po awarii ciężarówki. Zamknięty był jeden pas w kierunku Szczecina. S7 bez zmian między Kielcami a Skarżyskiem Kamienną w pobliżu Skarżyska. Tutaj samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni. Wciąż zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 45, to tutaj w pobliżu Wydrzyna po kolizji dwóch samochodów osobowych nadal częściowo zablokowany przejazd. I też przypominam o tym, co nastąpi o 20. Będzie zamknięte czasowe zamknięcie autostrady A1 w kierunku Łodzi między węzłami Lubicz i Toruń Południe. I tutaj będzie trzeba korzystać z objazdu węzłem Lubicz, krajową 80, następnie 15, S10 i wracamy na A1 na węźle Toruń Południe. I taka sytuacja utrzyma się do godziny 23, a to wszystko przez wcześniejsze zdarzenie na tym odcinku. Tam ciężarówka się przewróciła na jezdni i niestety udało się służbom tylko ją zepchnąć, a teraz będzie ją z tej jezdni.

0: nie trzeba będzie usunąć. Teraz na razie do 20 przejazd jest, później od 20 do 23 będzie trzeba korzystać z objazdu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: W Gryfinie i okolicach bardzo intensywne opady deszczu i grzmin, informuje Antek. Dziękujemy pięknie. A SATO potwierdza, że autostrada 1 w kierunku Łodzi, 399 km. Tam już zaczyna się ten korek, o którym mówiliśmy.

0: No to jak to jest z tym panem, który nie wróci za kółko? Te słowa wypowiada Franek Dolas w trzeciej części filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową, twierdzi Zbigniew z Jeliny. Zbigniewie, naprawdę? Myślisz, że Franek Dolas chciał zostać taksówkarzem?
1: Przyszła kryska i trzeba siadać za kółko.
2: Za kółko? Za kółko, panie kochany, to ja już chyba nigdy nie wrócę.
0: I to była podpowiedź. Z tym taksówkarzem oczywiście, jakbyście nie zauważyli. Po godzinie 16 wracamy, mam nadzieję na właściwe tory. Jeżeli chodzi o odpowiedź, to nie Franek Dolas oczywiście. Jeżeli wiecie, podejrzewacie, jesteście już pewni, przekonani do swoich racji i do swojej odpowiedzi, czekam na te odpowiedzi w aplikacji, a tymczasem sprawdzamy sytuację pogodową.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tu zaskoczenie, muszę wam powiedzieć, w Resku, czyli na północnym zachodzie kraju, 10 stopni zaledwie pokazują termometry, a niedaleko od Reska, stosunkowo niedaleko, bo w Słubicach, czyli też na zachodzie kraju, 18. I to jest najcieplejsze miejsce w Polsce w tym momencie. Liczba wydanych ostrzeżeń meteorologicznych to 2 ostrzeżenia i oba dotyczą zachodniej Polski. W zachodniej Polsce może dziś niestety padać i być burzowo. Lokalnie nawet te burze z gradem przewidują synoptycy. Po południu i wieczorem zachmurzenie jednak duże, z większymi przejaśnieniami co prawda, a pod koniec dnia gdzieniegdzie możliwe rozpogodzenia. Dają nadzieję synoptycy, jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, miało być 21 stopni, chyba nie doczekamy się takiej temperatury. Jeżeli chodzi o wiatr, natomiast to słaby bądź umiarkowany, na wschodzie może być porywisty i w czasie burzy może być także porywisty.

0: Nawet do 70 km na godzinę może dochodzić prędkość z kierunków zachodnich, dziś wieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Hillen.

0: Nasz słuchacz nie podpisał się niestety, ale informuje o zdarzeniu drogowym na S10 między węzłami Bydgoszcz-Zachód a Bydgoszcz-Błonie w stronę Poznania. Tam zdarzenie dwóch autoosobowych i ciężarówki. Służby już są... jeszcze nie ma ich na miejscu, jak twierdzi nasz słuchacz. Jadą na miejsce. Silne opady deszczu jeszcze utrudniają. Tam jest w takim razie słaba sytuacja. S10, przypominam, między węzłami Bydgoszcz-Zachód a Bydgoszcz-Błonie. Uważajcie, w stronę Poznania. I tutaj nasz słuchacz, Wieszewo, prosi, żebyś powtórzyła, bo jedzie A1 z Gdyni w stronę Krakowa. To zamknięcie A1 jest w stronę Gdyni czy w stronę Łodzi?
1: To zamknięcie jest w stronę Gdańska. Czyli
0: nic ci nie grozi w Madrycie, tak. Nic ci nie grozi, bo to w przeciwną stronę. Czyli jak powiedziałem, bez problemu do S1 w Pyrzowicach i potem w stronę Krakowa czwóreczką. Tymczasem wyjeżdżamy na drogi, a potem wracamy do tego, który nie wsiądzie już za kółko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale na początek S8 w Warszawie, zanim o A1. Tutaj długi korek od Marymąckiej aż praktycznie do węzła Mory. To na jezdni w kierunku Białegostoku. W przeciwną stronę spowolnienie też jest od Marymąckiej przez most i kończy się za mostem, ale przed węzłem Łabiszyńska. Droga S2, tutaj mamy dość duże spowolnienie także od węzła Opacz do węzła Lotnisko, nawet za węzeł Lotnisko. To na jezdni w kierunku Terespola. W przeciwną stronę spowolnienie jest na wysokości węzła Warszawa Południe. Jest także zakorkowany węzeł Konotopa przy zjeździe z S2 na S8. To na jezdni w kierunku Białegostoku. Wyjazd z Warszawy A2 też zakorkowany od Koszajca do Duchnic i później spowolnienie na wysokości Kotowic. Natomiast tam ta sytuacja na wysokości węzła Wiskitki, między węzłami Wiskitki i Skierniewice już tutaj czysto, nie ma żadnych problemów. Obie strony, tam wcześniej był duży korek w kierunku Warszawy po zderzeniu dwóch samochodów. Teraz inne

0: trasy A1. Właśnie odcinek między węzłami Mykanów Radomsko. To po kolizji trzech samochodów osobowych całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Na tym odcinku lepiej omijać ten fragment drogą krajową numer 91. To 394 km A1. I mamy sporo problemów na trasach ekspresowych. S5 po pierwsze między węzłami Lubcz i Mieleszyn w pobliżu miejscowości Cotoń. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zwężenie w kierunku Poznania na 128 km, a zwężenie w kierunku Warszawy jest na S7 między Kielcami a Skarżyskiem Kamienną w pobliżu Skarżyska. Tu samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. I jeszcze droga krajowa numer 15, odcinek Toruń-Brodnica w pobliżu Gronowa. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa droga jest zablokowana. W tym wypadku poszkodowana została jedna osoba i tu objazd prowadzi trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
5: No to wracamy do tego pana, który nie chciał siąść za kółko. Czyżby to był Rysiek z klanu? Pyta Ania Starnowa. Czy to Rysiek z klanu?
6: Halo? Witam cię, Robercie. Rafał Zdibeko z tej strony.
5: Cześć, Rafale.
6: Tak, myślę, że był to Rysiu z klanu. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz.
5: No dobrze, to jak słyszymy, niektórzy myślą, że to Rysiek z klanu. Gosia pozdro i tutaj właściwie krzyczy w aplikacji. Ja wiem, przecież to jest Rysiek z klanu. Czy to jest Rysiek z klanu?
7: Halo. Jeśli nie jest jeszcze za późno, to z tego, co dobrze usłyszałam, to był głos Rysia z klanu. Biedny Ryś nie chciał wracać za kółko. Pozdrawiam Anka z Lublina.
5: Pozdrawiam Anko z Lublina. Oczywiście, że tak, biedny Ryś nie chciał wracać za kółko. Dzień Rysia to Rysiu taksówkarz z klanu. Sława spisze. Oczywiście w dniu Rysia o Rysiu nie zapominamy. Masz rację, Sława się. Rysio, umyjcie dzieci rączki. Lubicz. Pozdrawiam Bartek z Inowrocławia. Proszę bardzo, jak pamiętacie Ryśka z klanu. Gudzon, Łukasz z Żelechowa, Ewa z Gniezna, Madryt, Cezary, Mirek Sprinter też wiedzieli, że to Rysiek z klanu.
8: Oczywiście Rysio z klanu, pozdrawiam Pawle.
5: Oczywiście Rysio z klanu, pozdrawiam Pawle, halo.
9: Głos to no. Piotr Cyrwus i czy tak. To nie chodzi o Ryśka z klanu?
5: No pewnie.
9: Pozdrawiam Marek Woniewo.
5: Marku, masz rację, to chodzi o Ryśka z klanu. Wojmach też wiedział, Tomasz z Siedlec, Leszek wiedział, że to Rysiek z klanu, Grzegsiek z BMW X3, Maciej z UK wysłał również wiadomość w aplikacji.
10: Hej PRK, to oczywiście był Rysiek z klanu. Pozdrawiam, Jarek z Jaryskrosa.
5: Jarek z Jaryskrosa, też bardzo dobra odpowiedź. Mateusz wiedział, za kółko nie wróci Rysiek z klanu. Michał z Tiroka też odpowiedział dobrze. Aga z Tygrysa, jest to Rysiek z klanu. Waldek ze Skody, Gosia z Kii też wiedziała. Andrzej z Tczewa, bezbłędna odpowiedź. Krzysiek, Monika z Mandarynki, kto jeszcze?
11: Cześć. To był Rysio z klanu na bank.
5: Na bank?
11: Także myślę, że to on. Nie pamiętam, jak się nazywał. Pewnie Lubicz. Pozdrawiam, Grzegorz z Toyoty.
5: Pozdrawiam. Oczywiście to był Rysiek z klanu. To jest bardzo dobra odpowiedź. Ekipa z Senatorskiej też wiedziała. Łukasz z Krakowa wiedział. Kasia z Mielca też wiedziała. Kto jeszcze wiedział?
12: Dzień dobry. Odpowiedź Dzień na dobry. Pytanie to Ryszard z klanu. Pozdrawiam, Marian z Iweko, Gdynia.
5: Marianie z Iweką z Gdyni, oczywiście, że tak, masz rację. Kto był najszybszy? Teraz pora to rozstrzygnąć.
13: Cześć, Robercie.
5: Cześć.
13: A po głosie to słyszę, że to chyba Rysiek z klanu był. Pozdrawiam, Arek z Kupry.
5: Arek z Kupry był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, natomiast Tomek z Gdyni był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Arku, Tomku... Antena będzie należała do was, jeżeli oczywiście skorzystacie z zaproszenia do pozdrawiania kogokolwiek, swoich przyjaciół, a może macie wśród przyjaciół jakiegoś Rysia, to też pozdrówcie. Tomek Gdynia, Arek z Kupry, możecie nagrywać albo napisać pozdrowienia, a do waszych pozdrowień dołączymy piosenkę.

piosenkę. Natomiast dla wszystkich oczywiście brawa i fanfary za tego Ryśka. I już ruszamy. Na wysokich obrotach 18 minut po godzinie 16 w dalszą muzyczną podróż.

0: A teraz wracamy na największe targi transportowe w Polsce.
1: Autodrom Jastrząb, Targi for Poland, czyli przyszłość transportu, bo my rozmawiamy sobie o rozwiązaniach właśnie w branży transportowej. Obok mnie Maja Proc, członek zarządu Volvo Insurance Services, młoda agencja.
2: Młoda agencja, agencja, która jest częścią grupy Volvo, powstała rok temu. W zasadzie multiagencja ubezpieczeniowa, bo reprezentujemy wielu ubezpieczycieli głównych, w zasadzie takich, które oferują ubezpieczenia dla taboru ciężkiego, ubezpieczenia komunikacyjne.
1: Rok na rynku, ale dane to wy macie z wielu, wielu lat. No dobra, to jak wyglądają statystyki, jeżeli chodzi o szkodowość w branży transportowej? Czy rośnie, maleje, a przez to police są tańsze?
2: Jeżeli chodzi o samą szkodowość, to liczba szkód w zasadzie jest na porównywalnym poziomie. Natomiast to, co jest największym problemem, to jest wzrost średniej składki. To jest tak naprawdę wzrost średniej szkody. Polisy.
1: Co to znaczy?
2: Wzrost średniej szkody to znaczy wypłata odszkodowania i średnia szkoda jest mniej więcej w przeciągu 8 lat podwoiła się.
1: A to dlatego, że technologia się zmienia i wszystko jest droższe?
2: Na to wpływ ma kilka czynników. Ma

0: wpływ inflacja, która mimo tego, że jest w tej chwili na poziomie 4%, ciągle to jest 4%, weźmy pod uwagę rentowność firm transportowych, ona jest aktualnie na poziomie 5-6%, więc 4% to jest bardzo dużo w tej chwili. Wzrost części serwisowych, wzrost roboczogodziny i to wpływa de facto na wzrost średniej szkody.
1: To teraz tak sobie kombinuję, gdybyśmy wyhamowali szkodowość, to byśmy tutaj ten rynek poprawili, ceny byłyby niższe, dobrze myślę?
0: Gdybyśmy wyhamowali szkodowość, na pewno sytuacja uległaby poprawie.
1: A to jest proste, apel do kierowców o bezpieczną jazdę.
0: Apel do kierowców o bezpieczną jazdę, ale również apel do właścicieli firm transportowych o pracę ze szkodowością, o pracę na danych, o pracę nad stylem jazdy, o pracę z telematyką i rzeczywiście działanie prewencyjne, nie reaktywność i nie patrzenie na polisę jako na tak naprawdę ochronę finansową firmy, ale na prewencję, przede wszystkim prewencję.
1: W którą stronę to wszystko zmierza?
0: Jeśli chodzi o trendy, to co zauważyliśmy przynajmniej w przeciągu ostatnich lat, to jest zmiana sposobu finansowania przez firmy transportowe. Kiedyś większość firm finansowała swoją flotę poprzez leasing operacyjny, później bardzo ogromny boom był na rental. Aktualnie bardzo dużo firm zwraca się w kierunku umowy pożyczki czy umowy kredytu, która jest bardziej elastyczną formą finansowania po to, żeby w sytuacji jakiegoś tak zwanego black swanu, czyli kolejnego kryzysu, nie wiem, pandemii, tego typu rzeczy, móc bardzo łatwo wyjść i spieniężyć środek trwały.
1: Analiza rynku z pierwszej ręki, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: A targi branży motoryzacyjnej, branży transportowej For Poland trwają na Autodromie Jastrząb.
2: No i jeszcze, no oczywiście wrócimy do Patryka Kuniszewicza i będziemy o tym mówić w wysokich obrotach. Teraz urządlimy, a właściwie nie. Rządlił będzie Muniek Staszczyk, T-Love, jak rządło na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 25 minut po 16:00.

0: No i niestety sporo utrudnień, o których informujecie w aplikacji S5. Dwa zdarzenia z blokadą lewego pasa w kierunku Poznania. Pierwsze na 128 km między węzłami Cotonia Modliszewko. A na drugim kilometrze tej samej trasy między węzłami Modliszewko a Gniezno Północ także zdarzenie. Andrzej Strzewa informuje. Dziękujemy. S5, pamiętajcie. Kolejne zdarzenie. Od Olsztyna należy skręcić na Nową Wieś, a do Olsztyna w Pacyfiu na Trelkowko, bo droga krajowa numer 53 tam stoi. Informuje nasz słuchacz, im miał miejsce wypadek i w związku z tym znalazł nasz słuchacz nawet objazdy. I kolejna wiadomość. Paweł informuje, wypadek w Łodzi na skrzyżowaniu Pomorskiej i ulicy Giewont. Co się dzieje? Co się dzieje?
1: Myślę, że na Warmii i Mazurach pada deszcz, było bardzo dużo wypadków. Na 16 chyba są 3.
0: Właśnie.
1: Na samej 16.
0: Uważajcie, naprawdę te opady deszczu mogą się pojawić znienacka, twierdzą synoptycy, więc dostosujmy prędkość do warunków jazdy. A teraz już Ewa Mierzejewska i kolejne wieści z polskich dróg.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od A1, odcinek między węzłami Mykanów i Radomsko. Tutaj po kolizji trzech samochodów osobowych całkowicie nieprzejezdna jest w tej chwili jezdnia w kierunku Gdańska. Jest zablokowana na 394 kilometrze. Tutaj trzeba jechać drogą krajową numer 91. Droga krajowa numer 15. Tu jedno utrudnienie wchodzi za następne. Wielkopolska, trasa Gniezno-Strzelno. W pobliżu Trzemeszna tu zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. To jest nowe utrudnienie. Natomiast zakończyły się problemy w ruchu na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem na trasie Toruń-Brodnica w pobliżu Gronowa. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i bus, wskutek czego jedna osoba została ranna. Droga była całkowicie zablokowana. Teraz informacja, że trasa jest przejezdna. Droga krajowa numer 16, trasa Orzysz-Ełk w pobliżu Wierzbin. Tutaj na 269 kilometrze doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Jedna osoba zginęła, droga jest całkowicie zablokowana. Na 16 natomiast zakończyły się utrudnienia na trasie Grudziądz i Ława w pobliżu Stradomna. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe, było zwężenie na 62 kilometrze. Natomiast cały czas jeszcze 16 jest częściowo zablokowana na odcinku Ostróda-Olsztyn w pobliżu Zawad Małych. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne, 113 km i zwężenie. No i ta blokada, o której informował nasz słuchacz, 53.

0: Trasa Olsztyn-Szczytno w pobliżu Purdy Leśnej. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Na 17 kilometrze tej trasy nie można przejechać. I mamy też oczywiście popołudniowy szczyt komunikacyjny, co wiąże się z korkami. Sprawdźmy aglomerację górnośląską. Tutaj sytuacja nie wygląda dzisiaj bardzo źle, ale oczywiście korki popołudniowe są. Tak jest na dojeździe do punktu poboru opłat Brzęczkowice, jadąc w kierunku Krakowa, a także na wysokości lotniska Katowice-Muchowiec do Mysłowickiej. Tutaj też na jezdni w kierunku Krakowa dość duże spowolnienie. Na 86 na wysokości Giszowca, na jezdni w kierunku Tychów, 81 od Ligoty do Mikołowa. Mamy także oczywiście korek na tym remontowanym odcinku A1 na wysokości Kurowa, ale tutaj w Knurowa, ale tutaj sytuacja nie wygląda o tej porze najgorzej, tak jak na przykład w czasie porannego szczytu komunikacyjnego. Droga 902 i 779 w Śródmieściu Katowic. Tutaj też spore korki, spowolnienie na S86 między Katowicami a Sosnowcem, ale nie korek, więc widać, że tu samochody jadą, tylko nieco wolniej niż zwykle. Więc ogólnie sytuacja dzisiaj w aglomeracji katowickiej nie najgorsza, ale oczywiście korki są.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze jedna wiadomość drogowa, tym razem dobra wiadomość drogowa od was.
3: Droga krajowa 53 już odblokowana, także przejezdne.
0: No i super.
2: I super, oczywiście, że tak. I jedziemy.

Republika troszeczkę zmroziła tą Arktyką czy Syberią, jak to kto woli. Mówią, że tak naprawdę ten utwór powinien, znaczy nazywał się Syberia, ale cenzura wolała Arktykę, więc była Arktyka. No dobrze, tak czy owak zmrozili trochę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Teraz sobie rozgrzejmy w takim razie szare komórki kolejnym zadaniem, tym razem motoryzacyjne zadanie. Będzie chodziło o samochód, niektórzy to lubią, więc uwaga, uwaga, rozruszajmy szare komórki. Podpowiedź brzmi tak: gdyby dołożyć do nazwy tego modelu literę E, to kierowcy tego samochodu mogliby otworzyć w środku centrum monitoringu. Tak brzmi podpowiedź, o jaki model chodzi, jeżeli wiecie. Wpadliście na to od razu, no to zapraszamy do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Raz jeszcze powtórzę, wolniej podpowiedź. Pamiętajcie, że to chodzi o skojarzenie z nazwą. Gdyby dołożyć do nazwy tego modelu literę E, to kierowcy tego samochodu mogliby otworzyć w środku centrum monitoringu. O jaki model chodzi?

0: O jaki samochód chodzi, o jaki model samochodu chodzi? Pewnie chodzi o Teslę, pisze nasz słuchacz, ale elektryk to nie samochód, pisze nasz słuchacz. No tu bym się nie zgodził przede wszystkim z tym, że chodzi o Teslę, bo po pierwsze Tesla to nie jest model, tylko marka, a modele to 3, X, Y, S, więc nie chodzi o Teslę, drogi słuchaczu. Tym razem Ania Starnowa pisze, że to Nissan Patrol. Patrolę wysyła ją Centrum Monitoringu. A, o, Aga z Tygrysa, tą samą drogą rozumowania, co Ania Starnowa. Drogie panie, mylicie się, nie chodzi o Nissana Patrola. Dobrze, bo tu odmieniłem? Gdyby dołożyć do nazwy modelu literę E, to kierowcy tego samochodu mogliby otworzyć w środku Centrum Monitoringu. Rozumiem, jakby dołożyć do Nissana Patrola E, czyli byłyby patrole. No ale to nie, patrole niekoniecznie monitorują, tylko patrolują, prawda? A jeżeli chodzi o monitoring, to potrzeba czegoś więcej. Tą drogą podążajcie. Jeżeli wiecie, o jaki samochód chodzi, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ani Tesla, ani Nissan Patrol. Na razie to wiemy. A co wiemy na temat sytuacji drogowej w Polsce? Ewa jest zirytowana, muszę wam powiedzieć, bo po prostu nie ogarnia. Mówi.
1: No bo bardzo dużo tych utrudnień. No. Co tu się, no coś. Przechodzi ludzkie pojęcie.
0: O właśnie. Poszło.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jedna dobra informacja z S5. Tu nasz słuchacz informował o dwóch utrudnieniach na S5. Na szczęście jedno możemy odwołać. Odcinek między Węzłami lub Czmieleszyn. Odblokowana trasa w pobliżu miejscowości Cotoń. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i mieliśmy zwężenie w kierunku Poznania. Teraz tu ta trasa jest odblokowana, ale cały czas S5 jest częściowo zablokowana w kierunku Poznania między Węzłami Bydgoszcz-Zachód i Miedzeń w pobliżu Łochowa. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe i jest zwężenie na 71 kilometrze. S7, tutaj nowa sprawa na trasie Elbląg-Olsztynek w pobliżu węzła Ostróda Południe. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i jest zwężenie w kierunku Warszawy na 67 kilometrze. Na S3 na trasie między węzłami Pyrzyca i MOP-em Kunowo-Wschód w pobliżu Kunowa na 25 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Szczecina. Na A1 bez zmian między węzłami Mykanów Radomsko po kolizji trzech samochodów osobowych całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska na 394 kilometrze. Tutaj polecamy alternatywną trasę, czyli drogę krajową numer 91. Teraz jeszcze droga krajowa numer 16, odcinek Orzysz-Ełk w pobliżu miejscowości Wierzbiny. Tu po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym jedna osoba zginęła. Droga jest całkowicie zablokowana na 269 kilometrze i trzeba jechać trasami lokalnymi. To świeża sprawa, tu dopiero około 20 trasa powinna zostać odblokowana. I jeszcze S7 w Świętokrzyskiem, trasa Kielce-Skarżysko-Kamienna. W pobliżu Skarżyska-Kamiennej samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni. Wciąż blokuje częściowo przejazd w kierunku Warszawy na drugim kilometrze. Zamknięty jest jeden pas.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty. Poniedziałki w Polskim Radiu. W programie

0: Między innymi próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
1: Mikrofon,
2: kamera,
1: radiowe studio,
2: scena.
3: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
5: To była reklama.
6: Gdyby dołożyć do nazwy modelu literę E, to kierowcy tego samochodu mogliby otworzyć w środku centrum monitoringu. O co chodzi?

0: O jaki samochód chodzi? Już to wiemy. Limal twierdzi, że o Poloneza. Oj, Limal. Nie wiem, co powiedzieć. Kadża Gugu. Czyli nie chodzi o Poloneza oczywiście. Dlaczego miałby chodzić o Poloneza? Halo.
1: Czy to jest może samochód Wartburg? Pozdrawiam z Krakowa.
0: Pozdrawiam cały Kraków, oczywiście. Natomiast nie jest to samochód Wartburg. Posłuchajcie uważnie. To jest zadanie na skojarzenie z nazwą modelu samochodu. Wartburg to nie model, tylko marka. To po pierwsze, więc nie spełnia już choćby z tego powodu nominacji. Gdyby dołożyć do nazwy modelu literę E, to kierowcy tego samochodu mogliby otworzyć w środku centrum monitoringu. Tak brzmi podpowiedź. Chodzi o skojarzenie. Mam nadzieję, że skojarzycie, o jaki samochód chodzi, i po godzinie 17 do tego wracamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem 11 stopni pokazują termometry w Kętrzynie i tam jest najchłodniej. 11,5 w Elblągu, w ogóle na północy Polski i na północnym wschodzie w tym momencie najchłodniej. Najcieplej niezmiennie na zachodzie, 18,5, a miało być cieplej na wschodzie. Na krańcach wschodnich synoptycy zapowiadali nawet 21. Nigdzie tych 21 nie widzę na mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W centralnej Polsce tak od 14,5 w Warszawie do 15,5 w Łodzi, a nawet 16,5 w Bydgoszczy pokazują teraz termometry. Jeżeli chodzi o dzisiejszy późny wieczór i noc, no to na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze już małe bądź umiarkowane. Na zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu nocą także mogą się zdarzyć. No i zanikać będą burze. Na szczęście będą zanikać. Jeżeli chodzi o inne utrudnienia, no to silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 200 metrów lokalnie przewidują synoptycy i chłodna noc przed nami.

0: Multipla, pisze Gosia M w aplikacji. Nie, Gosiu, to nie Multipla. Absolutnie nie. Nie wiem, gdzie moglibyśmy dołożyć Multiepla by było, albo Multip... Nie. Nawet nie kombinuję. Nie chodzi o Multiple. Moi Państwo, gdyby dołożyć do nazwy modelu literę E, to kierowcy tego samochodu mogliby otworzyć w środku centrum monitoringu. Tak brzmi zadanie. Wrócimy do tego za chwileczkę, a teraz Kamil Olak w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry,
1: Kamilu.
0: Dzień dobry. Jak tam słońce świeci?
1: Świeci słońce i niech tak zostanie.
0: Mhm. Do zachodu.
1: Do zachodu.
0: Oczywiście.
1: Lato mamy, to ten zachód jeszcze kilka godzin. Nie,
0: dokładnie tak. Co ja chciałem powiedzieć?
1: Nie, to, co ja 10... mówię, ale wiosnę jeszcze mamy, przepraszam. Ale wiosnę. Już tak czuć, że lato.
0: Lato. Już lato dogrzewa. Nie dzisiaj, co prawda, ale może w weekend. Mam przynajmniej taką nadzieję, chociaż widziałem prognozy, będzie lało. 10 minut po godzinie 17. Kamil Olak i wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie łódzkim na Krajowej 45 na wysokości Wydrzyna. Na 179 kilometrze droga była zablokowana po kolizji dwóch aut osobowych, ale teraz już podróżujemy tamtędy bez większych problemów. Trwają natomiast kłopoty na autostradzie A1 w Łódzkiem między węzłem Mykanów a węzłem Radomsko. Potem jak na 394 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe, zablokowana jest jedna w kierunku Gdańska. Na trasie S3 w dwóch miejscach trwają utrudnienia. To województwo zachodniopomorskie. Między węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo-Wschód na 25 kilometrze z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Drugie miejsce z utrudnieniami na S3 to 45 kilometr. Tutaj zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego między węzłem Myślibórz, a MOP-em Sitno-Zachód. Tam trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Województwo kujawsko-pomorskie. Cierpliwość przyda się na trasie S5 między węzłem Bydgoszczy-Zachód, a węzłem Miedzyń. W pobliżu Łochowa po kolizji dwóch aut osobowych na 71 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Trasa S7, utrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim między Elblągiem a Olsztynkiem. W pobliżu węzła Ostróda Południe samochód osobowy uderzył w bariery i na 67 kilometrze w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas jezdni. Na trasie S7 kłopoty również w Świętokrzyskiem, między Kielcami a Skarżyskiem Kamienną. W pobliżu samego Skarżyska właśnie na drugim kilometrze ciężarówka wywróciła się na jezdni i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. I jeszcze Wielkopolska, Krajowa 15. Tu nadal są problemy między Gnieznem a Strzelnem. W pobliżu Trzemeszna na 153 kilometrze poruszamy się naprzemiennie po kolizji trzech aut osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia.

0: finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
3: To była reklama.
4: I jeszcze znów powiem tak, nieszczęsna S10 w kierunku Torunia na obwodnicy Bydgoszczy w stronę Poznania. Znowu dwa zdarzenia drogowe, pisze Andrzej. Jedno na 74 kilometrze, tu jest zablokowany prawy pas ruchu i korek mamy 3-kilometrowy, a na 68 kilometrze zablokowany lewy pas, korka tam na szczęście nie ma. Dziękujemy. Jak widzicie coś na swojej drodze, to natychmiast proszę Was o to, żebyście podzielili się taką informacją w aplikacji. Możecie napisać, możecie nagrać wiadomość, od razu pojawia się na antenie i w ten trudny czwartek lepiej nam się chyba podróżuje, jak wiemy, co się dzieje na drogach.

0: No to jak to jest z tym samochodem, o którym chodzi w wysokich obrotach? Halo, halo?
1: Marka tego samochodu to Seat.
2: To moja żona mówiła.
0: Ojejku, jejku, tak wystawiać żonę, no ładnie to tak, nie chodzi o Seata, więc co powiedzieć. Dobra, rozwiążmy to zadanie, bo już wiele osób wie. Najbardziej cieszą mnie takie odpowiedzi, jak ktoś przyznaje się, że mijał ten samochód i go olśniło. Tak jak Paweł z Forda, który pisze, odpowiadam na zagadkę, właśnie mnie minęła Toyota Camry i w ten sposób, jak włożymy w Camry E w środku, to będą kamery i mnie olśniło, pisze Paweł. W podobnym tonie wypowiada się Grzesiek Olszewo-Borki. Odpowiedź to Toyota Camry. Przed chwilą mnie wyprzedziła na A8 i się dopatrzyłem. I bardzo dobrze.
3: Cześć, czy może chodzi o Toyotę Camry, po dodaniu do której nazwy otrzymamy słowo kamery? Mhm. Pozdrawiam, Bartek z BMW,
0: bardzo dobra odpowiedź. Mateusz z Mercedesa też na to wpadł. Mamy kamery, jak dodamy E do kamery. Chodzi oczywiście o Toyotę Camry. Pozdrowienia Hubert Śle. Pozdrawiam Hubercie, dziękuję za odpowiedź. Artist Ząbek też wydedukował bardzo dobrze. Przemek, FRMP też. Jacek Marek też wiedział. Jan Kon EU, Tomasz i Magdalena z Volvo. Teraz właśnie przysłali wiadomość i też chodzi o Toyotę Camry, zdaniem ich.
4: Cześć wszystkim. Cześć. Wydaje mi się, że chodzi o wyraz kamery, a nazwa modelu samochodu to Camry. Oczywiście chodzi o Toyotę Camry. Pozdrawiam, Łukasz Audi.
0: Łukasz z Audi, świetna dedukcja.
5: Dzień dobry, witam. Moim zdaniem chodzi o Toyotę Camry. Pozdrawiam, Tomek.
0: Tomku, czyim zdaniem jeszcze?
6: Czyżby Toyota Camry?
0: Dobrze, oczywiście, że Toyota Camry. Jola wiedziała, Robert z Lublina wiedział, Tomek CRX, Mati, Stanisław, Nowiś, Barbara Starnowa, Bartek z Siechnic też wiedział, że chodzi o Camry.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: A czy to przypadkiem nie Toyota Camry? Jakbyśmy dołożyli E, to byłyby kamery? Tak sobie mi tutaj się pomyślało. Pozdrawiam, Maja ze Skody.
0: Pozdrawiam, Maju ze Skody. Bardzo dobrze ci się pomyślało. W ogóle Maje, zdaje się, często myślą o tych Toyotach Camry. Jeżeli chodzi o kolejne odpowiedzi, halo, halo.
8: Dobry. To pewnie chodzi o Toyotę Camry. Pozdrawiam, Piotr.
0: Pozdrawiam, Piotrze. Fufon z Kozienic też z uśmiechem odgadł, że chodzi o Toyotę Camry. Aga z Tygrysa, jaka satysfakcja. Toyota Camry, kamery, mamy to. Dokładnie tak, mamy to. Aga. Madzia z Tigusi też wiedziała i rozpracowała Toyotę Camry. Tomek z Wawy, Poziom też wiedział. Kto jeszcze? Halo. Słuchamy.
9: Cześć. Cześć. Myślę, że chodzi o Toyotę Camry. Kiedy dodamy literę E, będą kamery.
0: Tak.
9: Pozdrawiam, Jędrzej.
0: Jędrzej, pozdrawiam również. Bezpiecznej drogi z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, a teraz ci, którzy byli najszybsi.
10: Witam w sprawie zagadki. Mhm.

0: Chodzi o to i o te kamery. Jak wstawimy do niej kamery, to możemy filmować na lewo i prawo. Aha. Pozdrawiam, Paweł z...
1: Nie dokończyłeś, Pawle, skąd jesteś, ale oczywiście Paweł może pozdrawiać, Sławas też może pozdrawiać, bo był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, rozpracowali zadanie i napisali albo nagrali wiadomość do Toyota Camry. Sławas i Paweł, panowie, pozdrawiajcie, do godziny 18 macie czas. Do końca wysokich obrotów. Oczywiście dołączymy do waszych pozdrowień piosenkę. A teraz taka w temacie dzisiejszym ta piosenka. Ciągle pada. Lizar.

0: Autoczka już nie pada, tylko świeci słońce. Ha! I bardzo dobrze. Mam nadzieję, że w wielu miejscach w Polsce świeci słońce, ale pamiętajcie, ten deszcz jeszcze nie pożegnał Polski na dobre, więc ostrożnie na drogach, bo dziś dużo się dzieje. Kamil Olak zresztą chyba to potwierdzi. Już za chwileczkę, już za momencik.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim między węzłem Mykanów a węzłem Radomsko. Na 394 kilometrze po kolizji trzech aut osobowych zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Nie odwołano też utrudnień w zachodniopomorskim na trasie S3. Te są w dwóch miejscach. Jedno na 25 kilometrze między węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo-Wschód. Zepsuta ciężarówka blokuje tam jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Na trasie S3 problemy także wciąż na 45 kilometrze na odcinku MOP Sitno-Zachód, węzeł Myślibórz w pobliżu Otanowa. Na 45 kilometrze trwa wyciąganie ciężarówki z rowu i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Cierpliwość przyda się też w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 między węzłem Bydgoszczy-Zachód a węzłem Miedzeń w pobliżu Łochowa. Na 71 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Województwo warmińsko-mazurskie, tu utrudnienia na trasie S7 między Elblągiem a Olsztynkiem w pobliżu węzła Ostróda Południe. Na 67 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. To nie jedyne miejsce z utrudnieniami na trasie S7. Te także trzeba uzbroić się w cierpliwość w Świętokrzyskiem między Kielcami a Skarżyskiem. Na drugim kilometrze ciężarówka wywróciła się na jezdni i zablokowany jest wciąż jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. W Wielkopolsce problemy na Krajowej 15 trwają między Gnieznem a Strzelnem w pobliżu Trzemeszna. Na 153 kilometrze po kolizji trzech aut osobowych poruszamy się naprzemiennie. Cały czas trudna sytuacja jest na trasie S8 w granicach Warszawy. Pokaźny korek w kierunku Białego Stoku, który zaczyna się na wysokości Blizna Łaszczyńskiego. W przeciwnym kierunku dużo mniejsze utrudnienia, ale stoi cały most Grota Roweckiego. W przypadku Warszawy tradycyjnie o tej godzinie kłopoty także na Krajowej 7. Przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Trójmiasta większych problemów nie ma. Natomiast kierowcy stoją w korku na wysokości Łomianek przy wjeździe do stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze od was wiadomość z drogi A1, zdaje się. Halo, halo.
3: Cześć, Sato z tej strony. Cześć, ja dzwonię w sprawie wypadku na A1 na tym 384 kilometrze. Już praktycznie posprzątane jest wszystko, także za chwilę powinni puścić ruch wszystkimi trzema pasami. Pozdrawiam, bezpiecznej drogi dla wszystkich.
0: Dziękujemy, Sato.

Dostałem informację, no w końcu złapałem kawałek neta, pisze Tobo. Pozdrówka dla wszystkich kierowców z gorącej Albanii, przesyła Tobo 123. No właśnie, w Albanii trudno net. Pamiętajcie, tam gdzie jest internet, w każdym razie wszędzie tam, gdzie jest internet, jest PLK, Polskie Radio Kierowców. Nawet w Albanii się zdarza to. Za 26 minut będzie godzina 18. Jedziemy sobie na wysokich obrotach do godziny 18 oczywiście. A teraz optymistycznie patrzy w przyszłość Kasia Kowalska.

Czas na koncert życzeń. Chyba ostatni dzisiejszego popołudnia w wysokich obrotach. W każdym razie, tradycyjnie, jak pisze Sława, pozdrawiam całą ekipę PRK, wszystkich słuchaczy najlepszego radia, zwłaszcza w drodze. Zwłaszcza w drodze. Właśnie, pozdrawiamy wszystkich w drodze w takim razie i gramy, a to będzie Korn, World Up.

0: Wracamy na największe targi transportowe w Polsce.
1: To teraz prosto z Autodromu Jastrząb, bo to właśnie tutaj przyszłość transportu, czyli targi for Poland o rozwiązaniach w branży transportowej. Porozmawiamy troszeczkę o serwisie, bo mamy mnóstwo ciągników siodłowych, mamy naprawdę całe zestawy. Flota, jeżeli chodzi o polski transport, jest przeogromna. Ale jak się zepsuje, to trzeba naprawić. Ceny niestety idą w górę. To teraz i o cenach, i o serwisie opowie nam Łukasz Prus, Service Market Sales Manager w Volvo Trucks Polska. No i tak się zastanawiam, jeżeli chodzi o serwis, to troszeczkę się on różni od tego serwisu na przykład aut osobowych. Tu możemy wykupić pakiet, kupując na przykład swoją flotę aut ciężarowych.
2: Dokładnie tak. Posiadając samochody ciężarowe, musimy zadbać o przewidywalność kosztów, o dostępność samochodu, o to, żeby cały czas jeździł i mógł zarabiać pieniądze. To, że ceny rosną, to wiemy, natomiast można w pewien sposób przeciwdziałać temu. Możemy zawrzeć umowę na 2, 3, 4 czy 5 lat i zakresy są różne. Może być to zakres podstawowy, gdzie mamy tylko obsługę. Może być zakres rozszerzony, gdzie dbamy też również o naprawę samochodu, o usuwanie usterek. W połączeniu z telematyką jesteśmy w stanie przewidywać zachowanie się samochodu i z wyprzedzeniem dokonać napraw prewencyjnych.
1: Dzisiaj jesteśmy w stanie przewidzieć ewentualną naprawę, ewentualną szkodę i przyszłościowo serwis?
2: Samochody są wyposażone w telematykę, więc w określonych interwałach czasowych są wysyłane podstawowe informacje o samochodzie. Takie jaki ma przebieg, jakie jest zużycie paliwa, jakie są kody błędów, które jeszcze nie zdążyły się wyświetlić na desce rozdzielczej, a system już o tym wie. W związku z tym centrum monitorowania jest powiadomione i dealer, który jest home dealerem, który ma w opiece ten samochód, z wyprzedzeniem jest w stanie skontaktować się z kierowcą, powiadomić go i zaprosić do warsztatu celem dalszej weryfikacji i upewnienia się w dogodnym terminie, tak żeby nie doszło do awarii nieprzewidzianej na drodze.
1: No ale w porządku, tylko ja czegoś nie rozumiem. Przecież my znamy interwały, choćby olejowe. My, obsługując auto, no wiemy, jak ono się zachowuje, wiemy, kiedy co trzeba wymienić, jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne. A tutaj jeszcze, rozumiem, komputer z tym wszystkim nam podpowiada.
2: Dokładnie, może być to prozaiczny temat akumulatorów 24-woltowych. Wiemy, że są, doładowywane. Natomiast z biegiem czasu ich sprawność spada. I może dojść do momentu, gdzie następnego dnia, jak będzie zimno, nie odpalimy samochodu. System wie, jakie jest napięcie i z wyprzedzeniem, mając schemat zachowania się takiej baterii, wysłać informację, że przewidywane, że w tym samochodzie baterie już są do wymiany.
1: I tak właśnie wygląda nowoczesny serwis. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A targi for Poland trwają.
0: A na targach for Poland jest Patryk Kuniszewicz.

0: No proszę bardzo. Jednak ciężarówka stoi w kierunku Łodzi na pasie, nie w kierunku Gdańska. Na antenie powiedzieliśmy tak, rzeczywiście. My takie informacje mieliśmy. Warto skorygować. Dziękujemy Madrycie. My skorygujemy, już teraz korygujemy. Ciężarówka na jedynce w kierunku Łodzi z granatową plandeką w rowie. No i będą ją wyciągać. I jak będą ją wyciągać, jak prognozuje nasz słuchacz, zablokują drogę w stronę Łodzi. A teraz za 10 minut będzie godzina 18. Kolejne wieści z dróg. Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia w Pomorskiem na autostradzie A1 między węzłem Kopytkowo a węzłem Pelplin w pobliżu Borkowa. Zablokowana była jezdnia w kierunku Gdańska po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym, ale teraz już na 49 kilometrze podróżujemy w kierunku Trójmiasta całą szerokością jezdni. W przypadku A1 poprawiła się też sytuacja w województwie łódzkim między węzłem Mykanów a węzłem Radomsko. Na 394 km po kolizji trzech aut osobowych jezdnia w kierunku Gdańska była zablokowana. Kilkanaście minut temu służby poinformowały nas o odblokowaniu jednego pasa jezdni. Skończyły się także problemy na S7 między Elblągiem a Olsztynkiem w pobliżu węzła Ostróda Południe. W kierunku Warszawy znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany po tym, jak na 67 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Trwają natomiast kłopoty na trasie S3 między węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo-Wschód. Na 25 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Na S3 problemy też między MOP-em Sitno-Zachód a węzłem Myślibórz. Na 45 kilometrze jeden z pasów w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego jest zablokowany na czas wyciągania ciężarówki z rowu. Trasa S5 Kujawsko-Pomorskie, tu nadal problemy między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Miedzeń. W pobliżu Łochowa po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania na 71 kilometrze. Na trasie S5 problemy pojawiły się też na 72 kilometrze między węzłem Miedzenia a węzłem Bydgoszcz-Błonie w pobliżu miejscowości Drzewce. Po kolizji auta osobowego z ciężarówką zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Trasa S7, kłopoty są wciąż w Świętokrzyskiem między Kielcami a Skarżyskiem Kamienną. Na drugim kilometrze ciężarówka wywróciła się na jezdni i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. I jeszcze Wielkopolska, krajowa 15 między Gnieznem a Strzelnem w pobliżu Trzemeszna. Po kolizji trzech aut osobowych na 153 kilometrze nadal obowiązuje ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut 18.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18, od godziny 18 na luzie. Dziś z Mariuszem Dąbrowskim. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowienia.
0: No i pozdrowienia, i nie tylko pozdrowienia, również ważkie tematy po godzinie 18 na luzie.
1: Tak, turystycznie, turystyczno-motoryzacyjnie, wypoczynkowo.
0: Proszę.
1: Jak bardzo. Zapakować, jak powiększyć swoje auto.
0: Nadmuchać. I się, wiesz...
1: Matchboxa? Myślę, że tak jak z żabą i słomką, nie da rady. Ale jak do matchboxa na plastelinę dołożysz jakieś pudełko, to już coś się dzieje.
0: W takim razie zostańcie z naszym radiowym MacGyverem po godzinie 18.

0: No to mam nadzieję, że będziemy kontynuować podnoszenie państwa na duchu. Minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pierwszy schodek do tego podnoszenia na duchu to oczywiście prognoza pogody, którą zawsze po pełnej prezentujemy państwu, bo taki jest nasz Polskiego Radia Kierowców obyczaj. Dziś zachmurzenie duże i całkowite, potem w drugiej części dnia postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, a wieczorem możemy doczekać się rozpogodzeń. Przelotnie przez cały dzień pada deszcz, miejscami na zachodzie kraju burze. Suma wody, która spadnie dziś z nieba na zachodzie i północy kraju, miejscami od 10 do 20 mm, lokalnie nawet 25 mm. Temperatura maksymalna od 13 stopni nad morzem, 16 w centrum do 21 stopni na południowym wschodzie kraju. Wiatr jest słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni, północno-zachodni. W czasie burz porywy mogą osiągać prędkość 65 km na godzinę. Wysoko w górach wiatr w porywach wiejący z prędkością 55 km na godzinę. Ale w ogóle dziś jest chłodniej niż było wczoraj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Słuchają państwo Perka Polskiego Radia Kierowców. Jest prawie 10 minut po 18. W studiu na pewno, nie żadne prawie, jest Kamil Olak. Wszedł do studia zdruzgotany, ale widzę, że tak spojrzał mi prosto w oczy. I trochę mu się papusia roześmiała.
1: Ja, oczywiście.
0: Ale zdruzgotany.
1: Liczbą utrudnień.
0: Smutne to, no ale musimy państwu je przedstawić, żeby nasi słuchacze mieli łatwiej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w Lubuskiem na trasie S3 między węzłem Gorzów Wielkopolski Północ a węzłem Gorzów Wielkopolski Zachód. Na 85 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowana jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Policja jest w trakcie wytyczania objazdów na S3. Utrudnienia nadal także w Zachodniopomorskiem w dwóch miejscach między węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo-Wschód. Na 25 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Na S3 problemy też na odcinku MOP Sitno-Zachód, węzeł Myśliwórz. Na 45 kilometrze trwa wyciąganie ciężarówki z rowu i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Trasa S5 Kujawsko-Pomorskie, utrudnienia w dwóch miejscach, między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Miedzeń w pobliżu Łochowa. Po kolizji dwóch aut osobowych na 71 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Problemy też na 72 kilometrze S5 między węzłem Miedzyń, a węzłem Bydgoszcz-Błonie w pobliżu miejscowości Drzewce. Po kolizji auta osobowego z ciężarówką zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Województwo świętokrzyskie, trasa S7, wciąż na odcinku Kielce-Skarżysko-Kamienna są problemy z przejazdem, bo zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy po tym, jak ciężarówka wywróciła się na jezdni. W Wielkopolsce kłopoty nadal na Krajowej 15 między Gniezdem a Strzelnem w pobliżu Trzemeszna. Po kolizji trzech aut osobowych na 153 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Mykanów a węzłem Radomską. Na 394 kilometrze jezdnia w kierunku Gdańska została odblokowana. Podobnie jak na 49 kilometrze między węzłem Kopytkowo a węzłem Pelplin. Przez Borkowo przejeżdżamy już całą szerokością jezdni. Droga była zamknięta po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym. Przypomnę, że skończyły się też problemy na trasie S5 między węzłem Lubcza, węzłem Mieleszyn, na trasie S7 między Elblągiem a Olsztynkiem, na Krajowej 16 między Orzyszem a Ełkiem oraz na drodze krajowej numer 45 w miejscowości Wydrzyn na 179 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. W naszym studiu gość Krzysztof Więckowski. Taurus Kuropatwy. Przed wejściem do studia rozmawialiśmy o rowerach. U pana Krzysztofa pojawił się nowy rumak. Ile już ma pan tych rowerów? Swoich, prywatnych, panie Krzysztofie?
1: Cztery.
0: Czy cztery rowery jest pan w stanie zapakować na bagażnik i przewieźć je na urlop? Albo na działkę, albo na wczasy?
1: Wydaje mi się, że nie są mi cztery na jakiś konkretny wyjazd

0: Możemy, staram się sprecyzować. Jeśli jadę w góry, to zabieram rower MTB. Jeśli jadę gdzieś pojeździć po szosie, albo no, czasem zabieram na przykład szosę i MTB w góry, takie enduro.
1: Okej, okay, ale jeżeli jedzie pan z żoną na wywczasy, to co, rower dla żony?
0: To rower dla żony i rower raczej taki...
1: Turystyczny?
0: Turystyczny, tak. Taki.
1: Czyli turystyka też pan ma?
0: Nie. Uważam, że kupowanie piątego roweru to by miało się z celem, bo problem jest przechowanie głównie, tak? Także tyle rowerów, ile mam, one obsługują to gdzie chcę pojechać.
1: Ja dlatego się wypytuję o tą ilość rowerów, bo chodzi mi o to, jak te rowery transportować. Przyznam się, że ja się boję już po jakimś tam zdarzeniu z lat 90. Wozić rower na dachu i od wielu lat moje rowery jeżdżą, te rowery, które miałem, jeżdżą z tyłu za samochodem na bagażniku umieszczonym na haku holowniczym. Mniej się namęczę, wkładając na hak, nie ryzykuję, że podrapię, wkładając pirazy drzwi 15-kilometrowy rower na dach samochodu. Jeżeli to było auto osobowe, okej, jeszcze się to dawało, ale na SUV-a to już trochę trudniej, prawda? Już jakaś mała drobinka powinna być. Więc chyba jest ten hak, bagażnik rowerowy na hak jest chyba najfajniejszym rozwiązaniem.
0: Ze wszech miar hak jest zalecany, natomiast no, zdarza się czasem, że ludzie mają samochody służbowe i montaż haka jest niemożliwy. I przewiezienie rowerów, wożenie rowerów na dachu nie sprawia jakichś kłopotów, które by wpływały na bezpieczeństwo. To nie jest tak, że na dachu nie można bezpiecznie przewozić roweru.
1: Można, ale nie jest to optymalne rozwiązanie.
0: Nie jest to optymalne.
1: Ja widziałem już takie rozwiązania, że na przykład ściąga się przednie koło i na dachu jest tylko na bagażniku umieszczone te widełki, wchodzą w fragment uchwytu i tylne koło.
0: No tu są trzy rodzaje takich bagażników dachowych, uchwytów dachowych, jest trzy rodzaje. Właśnie demontuje się przednie koło. Drugie rozwiązanie to jest chwyta się za koło i trzeci ten sposób mocuje się rower za ramę, taki najbardziej popularny. Każdy jest jakby do innego, również zalecany do innego rodzaju roweru, tak? Problemem przy demontażu koła jest to koło, które trzeba gdzieś schować. Jeśli jedziemy sami autem, to nie ma problemu, ale jeśli mamy jakąś wieloosobową rodzinę, to się stwarza problem z przechowaniem tego koła. Czasami można zastosować dodatkowy uchwyt do koła, natomiast ogranicza to znów w pewnym stopniu montaż boksów, bo zawęża nam tą poprzeczkę, czasami boks jest niezbędny na przykład do przewiezienia
1: jeszcze większej części,
0: ilości bagażu.
1: Tak, naszej rodziny. Nawet jeżeli sami jedziemy, to można to koło wymontować. Jeżeli auto jest długie, na przykład kombiak, to możemy przez bagażnik włożyć to tylne koło z ramą bez przedniego koła, a przednie koło oddzielnie, prawda? I jakoś sobie z tym poradzimy.
0: Nie jest to pewnie komfortowe, aczkolwiek
1: ale
0: jest
1: można.
0: Możliwe.
1: Dla natomiast, jednej osoby nie ma problemu.
0: Natomiast musimy też zwrócić uwagę na warunki, jakie będą albo mogą się zdarzyć. Bo pakowanie brudnego roweru zabłoconego, jeśli jeździmy gdzieś w terenie do samochodu, no nie jest jakby dobrym rozwiązaniem.
1: Ile najwięcej rowerów na dachu można przytwierdzić?
0: To jest określone często długością tej poprzeczki, na której mocujemy, i nośnością dachu i tego bagażnika, na którym mocujemy. Średnio to jest 4 rowery w takim średnim aucie można tam zapakować, ale w większych aucie jak Vito na przykład, może z tych rowerów się zmieścić 6.
1: A przyznam się panu, że byłem zdumiony, jak oglądałem, z tym, że to był peleton kolarski, zawodowy, i widziałem samochody, które pracowały dla którejś z drużyn, i oni na dachu mieli kilkanaście rowerów. Tak skonstruowane, ale to były bagażniki...
0: To są specjalistyczne sprzęty już.
1: Także to... No byłem zauroczony tym, natomiast to nie jest dla nas, dla normalnych ludzi. No chyba, że założymy drużynę kolarską.
0: No generalnie te samochody podróżują z tą prędkością taką peletonu, więc to, na to trzeba brać poprawkę, że one nie jadą zbyt szybko.
1: Tak.
0: Te rowery

0: który na dłuższych dystansach są przewożone jednak w innych warunkach, to jest po prostu do szybkiego takiej podmiany roweru dla zawodnika i one jadą z niewielką prędkością, więc ta waga całego tego kompletu takiego nie ma wielkiego znaczenia. Zresztą rower kolarski to waży tam 8 kg, więc sama ta konstrukcja jest ciężka od tych rowerów.
1: Jeszcze błyskawiczna obsługa tego wszystkiego jest też fenomenalna. No tak, ale tam nie ma zabezpieczeń przed złodziejami, a w naszych bagażnikach używanych przez normalnych Kowalskich to te zabezpieczenia muszą być, bo bez tego ani rusz, czy to na parkingu, czy to w korku, czy gdzieś, kiedy stajemy odpocząć.
0: Trzeba sobie zdawać sprawę, że żaden z tych bagażników sejfem nie jest, więc to mimo, że te zamki byle czym nie da się otworzyć tak powiedzmy szpilką czy gwoździem, natomiast to nie jest to sejf, da się to w jakiś sposób ten bagażnik uszkodzić i ten rower wydobyć z tego uchwytu, więc czy to jest na dachu, czy na haku, no nie zalecałbym pozostawiania szczególnie jakichś droższych rowerów bez opieki, tak?
1: A jeśli te rowery zabezpieczymy poza tymi uchwytami bezpieczeństwa, które są w bagażniku, czy dachowym, czy bo tam uchwyty, które trzymają ramę, te podstawowe, one są zazwyczaj wyposażone w zamki, prawda?
0: Tak.
1: I to jest jakiś tam stopień bezpieczeństwa, że w ciągu 3 minut tego nikt nam nawet dobry...
0: Nawet dłużej podejrzewam, tak.
1: A ja jeszcze mam taką zasadę, że oprócz tego przewiązuję te rowery moim łańcuchem, który jest takim łańcuchem zabezpieczającym, który mam na rowerze i który, jeśli zostawiam rower na ulicy, to przywiązuję go tym właśnie grubym łańcuchem, to jest taki tam 10 mm, 8-10 mm tego typu łańcuch, prawie że motocyklowy. I tym przywiązuję rowery, które wiozę do bagażnika. Pomoże to?
0: Na pewno utrudni, tak? To jest kolejny stopień, który trzeba pokonać, więc na pewno utrudni o te kolejne kilkanaście minut pokonanie tych zabezpieczeń. Jest to na pewno, wypada polecić, jeśli rowery mają jakąś znaczną wartość, to warto przypiąć je jeszcze dodatkowo do bagażnika. Zresztą niektóre bagażniki oferują jako dodatkowe akcesorium taką linkę zabezpieczającą, która jest zintegrowana z tym bagażnikiem, więc...
1: Widziałem te linki i przyznam się, że wolę moje łańcuchy.
0: Czym tutaj jest akurat, myślę o lince w takiej znanej firmy, która jest z zabezpieczeń, aha, więc ona wszystko da się pokonać.
1: Oczywiście. Pytanie, ile mamy czasu, ile złodziej ma czasu?
0: Wydaje mi się, że wszystkie takie kradzieże rowerów to są takie, które dają szansę złodziejowi, czyli stwarzają mu okazję.
1: Wracamy do naszej rozmowy po serwisie i po piosence.

0: na zegarze PRK 18:30. W studiu jest Kamil Olak. No i kolejna porcja lepszych czy cały czas złych wiadomości.
1: Posłuchajmy.
0: No proszę bardzo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najtrudniejsza teraz sytuacja jest na trasie S3 w Zachodniopomorskiem i w Lubuskiem. W trzech bowiem miejscach tej drogi trwają utrudnienia. Jedno z nich to 85 km, odcinek węzeł Gorzów Wielkopolski Północ, węzeł Gorzów Wielkopolski Zachód. Tam zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowana jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Na S3 problemy też nadal na 45 km. Na odcinku Mop-Sitno-Zachód węzeł Myślibórz. W pobliżu Otanowa trwa wyciąganie ciężarówki z rowu i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Z kolei między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Miedzyń problemy są na 71 kilometrze. Na wysokości Łochowa po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Kilometr 25 S3 między węzłem Pyrzyce a Mopem Kunowo-Wschód. Na 25 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Województwo świętokrzyskie, nie minęły utrudnienia na trasie S7 na odcinku Kielce-Skarżysko-Kamienna. Samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni na drugim kilometrze tej trasy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Nie minęły też utrudnienia w Wielkopolskiem na Krajowej 15 między Gnieznem a Strzelnem. W pobliżu Trzemeszna po kolizji trzech aut osobowych na 153 kilometrze są problemy z płynną jazdą, bo obowiązuje tam ruch naprzemienny. Przypomnę też te dobre informacje z autostrady A1 w kierunku Gdańska. Odblokowano bowiem tę trasę zarówno na 394, jak i na 49 kilometrze. Skończyły się także problemy na trasie S5 między węzłem Lubcza, węzłem Mieleszyn oraz na S7 między Elblągiem a Olsztynkiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę, pisze do nas słuchacz, proszę ostrzegać przed, żeby nie jeść, bo na hasło papusia bym się zakrztusił ze śmiechu. Szanowni Państwo i drogi słuchaczu, proszę jeść, proszę pić, proszę popuszczać pasa, żyjemy w wolnym kraju, wolno nam wszystko. A że ktoś ma miłą i sympatyczną papusię, to tylko jego zaszczyt.

0: Żadne pal 6. My wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest nim, przypomnę, pan Krzysztof Więckowski, taurusinfo.pl. Rozmawiamy o tym, jak bezpiecznie, porządnie przewieźć cały nasz ekwipunek dodatkowy, sportowy, czy to na długi weekend, czy to teraz w sezonie urlopowym. Chodzi o boksy, chodzi o rowery. Z tymi rowerami jest chyba najwięcej problemów, bo boks to 4 miejsca, pyk i jest zapięty. Chociaż teraz już widzę, że są boksy również montowane na bagażnikach tych na haku, czyli ma się bagażnik na rower i do niego można podłączyć boks, taką skrzynię, jak to w latach 30. samochody woziły z tyłu za sobą.
1: No jak zwykle nie jest to wszystko takie oczywiste, bo są uchwyty, tak, te bagażniki rowerowe, do których można założyć, choć ale nie do każdego. One są jednak dedykowane. Często kształt boksu, czyli ta dolna część, jest dostosowana do kształtu tego bagażnika i albo ma wręcz zapięcia, które są wyposażone, bagażniki i boksy, które ze sobą współdziałają. No i obecnie nowa taka tendencja od paru lat właściwie, że są takie bagażniki, boksy typowo bagażowe. Już nie zrobimy tego bagażnika rowerowego, bo to jest po prostu boks i nic więcej, tak?
0: Czyli, a niech mi pan powie, bo taki największy boks, który możemy położyć na dachu samochodu, to jest ile? 300, 500 litrów?
1: Nie, no to są takie w granicach ponad 600 litrów.
0: 600, największy, maksymalny. Największy. A największy na haku holowniczym boks?
1: No to jest 450 litrów.
0: O, to co prawda tam się długiego niczego nie włoży, tak
1: są
0: jak...
1: Są takie, które mają długość, już szerokość właściwie auta, 191 cm, to jest wymiar zewnętrzny.
0: No to narty
1: i tam
0: się
1: narty
0: położy.
1: Te 175 cm spokojnie tam zapakujemy.
0: Wróćmy do rowerów. Niech mi pan powie, który sposób jest, bo bezpieczniejszy, wygodniejszy, to ustaliliśmy, że przewożenie rowerów na bagażniku, na haku holowniczym, to jest wygodniejsze niż wkładanie rowerów na górę. Natomiast co jest dla rowerów lepsze? Jeżeli jedziemy w brzydkiej pogodzie, pada deszcz, pruszy, unosi się kurz, piach, czy ten rower umieszczony na dachu, on będzie bardziej oszczędzony przez te trudne warunki, czy nie?
1: Jeśli będziemy jechali w złej pogodzie, na pewno tak. Natomiast jeśli będzie sucho, naprzykleja nam się mnóstwo robactwa w czasie lata, więc to zawsze jest jakiś kompromis, zależy od okoliczności, które spotkamy na drodze, tak? Ale generalnie zdarza się tak, że jazda po

0: autostradzie sprawia mniejsze po prostu zabrudzenie, natomiast czasami po drogach bocznych, szutrowych jednak ten kurz, brud, czasami takie błoto trafi na nasz rower.
1: I co wtedy? Wjeżdżamy, czy taki rower można umyć na takiej myjni bezdotykowej?
0: Większość mechaników zaleca nie myć, natomiast ja swoje rowery myję, tylko myję je z pewnej odległości. Nie myję je po prostu z bliska, tylko spłukuję tą taką jakby mgiełką taką w pewnej odległości, tam 20-30 cm od tej dyszy. Można to bezpiecznie spłukać. Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym wypłukał ten smar z łożysk, bo to głównie o to chodzi. No te współczesne rowery też mają uszczelnienia lepsze jak dawniej, te konusy tak zwane, gdzie tam uszczelnienia prawie nie było, te wianki były wyposażone, więc tam było...
1: Tam
0: się można, wszystko się dostawało, i piasek, i woda, nawet jak nic nie myliśmy, a jak myliśmy, było to dodatkowe. To było zabójstwo właściwie dla tych...
1: Dzisiaj się tego nie trzeba bać.
0: Tego w nowszych rowerach nie wypada się tego bać.
1: I na pewno lepiej będzie oczywiście woda, pianka z wody, ale bez detergentu.
0: Ja nie stosuję akurat przy takim brudzie, który nie jest taki trwały, tylko no, wystarczy go spłukać, potem rower do sucha wytrzeć jakąś szmatką i
1: będzie
0: i to
1: dobrze.
0: Wystarczy. Natomiast... istnieje taki pogląd, że można założyć pokrowiec na rower w czasie jazdy. Niestety nie można. Są pokrowce takie, ale to są do przewożenia na kamperach na przykład, gdzie rower jest bardzo blisko tej tylnej ściany i wówczas są specjalne pokrowce i znane firmy takie pokrowce produkują. Natomiast to, co wieziemy na haku, niestety
1: nie może być w pokrowcu. A niech mi pan powie dlaczego.
0: To jest dodatkowe opory powietrza, bagażniki mają określoną nośność, ładowność i to przeciąża znacznie, dosyć przy silnym, jeszcze jakichś niesprzyjających warunkach, przeciąża mocno ten hak, więc to jest niebezpieczne.
1: Jasne, bo hak to jest 60 chyba kilogramów nośności,
0: no zależy,
1: prawda?
0: Mogę nawet 100 kilogramów, ale okay. Jak wieziemy bagażnik i 4 rowery na przykład, to już jest blisko tego 100, jak tworzy to jeszcze... przy tej prędkości autostradowej, no to trudno mi powiedzieć, jakie to są.
1: Ale to na pewno są przeciążenia.
0: Są przeciążenia ogromne.
1: Rower to jest przecież szprych, opony, ale tam jest wszędzie, tam powietrze ma gdzie uciekać, gdzie przejść.
0: Więc to znacznie przekracza często nośność bagażnika, ale samego bagażnika, bo tu jest taka jakby... Z niewielkimi wyjątkami na rynku można spotkać bagażniki, które mają ładowność 72 kg, tam powiedzmy. Natomiast taka norma to jest minimum 60 kg, jak chcemy przewozić na przykład 4 rowery albo na przykład 2 elektryki, ale to z reguły one bazują na tych samych zestawach montażowych, to właśnie jest te 60 kg taka bariera.
1: Szanowni Państwo, proszę to zapamiętać. Pokrowiec na przewożony rower tak, ale tylko i wyłącznie jeśli rower jest zamocowany na kamperze. Natomiast jeśli jedziemy samochodem z bagażnikiem zamontowanym na haku holowniczym, pokrowców nie zakładamy na rowery.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 10 minut przed 19. Bardzo poważny w studiu Kamil Olak.
1: Nie. Ja tak czekam.
0: Czyli
1: czekam,
0: tak maskujesz uczucia, a czekasz na?
1: Na zielone światło od ciebie.
0: No to jest zielone.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają problemy na trasie S3 między węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo-Wschód. Na 25 kilometrze jeden z pasów jezdni w kierunku Szczecina blokuje zepsuta ciężarówka. Na S3 problemy nadal też. Na 45 kilometrze na odcinku MOP-Sitno-Zachód węzeł Myślibórz. Na 45 właśnie kilometrze trwa wyciąganie ciężarówki z rowu i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Miedzeń w pobliżu Łochowa. Po kolizji dwóch aut osobowych na 71 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Nie odwołano także utrudnień na trasie S5 między węzłem Miedzeń a węzłem Bydgoszcz-Błonie w pobliżu miejscowości Drzewce na 72 kilometrze także w kierunku Poznania, także zablokowany jest jeden pas jezdni po kolizji auta osobowego z ciężarówką. Województwo świętokrzyskie, tu problemy trwają na trasie S7 na odcinku Kielce-Skarżysko-Kamienna. Na drugim kilometrze ciężarówka wywróciła się na jezdni i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. W Wielkopolsce z kolei nadal problemy na Krajowej 15 między Gnieznem a Strzelnem w pobliżu Trzemeszna. Po kolizji trzech aut osobowych poruszamy się na przemiennie na 153 kilometrze. Poprawiła się znacząco sytuacja na trasie S8 w granicach Warszawy. Od strony Białegostoku ten odcinek w samej stolicy pokonamy bez przeszkód, natomiast w stronę Białegostoku niewielki korek, ale jednak tuż przed wjazdem na most Grota Roweckiego. Dużo sprawniej pokonamy także odcinek Krajowej 7 przy wjeździe do stolicy. Niewielki już korek za Łomiankami, natomiast wyjazd z Warszawy w kierunku Trójmiasta nie powinien sprawiać problemów. Korek mamy natomiast za Łomiankami na wysokości Dziekanowa Leśnego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Na zawsze, na wieczność? Po co tak daleko wybiegać, skoro wystarczy spojrzeć na zegar? Tak jak ja patrzę na zegar w PRK, w studiu Polskiego Radia Kierowców, zbliża się 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy taki zwyczaj w Radiu Kierowców, że zawsze po pełnej prezentujemy Państwu najświeższą, najbardziej aktualną prognozę pogody sporządzoną w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś zachmurzenie przeważa duże i całkowite. Tak się zaczął dzień, tak trwał. I teraz postępuje od południowego zachodu czas większych przejaśnień, a wieczorem mogą przytrafić się rozpogodzenia. Przelotnie cały dzień pada deszcz, miejscami na zachodzie kraju przytrafiają się burze. Suma wody, która padnie dziś z nieba na zachodzie i północy kraju, to miejscami od 10 do 20 mm. Lokalnie słupek wody to 25 mm. Temperatura maksymalna od 13 stopni nad morzem, 16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość 65 km/h. Godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, prawie 10 po 19 w studiu Kamil Olak. Ma zielone światło, ma wszelkie pozwolenia, porządne badania techniczne, ubezpieczenie, wszystko gra, tak?
1: No, skoro tak mówi weteran radiowy, to tak, to wyjeżdżamy.
0: Jak to brzmi?
1: Ładnie brzmi, no. Doświadczenie przemawia.
0: Kamil Olak i kolejny serwis drogowy PRK.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal na

0: W trasie S3 są problemy w zachodniopomorskiem. Między węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo Wschód na 25 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Na S3 problemy też na 45 kilometrze między MOP-em Sitno Zachód a węzłem Myślibórz. Tam wyciągana jest ciężarówka z rowu i z kolei zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. W kujawsko-pomorskim cały czas problemy z przejazdem są na S5 między węzłem Bydgoszczy Zachód a węzłem Miedzeń w pobliżu Łochowa. Po kolizji dwóch autosobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. S5 to problemy też kilometr dalej. Na 72 kilometrze między węzłem Miedzenia a węzłem Bydgoszczy Błonie w pobliżu miejscowości Drzewce także w kierunku Poznania zablokowany mamy jeden pas jezdni po kolizji auta osobowego z ciężarówką. Trasę S7 tu nie odwołano utrudnień na odcinku Kielce Skarżysko-Kamienna. Na drugim kilometrze ciężarówka wywróciła się z jezdni i zablokowany jest jeden pas w kierunku stolicy. Krajowa 15 w województwie wielkopolskim. Tu cierpliwość przyda się między Gnieznem a Strzelnem w pobliżu Trzemeszna. Po kolizji trzech autosobowych na 153 kilometrze cały czas obowiązuje ruch naprzemienny. Sprawnie pokonamy za to A1 między węzłem Mykanów a węzłem Radomsko oraz między węzłem Kopytkowo a węzłem Pelplin. To odpowiednio 49 i 394 km. Odblokowana została w tych dwóch miejscach jezdnia w kierunku Gdańska. Nie ma też śladu po problemach na Krajowej 16 między Orzeszem a Ełkiem, na Krajowej 45 w pobliżu Wydrzyna oraz na drodze krajowej numer 53 między Olsztynem a Szczytnem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A teraz informacja, opis od naszego słuchacza. Tak, w kwestii elektryków. Myśmy dziś jeszcze o elektrykach, chociaż może były rowery elektryczne, ale słuchacz pisze o autach elektrycznych. Patrzę sobie na nowe Volvo EX60 i widzę, że pojemność baterii to 115 kWh. Dokładnie 10 razy tyle, co mój magazyn energii do fotowoltaiki. Co więcej, samochód ma obsłużyć tryb V2H, czyli będę go mógł wykorzystać jak dodatkowy magazyn do instalacji. Otwiera to fantastyczne możliwości. Przykładowo, gdy leje przez 5 dni, to zamiast z elektrowni biorę prąd z samochodu. Naładuję, jak wróci słońce i tu kilka znaków zapytania. Ja, jeśli rozmawiamy o autach elektrycznych, to wkraczam na grząski grunt. Ja nie jestem szalonym zwolennikiem elektryfikacji naszej motoryzacji. Wydaje mi się, że zaczęto tą elektryfikację przeprowadzać źle, za szybko, ze zbyt dużą ilością nakazów i obostrzeń. Wydaje mi się, że silniki spalinowe mają jeszcze sporo czasu, sporo życia przed sobą. I to, co się dzieje w tej chwili, pokazuje, że koncerny wracają, koncerny przepraszają się z benzyniakami, z dieselkami, wracają do dawnych planów inżynierów i tych cudowności, które inżynierowie wytworzyli. Natomiast jeśli ktoś ma dom i w tym domu ma fotowoltaikę i może sobie z domu dojeżdżać do miasta i wracać, taka jazda w koło komina, zresztą coraz więcej znajomych mówi, że owszem, taka krótka jazda elektrykiem fajnie, ale na urlop coraz więcej osób, moich znajomych, podkreśla coś takiego, że na urlop elektrykiem nie, ale koło domu, proszę bardzo. Taka jest moja opinia, ale mówię, ja nie jestem ekspertem. Staram się chłodnym okiem patrzeć na to, co dzieje się z elektryfikacją motoryzacji.

0: PRK. Polskie Radio Kierowców, jest 17 minut po 19. Wracamy do rozmowy z panem Krzysztofem Więckowskim z taurus.info.pl. Rozmawiamy o tym, jak dobrze się spakować i wyjechać na długi weekend, wyjechać na krótki weekend, wyjechać na urlop, wyjechać na wakacje. Do tej pory mówiliśmy o rowerach, bo chyba rower to jest takie urządzenie, które zawsze chcemy mieć ze sobą, zawsze chcemy mieć przy sobie, ale poza rowerem można również w inny sposób dopakować nasze pojazdy.
1: Kilka lat temu jedna ze znanych firm zaprosiła nas na takie spotkanie i wtedy zmieniła się jakby filozofia postrzegania tego bagażnika bazowego, boksu czy czegokolwiek, bo wtedy było takie hasło: my pomagamy wam spełniać marzenia, realizować wasze pasje. Czyli zmienił się jakby wizerunek tego bagażnika, bo to wcześniej każdy to bardziej utożsamiał przewożeniem drabiny przez majstra niż takie korzystanie, właśnie uwolnienie wielu
0: pasji.
1: Tak, aspektów takich związanych z tym, że możemy sobie zawieźć gdzieś rower czy inny sprzęt. No i jest mnóstwo różnych przystawek do przewożenia specjalistycznych, do przewożenia różnorakiego sprzętu sportowego. Więc można przewieźć kajak do sportów wodnych.
0: Są supy, deski surfingowe, kanadyjkę, kajak.
1: Dokładnie tak. Są to często specjalistyczne sprzęty, że nie przewieziemy łódki, na przykład kanu w uchwycie kajakowym, i w drugą stronę musi to być jednak taka specjalizacja. I to coraz lepsze ludzie mają sprzęty, które wymagają coraz lepszych, wygodniejszych w obsłudze bagażników. Często takich, że jesteśmy w stanie sami wsunąć tą łódkę w taki uchwyt. Są różne takie wspomaganie, tak? Jakieś ślizgi są, po których możemy. Są też windy na przykład, gdzie możemy łódkę przy pomocy windy zapakować na dach, więc producenci cały czas
0: kombinują,
1: szukają rozwiązań, które...
0: Żebyśmy tylko do nich przychodzili i kupowali te ich...
1: Takie sprzęty, które nam pozwolą spełniać właśnie, realizować tą pasję, te marzenia, gdzieś tam popływać w miejscu, gdzie... Co dzień możemy w innym miejscu właściwie być.
0: Tak. Ale te windy, o których pan mówi, bo tak, ja widziałem takie windy, takie urządzenie ułatwiające zapakowanie na dach, na przykład rower. Pan mówi o windach do łódek, prawda?
1: Tak.
0: Ale to są windy, które pomagają spuścić ją, taką łódkę pod

0: wieszoną w hangarze na dach samochodu, czy lekko ją podnieść, zamocować na boku samochodu i ta winda ją wkłada na...
1: To jest dokładnie tego...
0: Czyli to jest fragment bagażnika. Tak. Niesamowita
1: To jest
0: rzecz.
1: Mocowane do belek bazowych. Aha. Oczywiście zawsze, ale po prostu mamy to na wysokości piersi albo czasami nawet niżej, że ten niewielkiej wagi kajak dwu czy jednoosobowy jesteśmy w stanie sobie sami zapakować.
0: Panie Krzysztofie, w myśl zasady dam ci dobrą radę, nie słuchaj dobrych rad, więc ja chciałbym pana poprosić o dobrą radę. Mianowicie, mamy rower kosztuje 5000, SUP kosztuje 1500, prawda? Ja mówię o takim powszednim. Ja nie mówię o super sprzęcie za kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy. Czy do takiego roweru, do takiego sprzętu my musimy mieć super bagażnik, super firmy? Czy możemy sobie w internecie znaleźć coś tam, co będzie najtańsze i byle tylko pasowało do wymogów naszego auta?
1: Znaczy, ja chciałem tu zaznaczyć, że były czasy, kiedy rower górski i miejski niewiele się różnił, bo to był ciągle ten sam rower, tylko do miejskiego roweru założone były błotniki i bagażnik dodatkowo. Dziś tych rowerów jest do różnych rodzajów sportu. Kolarstwo się rozwinęło bardzo i czasem wymaga to jednak do konkretnego roweru konkretny sprzęt. Natomiast jeśli mówimy o takiej kwocie, to w tej kwocie za 5000 nie znajdziemy jakiegoś roweru do wymagających sportów i w taki rower średni, powiedzmy cenowo, jesteśmy właściwie w stanie przewieźć stosunkowo niedrogo, tak?
0: Czyli co, jeżeli będziemy mieli droższy rower, albo rodzina będzie miała droższe rowery już nie za 5, ale za powiedzmy 18 tysięcy, to wtedy już musimy mieć ten sprzęt do przewożenia?
1: To znaczy, to są rowery, które są karbonowe, one mogą wymagać innego sprzętu, bo nie wolno ich ściskać tej ramy. Można go przewieźć w takim uchwycie, na przykład mocowaniem za przedni widelec, że zdejmujemy te przednie koło. Możemy go przewieźć z uchwycie za koło, ale nie możemy tej ramy ściskać takim mechanizmem ściskowym, tymi szczękami takimi zaciskanymi, tak, które nie mają żadnego wskaźnika, bo są na przykład stosowane specjalne takie nakładki, na które ściskamy tą potem poprzez tą nakładkę tę szczękę, ale to wymaga znów konkretnej gałki, która ma odpowiednią siłę, więc to wymaga wszystko można przewieźć, natomiast wymaga to takiej już rozwagi, żeby, no i trochę umiejętności technicznych, wiedzieć, ile to jest, jaka siła, żeby tego sprzętu jednak nie zniszczyć.
0: A to, co się ostatnimi laty pojawiło w mocowaniach bagażnikowych, czyli taka metalowa wstęga powleczona gumą z ząbkami i to się też zaciska, nie zakręcając, ale tylko pociągając tam taki karabinczyk.
1: To jest rozwiązanie, które jednak jest bezpieczniejsze niż szczęka.
0: Dla karbonów, tak?
1: Dla karbonów, dla każdego właściwie tak naprawdę roweru, bo całkowicie opasuje tą ramę roweru. Nie ma możliwości, że...
0: Czyli z każdej strony nacisk jest podobny. Nie wyszczerbimy.
1: Skąd się wzięło wiele takich rzeczy, że rower wypada czy to z bagażnika dachowego, czy z hakowego? To się bierze stąd, że starsze konstrukcje bagażników rowerowych były dostosowane do rowerów o cienkich ramach. To były często ramy stalowe, jak się trafiła aluminiowa, to też nie była jakaś gruba. I to wystarczyło, żeby na przykład ta szczęka obejmowała tam ramę do grubości tam 50 mm. Potem nastąpiła już hydroformowanie ram aluminiowych. Ramy stawały się coraz szersze w rowerach nawet szosowych i już te starsze uchwyty tych ram nie obejmowały w należyty sposób, a ktoś zakładał po prostu dalej te uchwyty, stosował, no i czasami się zdarzyło, że ten rower się jakoś tam przechylił, na szczęście rzadko spadały, częściej się przechylały. Natomiast dziś są już te uchwyty współczesne, są dostosowane również do tych ram aluminiowych, czy karbonowych, gdzie wbudowana jest w ramę bateria, gdzie średnica tej ramy często ma około ponad 10 cm.
0: I w naszej ostatniej rozmowie poruszymy jeszcze rower.

rowery elektryczne, bo to dodatkowe kilogramy na naszych bagażnikach, i zwrócimy uwagę na bezpieczną jazdę z takim dodatkowym obciążeniem.

0: Kamil Olak w studiu Radia Kierowców.
1: Melduje się.
0: Kamil z całym naręczem najważniejszych informacji o tym, co dzieje się na naszych drogach.
1: Coraz mniej ich na szczęście.
0: A deszczu coraz mniej czy coraz więcej?
1: A to pogoda, to twoje zadanie, Mariusz.
0: Ale tak się pytam, co się dzieje, wiesz, jakaś ściąga zawsze
1: nie, musiałem jakoś zgonić, wytłumaczyć to, że nie znam odpowiedzi na twoje pytania.
0: Wszystko jasne, to ja...
1: Jeżeli chodzi o pogodę, oczywiście.
0: Popaduje nadrobimy razem, do czasu, prawda? Gdzieś tak. Pada.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa S3. Nadal w dwóch miejscach są problemy w województwie zachodniopomorskim. Jedno z nich to 25 kilometr między węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo-Wschód. Z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Drugie miejsce z utrudnieniami na S3 to 45 kilometr pomiędzy MOP-em Sitno-Zachód a węzłem Myślibórz. Trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Nie minęły też utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłem Bydgoszczy-Zachód a węzłem Miedzyń. W pobliżu Łochowa po kolizji dwóch aut osobowych na 71 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. W Kujawsko-Pomorskim z kolei na S5 problemy są między węzłem Miedzyń a węzłem Bydgoszcz-Błonie. W pobliżu miejscowości Drzewce na 72 kilometrze po kolizji auta osobowego z ciężarówką także w kierunku Poznania zablokowany jest jeden pas jezdni. W Świętokrzyskiem drogowcy nie odwołali utrudnień na S7 na odcinku Kielce-Skarżysko-Kamienna. Na drugim kilometrze ciężarówka wywróciła się na jezdni i tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. W Wielkopolsce problemy z płynną jazdą są na Krajowej 15, natomiast między Gnieznem a Strzelnem w pobliżu Trzemeszna po kolizji trzech aut osobowych na 153 kilometrze cały czas obowiązuje ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Coraz bardziej zbliżamy się do lata i coraz bliżej nam do takiego czasu, o którym ja mówię, że to właśnie latem jeździmy z włączonymi światłami dziennymi od 7 do 7. Ale w taki dzień jak dziś, kiedy jest pochmurno, kiedy to jest przekropny dzień, kiedy przejrzystość powietrza nie jest najlepsza, nawet jeżeli to będzie lato, to proponuję, abyśmy jechali z włączonymi światłami mijania, a nie na światłach dziennych.

0: Dmuchawce, latawce, wiatr, rowery, boksy, inne urządzenia, które sprawiają, że w naszych autach można przewieźć dużo, dużo więcej niż pozwala na to konstruktor, niż może nie tyle, ile pozwala, ile niż przewidział konstruktor i inżynier z danej stajni samochodowej. W naszym studiu Krzysztof Więckowski, taurus.info.pl. Chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę uwieńczyli takimi ostrzeżeniami dla naszych słuchaczy, aby pamiętać, że jednak mając bagaż ponadnormatywny w naszych autach, czyli boks, czyli łódkę u góry, jakąś deskę, czy to surfingową, czy windsurfingową, czy supową, wioząc z tyłu rowery na haku holowniczym, ciągnąc przyczepę turystyczną, musimy pamiętać o przepisach ruchu drogowego i o tym, że takim autem się nie szaleje, prawda?
1: To jest sprawa, wydaje się, tak naprawdę oczywista. Trzeba też pamiętać o przejeżdżaniu nawet przez progi, jeśli mamy bagażnik na hak zwalniający.

0: wiążące. Musimy zwracać uwagę na wysokość tego bagażu, jeśli wieziemy coś na dachu, bo tendencja jest taka, że coraz modniejsze są, właściwie to już chyba nie ma innych samochodów, coraz mniej się pojawia sedanów czy kombi. Wszystkie auta, które nowe się objawiają, to właściwie są SUV-y, one są wysokie. A garaże jakoś dziwnie maleją nam, bo się zdarzają, że mają 195 cm wysokości, na przykład jakimś BMW X5 z boksem takim naturalnej wielkości. Nie wjedziemy do tego, do takiego garażu, nie zmieści się, więc na to trzeba zwracać szczególnie uwagę.
1: Ja nie mam BMW i od jak przesiadłem się z auta normalnego, osobowego kombi do auta typu SUV, no już boks muszę wynosić na plecach z garażu i przed garażem, przed domem zakładam.
0: Producenci robią coraz niższe te boksy, zdarzają się, natomiast one nie są zbyt praktyczne, bo mieszczą mniej bagażu. No,
1: tak.
0: Już taki biwakowy sprzęt to raczej odpada, to może narty, jakoś tam cztery pary narty się zmieszczą i to wszystko tak naprawdę. Ale to na to trzeba zwracać uwagę. Należy zwrócić uwagę również na to, jak zamocowaliśmy sprzęt, jeśli nie mamy doświadczenia, a z mojego punktu widzenia widzę, że coraz częściej trafiają do nas tacy ludzie, którzy robią to po raz pierwszy, więc jak przejedziemy kilkanaście kilometrów, warto sprawdzić, czy tam się wszystko dobrze zrobiliśmy, bo to samo się nie poluzuje, tylko może się poluzować i chwiać w jakiś sposób
1: przez nasze błędy.
0: Więc na to trzeba zwracać
1: uwagę. Czyli jeżeli zamontujemy czy to boks, czy to łódkę, czy to rowery z tyłu samochodu, to po kilkunastu kilometrach powinniśmy się zatrzymać.
0: Upewnić się na
1: i sprawdzić to wszystko, jak to jest, tak jest. Zamocowane. Z jaką prędkością jedziemy, mając na haku holowniczym dwa rowery z tyłu na bagażniku?
0: Właściwie wszystkie bagażniki, boksy są ograniczone do 130 km na godzinę. I to często pada takie pytanie, ile ja mogę z tym boksem pojechać. No to 130 km na godzinę. Oczywiście to wszystkie rzeczy są robione z ogromnym zapasem, bo muszą spełniać obecnie crash testy różnego rodzaju. Także...
1: No tak, tylko czy jadąc z boksem, warto jechać 130, mając boks u góry, duży taki, powiedzmy 600-litrowy boks. Czy ma to sens jechać 130 km na godzinę?
0: To wszystko znów zależy od samochodu, bo łatwiej będzie podróżować z boksem, dużym samochodem z dużym boksem, niż małym samochodem z dużym boksem, bo ten boks będzie stwarzał dla małego auta większe
1: problemy.
0: Opory powietrza.
1: Małe auto z natury jest słabszym samochodem, wyposażonym w słabszy silnik. To duże auto może mieć duży silnik, chociaż downsizing powoduje, że mamy duże samochody, które silniczki mają takie sobie. Ale zakładam, że to jest duże auto z dużym silnikiem i moglibyśmy nie odczuć oporów, które sprawia taki bagaż na dachu, ale jak popatrzymy na wskaźnik poziomu paliwa, to dość szybko przekonamy się, że to działa.
0: To zużycie paliwa wzrasta wraz z prędkością. To tak bardzo radykalnie. Czyli jeśli będziemy podróżowali na przykład z tą prędkością taką 110-120 km, to te będzie ledwo zauważalne, bo to może być, no zależy oczywiście od auta, bo to jest indywidualna jakby sprawa spalanie. Natomiast to będzie mało zauważalne, że się podejrzewam zmieści w poziomie 1 litra. Natomiast jeśli będziemy radykalnie przyspieszać, już przekroczymy tę barierę dozwoloną na autostradzie, to wtedy nam już to zużycie paliwa będzie wzrastało diametralnie. Bardzo szybko.
1: Ja kiedyś w latach, to były lata 90. Widziałem w moim aucie, jak mi wskazówka poziomu paliwa przesuwała się w kierunku zera, kiedy w latach 90. jeździłem na Mazury popływać i miałem na dachu zamocowaną deskę surfingową. No i próbowałem jechać zbyt szybko i jak tylko zobaczyłem, jak mi znika paliwo z baku, wyznaczane właśnie przez tą wskazówkę poziomu paliwa, no to się po kilkudziesięciu kilometrach połapałem, poszedłem po rozum do głowy i zacząłem jeździć z zupełnie inną techniką.
0: Ja powiem, że ja mam na przykład takiego oplutego przez wszystkie ekologów diesla.

0: Volkswagen diesel, który normalnie jak jeżdżę, to on tam grapali w granicach 4,5 litra, to jeśli jadę trochę szybciej z tym boksem, tak normalnie podróżując, no to dochodzę do 5 litrów maksymalnie. Ale gdy kiedyś się śpieszyłem i jechałem tą autostradą właśnie w granicach już tej dozwolonej prędkości, nawet autostradowej, trochę przekraczałem tą prędkość, to już się zbliżyłem do 7 litrów.
1: A, 7. Czyli no prawie dwa razy tyle. No,
0: 2 litry, jakieś 2,5 litra więcej. Tak. Więc to można taką miarkę przyjąć.
1: Proszę Państwa, z tej naszej dzisiejszej rozmowy proszę pamiętać o tym, że jeżeli wozimy z tyłu naszego auta rowery, nie zakładamy na te rowery w autach osobowych, w SUV-ach, nie zakładamy na te rowery pokrowców, bo to jest dramat, to jest niebezpieczne. Pokrowce mogą być na kamperach. Jeżeli te rowery przylegają do ściany, do tylnej ściany kampera, to wtedy jest wszystko ok. Sprawdzamy po wyruszeniu z miejsca wyjazdu, sprawdzamy po kilkunastu kilometrach, jak przymocowaliśmy nasze bagaże, abyśmy bezpiecznie te bagaże mogli dowieźć. No i oczywiście jak zawsze bezpiecznej drogi, bez względu na to, co będziemy przewozić, a zawsze przewozimy nasze przyjemności. Naszym ekspertem był dziś Krzysztof Więckowski z taurus.info.pl.
0: Dziękuję.

0: Słuchają Państwo Perka Polskiego Radia Kierowców. Jest 10 minut przed 20, a w studiu jest Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie skończyło się utrudnienie.

0: Zmienia w województwie zachodniopomorskim na trasie S3. Zarówno na 25, jak i 45 kilometrze są problemy z przejazdem między węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo-Wschód. Z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. A z kolei między MOP-em Sitno-Zachód a węzłem Myślibórz trwa wyciąganie ciężarówki z rowu i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Trasa S5 w Kujawsko-Pomorskim. Nie skończyły się utrudnienia zarówno między węzłem Bydgoszcz Zachód a węzłem Miedzeń, jak i między węzłem Miedzeń a węzłem Bydgoszcz Błonie. Na 71 kilometrze w pobliżu Łochowa po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Natomiast na 72 kilometrze także mamy blokadę jednego pasa w kierunku Poznania po kolizji auta osobowego z ciężarówką. Trasa S7 Świętokrzyskie województwo, odcinek Kielce-Skarżysko-Kamienna. Na drugim kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Tam ciężarówka wywróciła się na jezdnię. Województwo wielkopolskie, nie minęły utrudnienia na Krajowej 15 między Gnieznem a Strzelnem w pobliżu Trzemeszna. Na 153 kilometrze poruszamy się naprzemiennie po kolizji trzech aut osobowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zawsze po pełnej prezentujemy najświeższą i najbardziej aktualną prognozę pogody. W kraju przeważa zachmurzenie duże i całkowite. Od południowego zachodu przychodzą większe przejaśnienia. A w nocy i wieczorem będą rozpogodzenia. Przelotnie pada deszcz, miejscami na zachodzie kraju są burze. Suma wody, która spadła dziś z nieba na zachodzie i północy kraju, to od 10 do 20 mm słupka wody, lokalnie nawet do 25. Temperatura od 13 przez 16 aż po 21 stopni, najcieplej na południowym wschodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami zanikające przelotne deszcze. Na zachodzie początkowo możliwe lokalne burze. Nad ranem miejscami na wschodzie kraju ponownie przelotnie popada deszcz. Wysoko w Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem. Na zachodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni. Chłodnie jedynie miejscami na Przedgórzu Sudeckim 5 stopni. Wiatr słaby, nad morzem miejscami umiarkowany, wiejący z zachodu, wysoko w górach, wiatr porwisty. Taka będzie noc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
4: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00, Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
2: To była autopromocja.

0: A co tam, panie, w Poznaniu? Może nie ezoterycznym, ale takim już prawie że letnim, co na drogach wokół Poznania? Z tym pytaniem...
1: W samym Poznaniu na szczęście nic groźnego i niepokojącego się na drogach nie dzieje, ale na drogach w kierunku Poznania już tak.
0: Już gorzej, no tak. Kamil Olak wie wszystko o tym, co dzieje się na drogach przed Poznaniem, pod Poznaniem, nad Poznaniem i obok Poznania, ale nie tylko, bo również wie o tych drogach, które są na wybrzeżu, na południu i na wschodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S3 w obu miejscach, zarówno na 45, jak i na 25 kilometrze. Zatem pomiędzy węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo-Wschód oraz między MOP-em Sitno-Zachód a węzłem Myślibórz podróżujemy już bez problemów. Skończyły się także kłopoty w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Miedzeń. Przez Łochowo w kierunku Poznania jedziemy już całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był zablokowany po kolizji dwóch aut osobowych, ale na trasie S5 trwają utrudnienia kilometr dalej między węzłem Miedzeń a węzłem Bydgoszcz-Błoń. W pobliżu miejscowości Drzewce na 72 kilometrze po kolizji auta osobowego z ciężarówką zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Nowe kłopoty na trasie S1 między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik w pobliżu Bielska Białej na 8 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w barierę i zablokowany mamy tam jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Problemy także w zachodniopomorskim na trasie S3 między Goleniowem a Szczecinem. Na 74 kilometrze kolizja dwóch aut osobowych i zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na trasie S7 na odcinku Kielce-Skarżysko-Kamienna. Na drugim kilometrze cały czas po tym, jak ciężarówka wywróciła się na jezdni, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku stolicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 20 minut po 20 i mam takie pytanie. Czy wiedzą państwo, co oznacza pojęcie komfortki? Otóż proszę sobie wyobrazić, że Orlen inwestuje właśnie w komfortki na swoich stacjach.

mediach, pojawią się przy najważniejszych trasach w naszym kraju. Najważniejsze drogi w Polsce, ponad 30 starannie wybranych lokalizacji, z czego 9 to zupełnie nowe stacje zaplanowane do realizacji. To jest nowy projekt Orlenu, by w naszym kraju znacząco zwiększyć komfort podróżowania samochodem dla osób ze szczególnymi potrzebami. To z myślą o nich powstają specjalistyczne pomieszczenia zwane komfortkami, a więc komfortki to mają być specjalistyczne pomieszczenia, w których zapewniony będzie komfort dla osób potrzebujących szczególnej uwagi, szczególnej pomocy. 24 istniejące stacje Orlenu oraz 9 do wybudowania. W tylu miejscach powstaną specjalne pomieszczenia zwane komfortkami. Komfortki to specjalistyczne pomieszczenia higieniczno-opiekuńcze, w których można udzielić pomocy niesamodzielnym osobom dorosłym. W ramach ogólnopolskiej kampanii Przewijamy Polskę powstaje baza miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Ta komfortka to specjalnie przygotowane pomieszczenie wyposażone w liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Jednym z kluczowych elementów jest leżanka, która może zmieścić i udźwignąć osobę dorosłą. Pełni ona rolę przewijaka do czynności pielęgnacyjnych. To w komfortce można będzie w wygodny sposób dokonać zmiany pieluchy dla osoby dorosłej, czy skorzystać z cewnika, albo przeprowadzić wlewkę w sytuacji wystąpienia ataku epilepsji. Wiele danych koalicji organizacji pozarządowych realizujących projekt Przewijamy Polskę w naszym kraju. Ponad 150 tysięcy dorosłych, niesamodzielnych osób korzysta z różnych środków chłonnych i pieluchomajtek. Gdy znajdują się poza domem, to wówczas zmiana środków i pieluchomajtek następuje w warunkach niehigienicznych i urągających ich godności i bezpieczeństwu. Dzięki projektowi Orlenu zyskają takie osoby odpowiednie pomieszczenia. Zgodnie z planem buduje się ogólnopolską sieć komfortek na wybranych stacjach benzynowych. Pierwsza jest już gotowa. Uruchomiono ją na stacji zlokalizowanej w punkcie obsługi podróżnych Gruczno-Zachód przy drodze ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz-Bydgoszcz. Kolejne powstaną przy drodze ekspresowej S7 Giebutów i autostradzie A2 Jędrzejów. Powinny być gotowe do końca 2027 roku. Łącznie powstaną 33 komfortki, z czego 24 na istniejących już obiektach Orlenu. Koncern chwali się, że zaprojektowane komfortki znacznie przewyższają obecnie obowiązujące wymagania. Dotyczą nowych obiektów handlowych o powierzchni powyżej 300 metrów kwadratowych. Standard pomieszczeń wyznaczono przy współpracy z ekspertami z Fundacji Integracja. Stąd uwzględniono leżankę z elektryczną regulacją wysokości, ułatwia zmianę pozycji dorosłej osoby, podnośnik sufitowy, ułatwienie przeniesienia osoby z niepełnosprawnością, umywalkę i toaletę z poręczami, bezprogowy prysznic z siedziskiem, regulację wysokości czy system alarmowy, ułatwia wezwanie pomocy w razie potrzeby. Tylko pogratulować takiego pomysłu i może tylko prośba o to, aby ten plan zrealizowano jednak trochę wcześniej i w większym wymiarze.

0: Słuchają Państwo Operka Polskiego Radia Kierowców. Zbliża się 12:30. W studiu jest ze mną Kamil Olak. Kamil dziś reprezentuje interesy tych wszystkich, którzy mierzą się z przeciwnościami naszych polskich dróg, a jest tych przeciwności coraz mniej, choć aura od kilku dni daje się mocno we znaki i jest, no nie powiem, że sprzymierzeńcem, choć ta aura sprawia, że jeździmy wolniej. Ale czy jest z racji deszczu, z racji tego, że drogi są mokre, śliskie, mniej zdarzeń na drogach?
1: W porównaniu z poprzednimi dniami?
0: Tak.
1: Myślę, że porównywalnie.
0: Czyli...
1: Aczkolwiek dzisiejsze popołudnie rzeczywiście było wyjątkowo trudne, bo tych utrudnień było naprawdę sporo.
0: Czyli przesadzamy troszeczkę.
1: Przesadzamy.
0: Za mało uwagi poświęcamy temu, co dzieje się na drodze i stąd dochodzi do sporej ilości zdarzeń. Jakie to zdarzenia? Kamil Olak.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia w zachodniopomorskim na trasie S3 między Goleniowem a Szczecinem. Na 74 kilometrze po kolizji dwóch autosobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na trasie S1. Na 8 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i pomiędzy węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Nadal cierpliwość przyda się też na trasie S7 między Kielcami a Skarżyskiem. Na 2 kilometrze ciężarówka wywróciła się na jezdni i tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S3 między MOP-em Sitno-Zachód a węzłem Myślibórz. Na 45 kilometrze trwało wyciąganie ciężarówki z rowu i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, ale od kilkudziesięciu minut ten odcinek pokonamy bez przeszkód. Podobnie jak odcinek między węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo-Wschód. Na 25 kilometrze w kierunku Szczecina znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Wcześniej drogowcy odwołali też utrudnienia na trasie S5 między węzłem Bydgoszczy-Zachód a węzłem Miedzyń. Przez Ułochowo w stronę Poznania mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Wcześniej była ona zwężona na 71 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych. W większych miastach ruch już na drogach krajowych uspokoił się. Wyjątkiem jest Warszawa. I tutaj na szczęście na Krajowej Siódemce nie ma już zarówno przy wjeździe do stolicy, jak i wyjeździe z miasta w kierunku Trójmiasta żadnych utrudnień. Korek niewielki, ale jednak jest natomiast na trasie S8 w kierunku Białegostoku przed mostem Grota Roweckiego. Natomiast w przeciwnym kierunku, w stronę zachodnią, mapy świecą się na zielono, a to oczywiście znak, że w tym miejscu podróżujemy od wschodniej strony bez żadnych problemów.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jesteśmy z Państwem i w każdej godzinie prezentujemy przynajmniej trzykrotnie informacje o tym, co dzieje się na naszych drogach i przynajmniej jeden raz najważniejsze informacje dotyczące aury.

PRK Polskie Radio Kierowców. Jeśli myślą państwo, że tylko u nas, w naszym kraju zdarzają się przedziwne rzeczy, to są państwo w błędzie. Są również inne kraje, w których dziwności też się przytrafiają. Proszę sobie wyobrazić, że u naszych sąsiadów strażak jechał na sygnale do pożaru szkoły i stracił prawo jazdy. Strażak jechał na sygnale, policjanci uznali jednak, że przekroczył dopuszczalną prędkość. Mężczyzna dostał mandat i stracił prawo jazdy. Powód jeszcze dziwniejszy niż sam mandat. Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków nie tylko w Polsce, ale praktycznie na całym świecie. Nie ma się zatem co dziwić, że kary za zbyt szybką jazdę stają się coraz bardziej surowe. W tym jednak przypadku policja przesadziła i to chyba

naprawdę mocno przesadziła. Prawo jazdy stracił bowiem strażak, a o sprawie donosi niemiecki serwis stern.de. Do zdarzenia doszło w Niemczech, niedaleko Lipska, więc w Saksonii. Strażacy ochotnicy dostali wezwanie do pożaru szkoły podstawowej. Kierowca zareagował instynktownie, włączył w pojeździe syrenę, lampy błyskowe, a następnie głębiej wcisnął pedał gazu. Samochód poruszał się dokładnie z prędkością 69 km na godzinę w strefie, w której ograniczenie prędkości wynosi 30 km na godzinę. Przy takiej prędkości pomiaru dokonali policjanci. Wóz strażacki na sygnałach jest pojazdem uprzywilejowanym. To jednak nie zatrzymało policjantów. Po dokonaniu odczytu prędkości machnęli lizakiem strażakowi. Dali mu sygnał do zatrzymania. Podczas kontroli drogowej kierujący dostał 369 euro, około 1570 zł mandatu, 2 punkty karne i czasowo stracił prawo jazdy. Przez miesiąc nie będzie mógł zasiąść za kierownicą pojazdu mechanicznego. Sytuacja wydaje się absurdalna i w Polsce praktycznie niemożliwa. Niemieccy policjanci uważają jednak, że funkcjonariusz postąpił prawidłowo. Funkcjonariusz policji, nie funkcjonariusz ochotnik ze straży pożarnej. I powód wysuwania takiej opinii może być jeszcze bardziej zaskakujący od samej kontroli drogowej. Strażak mógłby przekroczyć dozwoloną prędkość, ale tylko wtedy, gdyby chodziło o ratowanie zdrowia lub życia. Paląca się szkoła była natomiast w tym czasie pusta. Wóz strażacki powinien zatem poruszać się przepisowe 30 km na godzinę. Na samej kontroli drogowej sprawa się nie skończyła, ma swój dalszy ciąg. Strażak poczuł się urażony takim rozwojem wypadków i nie zgadzał się z werdyktem policjantów. Nie przyjął zatem mandatu, a sprawa trafiła do sądu. Sąd natomiast uznał, że policjanci dokonali prawidłowej interpretacji przepisów. Strażak nie był w stanie spokojnie przyjąć do wiadomości takiego werdyktu, dlatego na znak protestu po 34 latach bycia strażakiem ochotnikiem zrezygnował ze służby w straży pożarnej. Na znak solidarności identycznie postąpiło kilku jego kolegów. Po nagłośnieniu sprawy oburzenie pojawiło się nie tylko w szeregach straży pożarnej, ale i w sieci. Internauci są zbulwersowani. Wskazują, że wóz strażacki jadący z przepisową prędkością 30 km na godzinę może mieć problem z dotarciem na miejsce pożaru na czas. Nawet gdy palący się dom jest pusty, liczy się każda sekunda potrzebna do rozpoczęcia akcji. A poza tym, kto może wiedzieć, czy szkoła jest pusta, czy nie jest pusta? Co z tego, że godziny świadczą o tym, że nikt się w niej nie uczy? A jeśli odbywają się jakieś zajęcia pozalekcyjne? A jeżeli młodzież miała na przykład dyskotekę, a jeśli ktoś w tej szkole przebywał, no, nielegalnie, nie można być niemyślącym, tak to nazwę.

0: 10 minut przed 21 w Radiu Kierowców kolejny serwis drogowy. Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na trasie S3 między Goleniowem a Szczecinem. Na 74 kilometrze po

0: kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Cały czas problemy z przejazdem są też na trasie S1 w Śląskiem między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik. Na 8 kilometrze samochód osobowy uderzył w barierę i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na trasie S7 w Świętokrzyskiem między Kielcami a Skarżyskiem. Na samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni w pobliżu Skarżyska i zablokowany jest tam jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Nadal problemy też są w Wielkopolskiem na Krajowej 15 między Gnieznem a Strzelnem. W pobliżu Trzemeszna na 153 kilometrze po kolizji trzech aut osobowych nadal obowiązuje ruch naprzemienny. Przypomnę, że wcześniej drogowcy odwołali utrudnienia na S3 między MOP-em Sitno-Zachód a węzłem Myślibórz oraz między węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo-Wschód. Bez problemów przejedziemy też już trasą S5 między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Miedzyń. Na 71 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Poznania, ale teraz już przez Łuchowo podróżujemy całą szerokością jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: To była reklama.

0: Czas płynie nieubłaganie i spoglądam na nasz zegar, który bez zmiłowania pokazuje, że mija 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prognoza pogody na dzisiejszą noc. Zachmurzenie jest umiarkowane, okresami będzie duże. Miejscami zanikające przelotne deszcze. Na zachodzie początkowo możliwe.

0: Lokalne burze. Nad ranem miejscami na wschodzie Polski ponownie przelotnie popada deszcz. Wysoko w Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem. Na zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni. Chłodniej jedynie miejscami na Przedgórzu Sudeckim. 5 stopni. Wiatr słaby, nad morzem miejscami umiarkowany, wiejący z zachodu. W dzień, a więc jutro, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne deszcze, miejscami na wschodzie kraju możliwe burze i tam suma opadów to około 10 mm. Jutro temperatura maksymalna od 14 do 20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, na zachodzie oraz nad morzem porywisty, wiejący z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 21. Nie ma innego wyjścia. Musimy Państwu przedstawić najświeższą sytuację na polskich drogach. Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na trasie S1 między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik. Na 8 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest tam jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Problemy też wciąż na trasie S3 w Zachodniopomorskiem między Goleniowem a Szczecinem. Na 74 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Przypomnę, że wcześniej odwołano utrudnienia w innych miejscach. Miejscach S3 na 25 kilometrze między węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo-Wschód oraz na 45 kilometrze między MOP-em Sitno-Zachód a węzłem Myślibórz. Skończyły się także problemy na trasie S5 między węzłem Bydgoszcze-Zachód a węzłem Miedzyń. Na 71 kilometrze do dyspozycji znów są wszystkie pasy jezdni w kierunku Poznania. Na S5 trwają jednak utrudnienia kilometr dalej. Na 72 kilometrze między węzłem Miedzenia węzłem Bydgoszcz-Błonie. W pobliżu miejscowości Drzewce po kolizji auta osobowego z ciężarówką jeden pas w kierunku Poznania pozostaje zablokowany. Na trasie S7 też nadal kłopoty między Kielcami a Skarżyskami.

0: Lekkiem. Na drugim kilometrze ciężarówka wywróciła się na jezdnię i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Nie skończyły się również problemy w Wielkopolsce na Krajowej 15 między Gnieznem a Strzelnem w pobliżu Trzemeszna po kolizji trzech aut osobowych na 153 kilometrze. Wciąż poruszamy się naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

Słuchają Państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Jakiś czas temu mówiliśmy o wariacjach policjantów z niemieckiej drogówki, którzy odebrali prawo jazdy strażakowi pędzącemu na sygnale do akcji gaśniczej, bo jechał za szybko. No to teraz o naszych przedziwnych działaniach, nas, Polaków. Czy ktoś musi zginąć, żeby sytuacja przestała się powtarzać? Od tych słów zaczyna się komunikat służb na temat głupiego błędu, który kierowcy popełniają na autostradach. Mandaty nie pomagają, sytuacja tworzy natomiast realne zagrożenie. Problem dotyczy autostrady A18 i bram awaryjnych. Te są bowiem nagminnie otwierane przez kierowców, szczególnie z okolicznych miejscowości. Osoby takie nic sobie z tego nie robią, choć zagrożenie wypadkiem jest przez tak bezmyślne działania ogromne, pisze w swoim komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jej oddział w Zielonej Górze. Bramy awaryjne na autostradzie 18 są otwierane nagminnie i z całą pewnością nie są to pojedyncze przypadki. Skala zjawiska poraża. Jeszcze bardziej szokujące są trzy inne fakty. Po pierwsze, tego rodzaju działania podejmują przede wszystkim lokalni kierowcy. Przyjezdni w końcu nie znają tak dobrze lokalnych dróg. Po drugie, nie pomagają żadne zabezpieczenia. Te są skutecznie niszczone. Po trzecie, niszczenie bram awaryjnych to dopiero pierwszy z punktów. Dla przykładu, zbieracze grzybów i jagód potrafią zostawić auto w pasie drogowym autostrady, a następnie przez bramę udać się do lasu na zbiory. Takie zachowanie wyraża kompletną ignorancję wobec przepisów i skrajny brak wyobraźni. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze nie mają już nowych pomysłów na walkę z kierowcami łamiącymi przepisy. Nie pomagają ani mandaty, ani skuteczność ścigania tego typu przypadków, dlatego pracownicy Zielonogórskiej Dyrekcji zdobyli się na dwa ostateczne kroki. W przeciwdziałaniu procederowi chcą dalej współpracować ze służbami mundurowymi. Proszą policję o wzmożenie patroli w rejonie bram awaryjnych autostrady 18. Dodatkowo mają do kierowców apel. Czemu otwieranie bramy awaryjnej na autostradzie jest tak niebezpieczne? O skali zagrożenia decydują, zdaniem drogowców z Zielonej Góry, dwie okoliczności. Kierowcy nie zdają sobie sprawy z tego, że otwarta brama awaryjna sprawia, że pojazdy wjeżdżające przez nią nielegalnie włączają się do ruchu na autostradzie. Bez pasów włączenia wjeżdżają prosto pod koła innych aut, jadących nawet 140 km na godzinę. To oznacza realne ryzyko wypadku. Stanowi lukę w ogrodzeniu drogi, przez którą na trasę mogą się dostać dzikie zwierzęta. Zderzenie z łosiem czy dzikiem przy prędkości 140 km na godzinę gwarantuje rozbicie pojazdu i często kończy się tragicznie. Bramy awaryjne są wyznaczane na autostradach w jednym celu. Powstają wyłącznie z myślą o służbach ratowniczych. Jeżeli na drodze nie dojdzie do wypadku, muszą pozostawać zamknięte. Ich otwieranie może zatem stanowić wykroczenie lub nawet przestępstwo. W pierwszym przypadku mandat wynosi od 500 do 5000 zł. W drugim przypadku dodatkowe konsekwencje mogą być aż 3. Zarzut spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, a czyn ten jest zagrożony karą więzienia nawet do 8 lat. Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, jeśli w wyniku takiego zdarzenia ktoś straci życie lub dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprawcy grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Zarządca drogi lub ubezpieczyciele mogą wystąpić do sprawcy z regresem finansowym na miliony złotych za zniszczenie infrastruktury i odszkodowania dla ofiar. Cóż, drogowcy w Zielonej Górze mają zatem jeszcze jedną prośbę. Wnoszą o to, aby każda osoba, która stanie się świadkiem otwarcia bramy awaryjnej, zgłosiła ten fakt odpowiednim służbom. To może pomóc ostatecznie wyeliminować patologiczne działania innych i ewentualne skutki, które mogą stanowić zagrożenie dla wszystkich.

0: Na zegarze Radia Kierowców jest 11:30. W studiu jest Kamil Olak i pakiet najważniejszych informacji drogowych, ale tych informacji im później, tym mniej.
1: Tym prawda? Mniej, zgadza się.
0: No i tego się będziemy trzymać. Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W województwie wielkopolskim utrudnienia na autostradzie A2 nowe między węzłem Komorniki a węzłem Poznań Zachód w pobliżu miejscowości Gołuski. Na 155 kilometrze z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Świecka. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S1 w Śląskiem między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik. Na 8 kilometrze w kierunku Katowic znów podróżujemy wszystkimi pasami jezdni. Jeden z nich był zablokowany po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Trwają natomiast utrudnienia na trasie S3 między Goleniowem a Szczecinem. Na 74 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Nie odwołano też utrudnień w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 między węzłem Miedzyń a węzłem Bydgoszcz po Półłonie. W pobliżu miejscowości Drzewce po kolizji auta osobowego z ciężarówką na 72 kilometrze jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Cały czas jeden pas jest także zablokowany na trasie S7 między Kielcami a Skarżyskiem Kamiennym. Na drugim kilometrze tej trasy ciężarówka wywróciła się na jezdnię. I jeszcze raz województwo wielkopolskie i tym razem krajowa 15 między Gnieznem a Strzelnem w pobliżu Trzemeszna. Wciąż poruszamy się naprzemiennie, a to po tym, jak na 153 kilometrze doszło do kolizji trzech aut osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niesamowita historia z tym strażakiem w Niemczech i z tymi naszymi autostradowymi bramami. To jeśli chodzi o tego strażaka, to nawet u nas z całym szacunkiem lub jego brakiem dla policji nie ma tak tępych funkcjonariuszy, pisze nasz słuchacz Toczek. Pozdrowienia dla Toczka, bo Toczek to ten słuchacz z grupy stałych słuchaczy, przyjaciół Polskiego Radia Kierowców. Obyśmy takich sytuacji my nie mieli na naszych drogach jak ta z Saksonii.
3: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

Dziś mamy deszczową aurę. Podobnie było wczoraj, przedwczoraj, ale upały wrócą. Po wejściu do nagrzanego samochodu wiele osób od razu ustawia klimatyzację na maksymalną moc. To naturalna reakcja, jednak nie zawsze pozwala najszybciej schłodzić kabinę. Eksperci z Consumer Reports radzą, aby przed uruchomieniem nawiewów najpierw usunąć z wnętrza nagromadzone gorące powietrze poprzez szerokie otwarcie drzwi lub okien. Dzięki temu układ chłodzenia nie musi od początku walczyć ze skrajnym upałem, a temperatura w aucie spadnie znacznie szybciej. W praktyce wystarczy zaledwie kilka minut na to, aby wywietrzyć wnętrze auta, co jest badalnie proste i całkowicie darmowym sposobem na poprawę wydajności całej instalacji klimatyzacyjnej. Nigdy nie należy zostawiać nikogo w zamkniętym aucie. To jedna z najważniejszych i najbardziej bezwzględnych zasad bezpieczeństwa podczas letnich miesięcy. Mimo regularnych apeli w mediach, każdego roku dochodzi do tragedii, w których ucierpiały zamknięte w samochodzie dzieci lub zwierzęta. Przedstawiciele National Highway Traffic Safety Administration przypominają, że organizm malucha nagrzewa się nawet do 5 razy szybciej niż ciało dorosłego człowieka. Dodatkowo temperatura w zaparkowanym na słońcu pojeździe osiąga śmiertelny poziom zaledwie kilka minut, a lekko uchylone szyby w żaden sposób nie poprawią sytuacji. Wysokie temperatury za oknem mocno wpływają nie tylko na samą maszynę, ale przede wszystkim na kondycję psychofizyczną osoby prowadzącej pojazd. Podczas długich tras nasz organizm stale traci wodę, co często dzieje się bardzo podstępnie i bez wyraźnych sygnałów ostrzegawczych. Nawet lekkie odwodnienie drastycznie pogarsza uwagę, opóźnia czas reakcji i sprzyja podejmowaniu fatalnych decyzji na drodze. Co ciekawe, samochody parkowane codziennie pod gołym niebem są narażone na negatywne działanie silnego promieniowania słonecznego. Specjaliści z The Skin Cancer Foundation zauważają, że fale ultrafioletowe bez problemu przenikają przez szyby, co po latach skutkuje brzydkim blaknięciem i pękaniem plastików oraz tapicerki. Najlepszym ratunkiem jest szukanie zacienionych miejsc lub regularne rozkładanie specjalnych mat odblaskowych pod przednią szybą.

0: I tak przygotowywaliśmy się do tego, sprawdzaliśmy, co się dzieje i doszliśmy do ostatniego dziś serwisu drogowego. Nad serwisami czuwa dzisiaj Kamil Olak, zmęczony, ale zadowolony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Służby poinformowały o przywróceniu ruchu na autostradzie A1 między węzłem Lubicza, węzłem Toruń Południa. Trasa była zamknięta w tym miejscu od kilku dobrych godzin. Trwają natomiast utrudnienia na innej autostradzie, na autostradzie A2 między węzłem Komorniki a węzłem Poznań Zachód w pobliżu miejscowości Gołuski. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Świecka na 155 km. Nadal problemy też w zachodniopomorskim na trasie S3 między Goleniowem a Szczecinem. Na 74 km jeden z pasów jezdni w kierunku Szczecina jest zablokowany po kolizji dwóch aut osobowych. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w kujawsko-pomorskim na trasie S5 między węzłem Miedzynia, węzłem Bydgoszczy-Błonia. Na 72 km w pobliżu miejscowości Drzewce auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Nadal też problemy na S7 w Świętokrzyskiem. Na odcinku Kielce-Skarżysko-Kamienna na drugim kilometrze ciężarówka po południu wywróciła się na jezdni i wciąż droga w kierunku Warszawy jest zwężona. I jeszcze województwo wielkopolskie, krajowa 15 między Gnieznem a Strzelnem. W pobliżu miejscowości Trzemeszno po kolizji trzech aut osobowych cały czas na 153 km obowiązuje ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i nie może być inaczej. Gratulacje dla tych wszystkich, którzy wraz z nami, z Polskim Radiem Kierowców, bezpiecznie dotarli do bazy. Tym, którzy wciąż w drodze, no po prostu trzymamy za was kciuki, jesteśmy z wami. I prośba, jeśli już dojedziemy do swojego miejsca przeznaczenia, aby sprawdzić nasze dokumenty, czy jutro również ważna będzie nasza polisa komunikacyjna, czy jutro będziemy mogli wyruszyć w drogę autem z ważnymi badaniami technicznymi. Przyjemności.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc.